telefonu. Tym, że ty wiesz, cały hajs bawię się cały czas. Delodry i cały świat, nawet jak nienawidzi mnie. Jestem sobą, jestem sobą, jestem sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz, że nie obchodzi mnie to, co myślisz o mnie. Zaufaj mi, o Delodry. Zaufaj mi, o Delodry, tak. I nerej wiesz, cały hajs bawię się cały czas. Delodrej, cały świat, nawet jak nienawidzi mnie.

Cały świat nawet jak nienawidzi mnie. A ty bądź sobą, bądź sobą, też bądź sobą. Uwierz mi na słowo, uwierz mi. Niech nie obchodzi cię, co tu myślą o tobie. Zaufaj mi, plebej to. Zaufaj mi, plebej to. I wiesz, w ten cały hajs baw się cały czas. I plebej cały świat, nawet jak nienawidzi cię. Bądź sobą, bądź sobą. Bądź sobą. Ja zamykam się na weekend w domu. Ja zamykam się na weekend.

na deszcz. Tymczasem świat się rozpada. Znów się próbuję pozbierać, bo wciąż tylko innych potrafię poskładać. Umysł otwarte pudełko, wewnątrz puzzle 100 000 części. Przyglądam się elementom, raz już złożyłem z nich bezkresny błędy.

0: kto nie został, niech żałuje.
1: Wakacje w mieście.
0: Kto nie pije, ten kabluje.

może jutro dziś Harry Harrison i stalowy szczur. Jeszcze jakie tam będą stylu suple po tym złym wczoraj, przed tym mało obiecującym jutrem, w długiej serii tych fuck upów podłych iluś. No to przynajmniej dziś niech będzie w dobrym stylu.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: No najlepszy, ale nie wiem, czy najbardziej popularny, jeżeli chodzi o popularny, punktualny, jeżeli chodzi o te wiele różnych pobudek, moi drodzy. No cóż, czasami tak bywa, że ktoś się zagubi w porannym ciągu wydarzeń, albo coś komuś się zagubi w porannym ciągu wydarzeń i tak to wychodzi, ale spokojnie. Do 10:00.

I się do Nowej Angiry znowu przenieśliśmy, moi drodzy, razem z Bobem Wylanem, razem z Kitka Pici, a w Radiu Afera od godziny 6.30 Aleksander Szwarc i Demi Kołajczak, no i od troszkę późniejszej godziny Kamil Stróżyński. Jak już mówiłem, do godziny 10 na pewno z wami będziemy i to się nie zmieni i to będzie zawsze niezmienne. 22 dzień czerwca to z kolei mamy w kalendarzu poniedziałek. Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Eberhard, Aban, Flawiusz, Innocenty, Achazjusz i Jachace obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Lasu Deszczowego. To w kalendarzu.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: My name is Jim, and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. To listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

No i z tej telewizji znowu przenieśliśmy się do radia, moi drodzy. Tak, zaglądam do tego, co dzisiaj przygotowane zostało. Przede wszystkim próbuję wejść w naszą skrzynkę mailową, ale tutaj coś taka, jakby chciało, a nie mogło. Więc na razie aferanek@afera.com.pl to adres mailowy, z którym można się wstrzymać. Coś wykombinuję, coś wymyślę i wam przekażę później. A propos rzeczy, które zaplanowane są dzisiaj, no to tak, po godzinie 7 zajrzymy sobie do porannej prasy, po godzinie 7.30 do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Przed godziną 8 to czas na studio mundialowe, tak około na 10 minut przed godziną 8. Co się działo, co się będzie działo i co się dzieje w tym momencie. Po godzinie 8 to płyta tygodnia, przynęta kulturalna, po 8.20, po 8.30 wybuch kontrolowany. Po godzinie 9 porozmawiamy sobie o sytuacji USA-Iran, a po godzinie 9.30 przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii razem z Jamesem Shanahanem i The English Breakfast. I tak do godziny 10 właśnie.

to była lista aferowych nowości, moi drodzy. Olka przyszła do nas z kawałkiem Nie Szkodzi. Więcej informacji, jak zawsze, na naszej stronie. A tymczasem raporty pogodowe spływają do nas z każdej strony świata, a my zastanawiamy się, jak to wygląda w Poznaniu i jak to będzie wyglądać w Poznaniu. Moi drodzy, a propos Poznania, no to trzeba wiedzieć, że było ciepło i na szczęście nie będzie już tak ciepło, jak było ciepło w miniony weekend, bo te 30 stopni to, o panie, żyć się tak nie da. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. I podziękuję takim temperaturom już więcej. A więc tak, jeżeli chodzi o Poznań, to nie mam zielonego pojęcia, jak będzie, bo niestety i MGW nie dowiozło raportów pogodowych, więc te nie spadły na mój stół, a bardzo chciałbym, żeby spadły na moje stoły. Mogę spojrzeć na, nie raporty pogodowe, a mogę spojrzeć na prognozę pogody i taką wam przekazać i powiedzieć, że w tym momencie temperatura to około 19 stopni Celsjusza, no i ta wzrośnie, moi drodzy, do 27 stopni Celsjusza maksymalnie dzisiaj, więc przynajmniej tych 30 nie będzie. Jak na zawołanie się obudziły i pospadały? No to proszę bardzo, opad przewidziany zupełnie żaden, ciśnienie to 1018 hektopaskali, do 1016 może spaść, wiatr w porywach do 40 km na godzinę, no i chmur dzisiaj praktyczny brak na niebie, więc bardzo ładny dzień nam się szykuje. Słońce zajdzie po 21.18.

0: A na zegarku już 3 minuty do godziny 7, to oznacza, że czas na pierwszy dzisiaj serwis.
1: Aleksander Szwart, zapraszam. Starosta poznański z absolutorium. Z raportu przedstawionego przez zarząd Irenatę Ciurlik, skarbnik powiatu, wynika, że w minionym roku dochody wynosiły blisko 767 miliona złotych, a wydatki prawie 688 miliona złotych. Tym samym powiat poznański zakończył miniony rok nadwyżką. Jak mówi starosta Jan Grabkowski, jest to efekt wspólnej pracy wielu osób.
2: Jestem zadowolony, bo tylko 3 osoby były przeciw. Absolutorium jest uczciwie zapracowane przez nas. Nie żałujemy czasu, nie żałujemy wysiłku, żeby to wszystko realizować. Wiele zrobiliśmy z gminami, wiele zrobiliśmy z miastem. Jest dużo pracy, ale chcemy tą pracę wykonywać.
1: Rekordowe niemal 223 miliona złotych powiat poznański przeznaczył na drogi i transport, w tym na budowę obwodnicy Swarzędza. 192 miliony pochłonęła edukacja, 93 miliony kosztowała polityka społeczna i ochrona zdrowia, 7,7 miliona złotych wydano na bezpieczeństwo, a blisko 9 milionów na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego.
3: Po sporcie na 98,6.
1: Zakończył się tenisowy Challenger Enea Poznań Open 2026. W singlu zwyciężył Brazylijczyk Gustavo Haidé, który pokonał Argentyńczyka Facundo Díaz Acosta 6-2, 6-2, biorąc tym samym rewanż za przegraną w finale w turnieju tej samej rangi we włoskim Francavilla. Jak sam mówi, dobrze było wziąć udany rewanż.
4: Tak, zawsze dobrze wziąć udany rewanż. Facundo to trudny przeciwnik, bardzo dobrze odnajduje się na mączce, dlatego tym bardziej jestem zadowolony, że udało się zwyciężyć.
1: W rywalizacji w deblu zwyciężyła polsko-hiszpańska para Szymon Walków i Sergio Martos Gornes. W finale pokonali duet Karol Drzewicki i Piotr Matuszewski wynikiem 6-3, 7-5. Wczoraj uczczono pamięć bohaterów czerwca 56 w ramach odbywających się w tym roku uroczystości 70-lecia wydarzeń. W jej ramach pod budynkiem szpitala imienia Franciszka Raszej stanął czołg mający symbolizować grozę i przytłaczającą siłę. Dodatkowo złożono kwiaty pod tablicami Romka Strzałkowskiego i Petera Mansfelda. Więcej informacji znajdziecie na stronie miasta Poznania.
3: Zaglądamy do zoo.
1: W poznańskim zoo urodziło się ponad 20 młodych chomików europejskich. Jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem.
5: Każde narodziny w ogrodach zoologicznych i możliwość zwiększenia populacji chomików są oczywiście bardzo istotne. My tutaj spełniamy taką najważniejszą rolę ogrodu zoologicznego, współczesnego ogrodu zoologicznego, a więc hodujemy gatunki zagrożone wyginięciem, no i chomyk europejski niestety do grupy tych gatunków się również zalicza.
1: Mówił Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu. Chomiki zostaną w odpowiedniej chwili wypuszczone na wolność. To już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Godzina 7 zegarku wybiła, to oznacza, że zapraszamy po raz pierwszy aferową kurę.

22 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy to poniedziałek. Tomasz Paulina Paulin, Jan Eberhard Alban, Flawiusz Innocenty, Achacjusz i Achace obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzymy, moi drodzy. Mamy poniedziałek, a to oznacza, że do weekendu zostały nam tylko 4 dni. Z tą informacją to jakoś wszystko musimy przejść. No i do tego weekendu dotrwać. Światowy Dzień Garbusa to w kalendarzu. Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Lasu Deszczowego mamy dzisiaj zapisany. Więc świętujmy z tymi deszczami i z tymi lasami. Może dzisiaj też coś popada, chociaż opad przewidziany żaden, więc tak 3 po 3. Za chwilę poranna prasa. To na 100%.

Prawie 5 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że do porannej prasy zaglądamy. Tutaj Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Od tej pierwszej oczywiście zaczynamy. Na jedynce w dzisiejszym porannym wydaniu o sygnalistce ze skazą, pisze Wojciech Czuchnowski. Doktor Emil Jędrzejewski, sygnalista, który ujawnił nieprawidłowości w zarządzanym przez prezydenta Warszawy Szpitalu Południowym w roku 2018, chciał, aby miasto przekazało mu za darmo działkę na prywatną lecznicę. Inwestycje miał firmować piłkarz Robert Lewandowski. Sprawa prywatnej kliniki, którą dr Emil Jędrzejewski planował otworzyć razem z Lewandowskim, to jeden z kilku powodów, dla których lekarz może mieć osobistą urazę do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. I ważnym kontekstem dla przekazywania przez lekarza informacji o aferze w Szpitalu Południowym, gdzie Jędrzejewski do jesieni 25 roku był ordynatorem chirurgii. Cała ta sprawa nabiera trochę innego światła, no i my możemy również w tym artykule przeczytać o samej aferze w Szpitalu Południowym, o inwestycji z Robertem Lewandowskim, no i o tym, że szpital jest z Jędrzejewskim w sporze prawnym, no i chce od niego zwrotu 531 tysięcy złotych. Dlaczego? Więcej na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Zamek w Malborku, poproszę. To kolejny temat, to kolejny tytuł, no i opis, że przyjeżdżają tutaj, bo traktujemy ich jak królów, tak mówi doświadczony filmowiec, wspominając chaos na planie, kosmiczne wydatki i zaległości w wypłatach. Nie zrzucałbym wszystkiego na karpę złych Hindusów, kontruje producent, który wielokrotnie pracował z Bollywoodem. To druga część naszej opowieści o tym, jak kręci się bollywoodzkie filmy w Polsce. O tej produkcji na stronie 18 i na stronie 19 w dzisiejszym wydaniu Wyborczej. W temacie dnia o stosunkach polsko-ukraińskich na stronie 4 i na stronie 5 do przyjaciela Ukraińca. Tak zatytułowany jest tekst Jarosława Kurskiego. Józef Szujski przestrzegał, że fałszywa historia jest matką fałszywej polityki. Dzisiaj widzimy, do czego prowadzi zakłamywanie historii, do czego prowadzą działania po obu stronach granicy zwane polityką historyczną. Strona 4, strona 5 to temat dnia w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej na stronie 1 o biznesie i o gospodarce przeczytamy, bo ten czeka na odbudowę Ukrainy. Polskie firmy liczą na kontrakty w Ukrainie. Ich planów nie wstrzymuje kryzys wokół odebrania Orła Białego. Aleksandra Ptaki-Glewska się tym tematem zajęła i pisze o ogromnej mobilizacji i dużej ilości napięć, które towarzyszą przygotowaniom do ważnej konferencji Ukraine Recovery Conference, która ma już od środy ruszyć w Gdańsku. Do niemal ostatniej chwili organizatorzy czekali na potwierdzenie przylotu prezydenta Zełenskiego, niepewnego ze względu na kryzys związany z odebraniem Orderu Orła Białego po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. To od najbliższej środy. Więcej w artykule na stronie 1 oraz na stronie 15 o ogromnym potencjale, o spoglądaniu w przyszłość i o 800 miliardach dolarów, bo tyle może kosztować odbudowa Ukrainy według szacunków Banku Światowego. Strona 1, strona 15. O politykach, którzy zwracają ordery, również słów kilka na stronie 1 się znalazło. Prezydent Karol Nawrocki postanowił odebrać order prezydentowi Ukrainy. Pogorszyło to i tak napięte relacje między oba krajami, no a duża mnogość prezydentów innych i wcześniejszych ukraińskich właśnie stwierdziła, że również ordery odda. No i zwrócą te ordery na stronie 1 oraz na stronie 4 i nie tylko polityków ukraińskich, to trzeba dodać. Na stronie 1 oraz na stronie 4 więcej informacji na ten temat przeczytacie. Sondaż dla Rzeczpospolitej, czy prezydent, burmistrz albo wójt miejscowości dobrze sprawuje swoje obowiązki. Odpowiedzi według preferencji partyjnych tutaj możemy zobaczyć oraz same odpowiedzi, że 37% na tak odpowiada, na nie i że powinien być odwołany 23%, 25%, ale nie ma lepszej alternatywy 13%, trudno powiedzieć. Niezadowoleni z włodarzy miast, taki tytuł tego artykułu na stronie 1 i na stronie 4, bo to nie jednego miasta, a prawdopodobnie wielu. To oczywiście pokłosie referendum w Krakowie, które mogliśmy oglądać w minionym czasie. To na stronie 1 oraz na stronie 3 w dzisiejszej Rzeczpospolitej, w dzienniku Gazecie Prawnej o własności zawieszonej nad torami. Właścicielem budynku będzie się bez gruntu. Resort rozwoju wraca do pomysłu własności warstwowej. Wierzy, że tym razem uda się przeforsować to rozwiązanie. W Stanach można kupić tak zwane puste powietrze, czyli przestrzeń znajdującą się nad
gruntem. Trójwymiarowe nieruchomości od dawna funkcjonują w Norwegii oraz w wielu państwach Unii Europejskiej. W Polsce wkrótce do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafi wpis dotyczący projektu ustawy o odrębnej własności obiektów budowlanych. Temat bardzo ciekawy na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej. Może niedługo będziemy mogli kupić sobie powietrze bez gruntu w ogóle. Oczy świata patrzą na cieśniny Ormus. To temat na stronie pierwszej. Popyt i podaż ropy naftowej na globalnym rynku. Taka statystyka jest tutaj również pokazana. No i o oczekiwaniach podażowych również słów kilka zostało napisanych. To wszystko na stronie pierwszej oraz na stronie trzeciej. Mniej chętnych na urlop ojcowski. To temat na stronie pierwszej i na 11. W roku 25 z urlopu ojcowskiego skorzystało 58% ojców. Rok wcześniej odsetek ten wynosił 64%. W roku 2023 67%. Dlaczego? Na stronie pierwszej oraz na stronie 11. W Głosie Wielkopolskim, czyli w prasie lokalnej, do której zaglądamy na sam koniec, na stronie pierwszej o sporze o symbol poznańskiego czerwca. Oni nie będą płacić, zażądamy chleba. Justyna Piasecka, Gabriel, tak pisze na stronie pierwszej. Miasto używa hasła żądamy chleba bez dodatkowych opłat. IPN mówi, że nie zapłaciłby za zdjęcia z tym napisem. Tymczasem od organizatorów charytatywnej akcji autorka transparentu żąda około 40 tysięcy złotych. Sprawa trafiła do sądu. No i o tej sprawie na stronie pierwszej oraz na stronie szóstej. Szturm na MTP. W Poznaniu odbył się kolejny festiwal fantastyki Pyrkon. W piątek po odliczeniu do 10 przez fanów po wybiciu gongu punktualnie o 12 otwarto wejście na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich i aż do niedzieli w mieście trwało święto fantastyki. O tym święcie fantastyki na stronie pierwszej oraz na stronie czwartej. 12 prawie minut po godzinie 7 na zegarku.

0: Autopromocja.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
2: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
3: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my team.
0: Ofera! Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja.
4: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

20 minut po godzinie 7 na zegarku, to oznacza, że musimy zajrzeć na listę aferowych nowości. Moi drodzy, Sad Smiles przychodzą do nas ze swoim najnowszym singlem. Ten nazywa się Jak Chcesz. No to tak jak chcę, tak robię. No i prezentuję na antenie na 20 minut po godzinie 7.

I było Lustro, to był pierwszy singiel, Jak chcesz, to drugi singiel, no i to wszystko zapowiada płytę, która już niebawem, moi drodzy, ta płyta to komercja. No i miejmy nadzieję, że tak jakoś szybciej niż później to wszystko na nasze oczy się ukaże. Słuchajcie, a propos rzeczy, które już się ukazują i które są pewne, no to A Day to Remember zagrają dzisiaj w klubie B17. Jeżeli chcielibyście się na ten koncert wybrać, to zapraszam was bardzo serdecznie. Można pisać pod numer 7148. W treści wpisujecie afera, wasze imię i nazwisko, no i odpowiedź na pytanie konkursowe. Jaki dzień pamiętacie najlepiej i dlaczego? Do godziny 10 czekam na odpowiedzi. Złotówka i 23 grosze to jest koszt takiej wiadomości. No i wysyłając takiego SMS-a możecie powalczyć o wejściówkę podwójną na koncert A Day to Remember. Jeszcze oprócz A Day to Remember zagrają tam Madball, zagrają tam Dying Wish. Więc naprawdę dużo będzie się działo. Zapraszam serdecznie. 7148 to numer SMS.

Roberci zaśpiewali, że to nierówna gra, ale ja wam powiem, że wszystkie odpowiedzi są oceniane w dokładnie taki sam sposób, więc wszystko jest bardzo równe. 7148 to numer SMS, kolej numer 618750213 to numer telefonu. W sprawach drogowych zapraszam.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Dzisiaj będzie ciepło i sucho. Temperatura w szczytowym momencie około godziny 16-17 wynosić będzie 26 stopni Celsjusza, a opady deszczu raczej nam nie grożą. Z kolei na drogach postoicie na rondzie Kaponiera, Rataje i Śródko oraz ulicach Dąbrowskiego, Marcenińskiej, Liberta oraz Królowej Jadwigi. Poza tym względnie spokojnie. No chyba, że jechać będziecie autostradą A2 albo trasą S11, to wtedy szykujcie.

26 minut nam zostało do godziny 8, moi drodzy, a to oznacza, że zaglądamy sobie do kalendarium historycznego i kalendarium muzycznego. Rok 1346, 22 dzień października. Wtedy to król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Nowemu Targowi. O, proszę, jak bardzo ładnie. Z tymi prawami miejskimi to coraz bardziej się rozkręcamy i teraz już nie tylko status miasta, ale również prawa miejskie różnych miejsc w Polsce. To rok 1346. W roku 1812 w Wyłkowyszkach Napoleon Bonaparte w rozkazie dziennym do armii ogłosił początek II wojny polskiej, co oznaczało wojnę z Rosją. To rok 1812, a w roku 1792 król Stanisław August Poniatowski ustanowił order Virtuti Militari. To wszystko 22 dnia czerwca. W kalendarium muzycznym rok 1986 i pierwszy koncert Marylionu w Polsce, moi drodzy. No i na tym koncercie wspaniałość wielu kawałków była, no ale koncert zakończył się tym numerem. To Marcus Ware Heroes, to Marylion.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
4: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
5: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
6: z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18:00.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
0: Autopromocja. Reklama.
8: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy

Takie to peaceful place, jak usłyszeliśmy właśnie na naszej antenie, moi drodzy. Do sportu się przygotowujemy i o sporcie czytamy, więc nie wiem, czy będzie peaceful za chwilę, ale to spokojnie. Do tego sportu to tak mniej więcej na 12 minut do godziny 8 sobie zajrzymy, ale zanim sport, no to jeszcze lista aferowych nowości do nas przychodzi i na tej liście przychodzi do nas Czorski z najnowszym swoim singlem, balladą o pożegnaniu z miłością. To film na 15 minut przed godziną 8. To lista nowości.

0: a ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Zarywamy nocki, żebyście wy nie musieli.
1: Prawie 11 minut do godziny 8 nam zostało. Moi drodzy, w naszym studiu jest już Mikołaj Dils, który zarywał nockę dzisiaj. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, hej.
1: Obejrzane wszystkie spotkania, czy tylko część?
2: Tylko część. Tego ostatniego Nowej Zelandii nie obejrzałem.
1: O, ale na pewno wyniki znamy, bo wyniki mamy przed sobą. Moi drodzy, kolejny etap fazy grupowej. Kolejne grupy grają i tak jeszcze sobie prawdopodobnie trochę pograją. Ja już szczerze mówiąc zmęczony jestem tym, ile to trwa, a ile spotkań jeszcze przed nami.
2: Jeszcze sporo, bo zostało 8 meczów do dokończenia drugiej kolejki i do tego kolejna, ostatnia kolejka, trzecia. No i potem dłuższa faza pucharowa, bo jeszcze jedna 16, więc troszkę jeszcze do grania nam zostało tych rozstrzygających faz.
1: No tak, chyba 114 spotkań tak ogólnie na mundialu tegorocznym będzie rozegranych, ale dobrze, nie o tym, co w przyszłości, a o tym, co było, no bo wczoraj mogliśmy oglądać, moi drodzy, spotkania spodziewanie zakończone i zupełnie niespodziewanie zakończone. Hiszpania, Arabia Saudyjska, to jest ta rzecz chyba najbardziej spodziewana.
2: W teorii tak, chociaż na papierze, no to ta Hiszpania zaprezentowała się w poprzednim meczu z Cabo Verde przeciętnie, natomiast tutaj bez problemów już 10 minuta i Lamine Yamal wykończył takie bardzo fajne, przeszywające podanie Mikala Oyarzabala wzdłuż bramki. No i potem się posypały te bramki, 21-24, to dublet Mikala Oyarzabala, który zadał kłam krytykom, którzy śmiali się z niego, że przez pierwsze 30 meczów, te 30 minut poprzedniego meczu z Wyspą Zielonego Przylądka w ogóle nie zaliczył kontaktu z piłką, a tutaj już strzelił dublet, mógł hat-tricka, bo jeszcze po błędzie bramkarza Arabii Saudyjskiej, czyli Mohameda Al-Owaisa, takim zewniakiem bodajże uderzył w poprzeczkę na pustą bramkę. No i druga połowa to już takie dogorywanie tej Arabii, no bo Hiszpania miała 3-0 wynik i się troszkę zwolniła tempo, no żeby nie ma sensu, bo nie było sensu go forsować, żeby siły były na dalszą część turnieju. No ale jeszcze zdołali w 49 minucie Hiszpanie jedną bramkę zdobyć. Tam samobój akurat Hasana Altambaktiego. Natomiast duży wpływ na tą akcję miał Mark Kukureja. No i już potem właściwie Hiszpania tak sobie grała, bo grała. Szukała jeszcze jakiejś okazji w doliczonym czasie gry. Gol anulowany Ferrana Torresa. No i tak to się dotoczyło.
1: 21 strzałów Hiszpania oddała, patrząc na statystykę. Arabia Saudyjska tylko 3, więc zdecydowana przewaga tego pierwszego zespołu. No a propos tego, jak to wyglądało w poprzednim meczu w Hiszpanii, no to omawialiśmy już ten temat na antenie. Hiszpanie powiedzieli, że najważniejsze w tym turnieju będą dwa spotkania. To pierwsze i to ostatnie. No i to pierwsze było najważniejsze, widać jak poszło, więc zobaczymy, jak pójdzie z tym ostatnim. Jeżeli tak samo źle jak pierwsze, przez te przepowiednie najważniejszych spotkań, no to będzie to naprawdę bardzo ciekawy mundial. Belgia-Iran to kolejny mecz, no i tutaj wynik 0-0.
2: Tak jest. Belgia to jest drużyna, która jest jedną z najbardziej rozczarowywujących, jeśli nie najbardziej rozczarowywującą zespołem, drużyną na tym mundialu.
1: Ale czy to nie jest tak z każdym kolejnym mundialem, jeżeli chodzi o Belgię, że każdy się zastanawia...
2: Od tego zeszłego mundialu w Katarze tak jest. Natomiast ja troszkę liczyłem na coś więcej, bo to znowu się zapowiadało tak ciekawie. Tak jak przed Euro poprzednim, za trenera Domenico Tedesco, ten zespół nie przegrał żadnego meczu chyba i tak się zapowiadało, że może coś pograją na Euro, no to było fatalnie. No i teraz też na tym mundialu. To nie jest tak, że oni grają źle, ale nie mają skuteczności. Bo właściwie rzecz biorąc nie strzelili żadnej bramki na tym mundialu, bo no strzelili technicznie rzecz biorąc w poprzednim meczu z Iranem, teraz grali z Iranem, w poprzednim meczu z Egiptem, ale to był samobój. No więc są w gronie tym złotym Ekwador, razem z Ekwadorem i Turcją, którzy jeszcze właściwie rzecz biorąc bramki samodzielnie nie zdobyli. No i tutaj też, no właśnie, z Iranem ta nieskuteczność się pojawiała. Pierwsza połowa to właściwie Iran wycofany, strzelił bramkę, ale anulowaną po spalonym, to Mehdi Taremi po rzucie rożnym wykorzystał dośrodkowanie. No ale potem już głównie Belgia dominowała i tak samo w drugiej połowie. Belgia ciągle sobie coś tworzyła, ale nie potrafiła tego zamienić na bramkę. Bardzo dobrze spisywał się między słupkami Alireza Bejranwand. Natomiast 66. minuta, faul defensora Natana Ngoya i zrobiło się gorąco w teorii Belgom, ale tak w praktyce Iran przejął troszkę tą piłkę, ale więcej ją klepał po obrońcach i szukał przestrzeni gdzieś tam, no, taki bezpieczniejszy atak niż był w stanie coś zagrozić, szczególnie bramce Thibaut Courtois, chociaż tam też miał bardzo ważne interwencje Belg. No i tak to się znowu dotoczyło do tego 0-0. Straszna nieskuteczność po prostu. Przede wszystkim Belgia ten mecz powinna wygrać, no bo tych sytuacji miała sporo, ale no ta skuteczność nie domagała.
1: No właśnie, patrząc nawet na samą statystykę pomeczową, widać, że Belgia zdecydowanie przeważała na boisku i chyba była lepiej widoczna na boisku. No, nadal wynik, jaki mieliśmy, taki mamy. Kolejne spotkanie, to już spotkania nocne, moi drodzy, to Urugwaj i Republika Zielonego Przylądka.
2: Urugwaj też mnie strasznie nie przekonuje. Tutaj remis 2-2 właśnie z Republiką Zielonego Przylądka, więc drugie historyczne punkty dla Cabo Verdeńczyków. Dlaczego mnie nie przekonuje? No bo gra tak przeciętnie. Bramki dwie kolejne strzelił, ale generalnie rzecz biorąc, no ciężko się ogląda na ten Urugwaj. Czegoś innego się trochę spodziewałem po zespole Marcelo Bielsy, który gra akurat taki futbol, który ja lubię. Mhm. Oglądałem no też Leeds United, Marcelo Bielsy, i
1: taki futbol, który lubisz, czyli?
2: Lubiłem. Bardzo agresywny, nastawiony na wertykalną grę, czyli do przodu, tak, jak najszybciej. No i kontrpressing oczywiście, no bo te zespoły Marcelo Bielsy są znane z tego, że presują jak najwyżej tylko mogą. Natomiast no ten Urugwaj tak trochę męczy bułę. Momentami mam wrażenie. No i stracił pierwszą bramkę. 21 minuta i gol, jak mi się tu wczyta, Kevina Leniniego. Po rzucie wolnym, bardzo ładny zresztą strzał, defensorzy w murze Urugwaju rozstąpili się jak morze czerwone i przepuścili piłkę. No i Muslera, Fernando Muslera w bramce totalnie się zagapił i nie wybronił tej petardy. Potem odpowiedź Urugwaju w końcówce pierwszej połowy, 44 minuta i 45 plus 6, czyli 6 minuta doliczona.
1: Tak,
2: najpierw Maxi Araujo i potem gol Agustina Canobio i Urugwaj wychodzi na prowadzenie. No to dwa razy po takich błędach w defensywie Kaboverdeńczyków znaleźli przestrzeń za linią obrony po takich dośrodkowaniach. No ale potem odpowiedź Cabo Verde w drugiej połowie, 61 minuta. No i tutaj strzelcem Helio Varela, który wykorzystał błąd po wznowieniu gry z rzutu z autu przez Urugwaj. Piłka podana właściwie do nikogo, Varela ją przejął, jeszcze Muslera wyszedł tam z bramki, nie wiadomo po co, to wyglądało jak mecz Polski z Senegalem i ta sytuacja szczęsnego.
1: No, tak.
2: No i Varela przyjął piłkę na klatę i wolejem wpakował do siatki. Urugwaj jeszcze walczył, wiadomo, oczywiście, strzelił jedną bramkę, ale po spalonym, tam taka dziwna sytuacja, bo zawodnik na pozycji spalonej był tuż przy linii końcowej i ten spalony był bardzo minimalny, no ale był. No i ostatecznie Urugwaj znowu z remisem, z zespołem, no w sumie underdogiem z nimi, więc średnio.
1: 2-2 to spotkanie się zakończyło. Ostatni mecz, który mogliśmy oglądać, to już szybciutko, Nowa Zelandia i Egipt.
2: Tutaj wynik 3-1 dla Egiptu. Egipt po 92 latach na mundialach w końcu wygrywa swoje spotkanie. Co prawda było ciężko, no bo w 15 minucie Nowa Zelandia objęła jako pierwsza prowadzenie, a to za sprawą Fina Surmana. No ale po drugiej po wznowieniu gry, jak już Egipt tak się zreorganizował, no to zaczęło wpadać. No i bramki Mostafy Ziko, Mohameda Salaha oraz Mahmuda Trezeguet. Nowa Zelandia dopiero w końcówce się odpaliła, ale no już nie dogoniła tego wyniku.
1: Nie było czasu na to. No i patrząc w ogóle na tabelę w grupie G, no to Egipt na miejscu pierwszym w grupie z Belgią.
2: To jest niesamowite.
1: Wyniki naprawdę niesamowite. 3-1. Mikołaj Dilc był z nami. Dziękuję ci bardzo serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Tymczasem 3 minuty nam zostały do 8.
3: Radio Afera 98,6 MHz.
1: No to oznacza, że czas na serwis.
4: Aleksander Szwarc. Zapraszam. Zbliżają się obchody 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca 56. Rozpoczęto już upamiętnianie wydarzeń, m.in. poprzez plenerową wystawę pod tytułem I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański Czerwiec 1956, znajdującą się na Placu Kolegiackim.
5: Ja jako młody człowiek, biorąc udział w tym, to się chwileczkę zastanowiłem, bo wiedziałem, czego mogę się spotykać od władzy ludowej w ten czas. I podjąłem decyzję, nie mam rodzinki, nie mam dzieci, miałem 17 lat. Krzyknąłem do kolegów, idziemy, bo od nas przyszli tam pracownicy zakładów naprawy tabolu kojowego, którzy też wołali, żeby wspólnie z nimi zamanifestować w tych przykrych chwilach dla pracownika poznańskiego w ten czas.
4: Mówił uczestnik Poznańskiego Czerwca 56 Adam Tune. Obok tegorocznych uroczystości odbędzie się też Szczyt Wolności i Solidarności z udziałem przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. prezydentów Litwy, Łotwy i Estonii. Więcej o Poznańskim Czerwcu usłyszycie również w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera. Po godzinie 20 naszym gościem w temacie konferencji Obrońcy Czerwca 56 będzie dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, profesor Tomasz Nieborak. Audycję możecie oglądać również na naszym kanale w serwisie YouTube oraz na Facebooku.
3: Tematy, które nas łączą.
4: W czwartek odbyły się konsultacje w sprawie przyszłości pasa żłobińskiego. W 2023 roku podjęto decyzję o przekształceniu terenów w strefę mieszkalną. To nie spodobało się mieszkańcom, którzy zaczęli składać uwagi i protestować przeciwko wyburzeniu centrum handlowego. W zeszły czwartek odbyło się spotkanie mieszkańców, radnych i przedstawicieli miejskiej pracowni urbanistycznej. Nie udało się jednak znaleźć kompromisu, a rzecznik prasowy MPU Łukasz Oleucki mówi, że plan musi powstać zgodnie z ustawą, która wymaga zabezpieczenia interesów właściciela terenu.
6: Musimy, plan miejscowy jest sporządzany zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Musimy zgodnie z tą ustawą robić taki plan i biorąc na warsztat taki temat, musimy po prostu zastanowić się, w jaki sposób znaleźć kompromis pomiędzy oczekiwaniami właściciela tego terenu a mieszkańców. Niestety tak stanowi ustawa i musimy ten interes właściciela także uwzględnić. Ustawa po prostu wskazuje, że żaden interes nie jest ważniejszy. Każdy trzeba brać pod uwagę.
4: Pasaż jest w trakcie wyburzania. Dotychczas rozebrano rampy wjazdowe na parkingu znajdującym się na dachu głównym części centrum handlowego. Koniec prac rozbiórkowych zaplanowano na przyszły rok.
3: Głos natury na 98,6.
4: Widzisz ptaka na chodniku lub w parku? Zanim ruszysz na ratunek, zatrzymaj się. Specjaliści przypominają, młode podloty często siedzą na ziemi. Nie potrzebują naszej pomocy, bo tuż obok czuwają ich rodzice, zaznacza profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego.
7: Rodzice najczęściej się opiekują takim ptakiem. To są podloty, to jest normalne zachowanie. Podlota można poznać potem tak najprościej, że ma troszeczkę krótszy ogon i takie żółte zajady, takie żółte plamy na dziobie. No i naprawdę, jeśli to jest młody ptak, a wiele, naprawdę 95% przypadków, które obecnie trafiają do azylii, to młode ptaki to naprawdę najlepszą metodą jest zostawianie ich w spokoju.
4: Specjaliści przypominają, że pomocy wymagają wyłącznie ptaki ewidentnie ranne. W takich sytuacjach nie należy łapać ich na własną rękę, lecz zawiadomić w straż miejską. Z kolei w przypadku, gdy ptak wleci do mieszkania, wystarczy po prostu szeroko otworzyć okno.
3: Informacje z bułgarskiej.
4: Wczoraj dobiegły końca wypożyczenia trzech piłkarzy Kolejorza. Z klubem pożegnali się 22-letni Kenijczyk Timothy Ouma, nigeryjski skrzydłowy Taofik Ismael i bułgarski bramkarz Plamen Andrew. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Wybiła godzina 8 na zegarku, to oznacza, że kura przychodzi do nas po raz kolejny.

22 dzień czerwca w kalendarzu. Mamy Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacjusz i Achacy. Obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Garbusa mamy w kalendarzu, Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Lasu Deszczowego. A dodatkowo rzecz najważniejsza i informacja najważniejsza to to, że mamy poniedziałek, a to oznacza, że do weekendu zostały nam tylko 4 dni. Moi drodzy, za chwil kilka zajrzymy sobie do tego, co w płycie tygodnia zostało przygotowane, ale zanim jeszcze to, no to przysłowie. Gdy słońce w raka z grzmotem wschodzi, to posucha zwykle przynosi.

6 minut po 8. Tak spoglądając na płyty tygodnia, moi drodzy, to mam wrażenie, że wiele z nich odnosi się do jakiegoś postu. Nie takiego postu na przykład mięsnego, ale do takiego postgatunkowego tworu. I była jakaś postelektronika. Były różne inne wytwory postowe, no i teraz mamy kolejny wytwór postowy, tylko że ten kawałek tego postu to Post Chill. No i tak nazywa się album, który wydaje nam Szałwia. Szałwia przygotowała coś między poezją a rapem, coś między analogiem a elektroniką, między miękkim groove'em a nagłym przesterem, między dniem a nocą, no i między wolno i szybko. Tak piszą o tej płycie, tak piszą o tych kawałkach, które znalazły się na 12-utworowej płycie. Dużo rzeczy pomiędzy również tutaj się znajduje, dużo interludiów, które bardzo serdecznie polecam sobie posłuchać. My w radiu prezentować tego nie będziemy, ale zaczniemy od numeru 2. To Kwas. To Szałwia i to album Post Chill.

i przez to czuję, miasto jest zalane kwasem. Coś mi hamuje, coraz bardziej kurczy z czasem. Tylko schować się i zakryć tłustym basem.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30.
3: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30.
4: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
0: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pokoleń.

Obiecałem, moi drodzy, że będę informował was, co ze skrzynką mailową i co z kontaktem, więc informuję was, no, jak nie działało, tak nie działa, ale działa inna skrzynka. Zapraszam bardzo serdecznie, Kamil Strużyński, małpaafera.com.pl. Bez polskich znaków do godziny 10 będę czekał na informacje i na wiadomości od was. Dodatkowo numer 618750213 działa nieustająco. Tymczasem lista aferowych nowości to super momenty. Trochę

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Mój stary to fanatyk kultury.
2: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
3: Nareszcie lato. Każdy na to czekał. Zrób sobie tę przyjemność i wpraw się w ten wakacyjny stan. Ja jestem Wiku Kozieja i mam dla ciebie kilka propozycji kulturalnych na ten wieczór.
1: Przynęta kulturalna.
3: Festiwal Malta trwa pełną parą. Z tej okazji kobiece kino będzie celebrowane. La Petite Mort to połączenie filmu, teatru oraz dokumentu. To osobista opowieść o przyjaźni, dorastaniu i pamięci, która prowadzi cię przez archiwa życia dziewczyn dorastających w małym, polskim miasteczku z początku XXI wieku. Historia jest inspirowana postacią szekspirowskiej Ofelii, która w wydaniu Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej po trafieniu na proces sądowy rozszczepia się na dwie osoby. Seans rozpocznie się o 21:30, a zaraz po nim odbędzie się rozmowa z twórczyniami oraz aktorem Dominikiem Rubajem. Wszystko w Parku Starego Browaru. Masz tajemnicę, którą chcesz zabrać do grobu? Myślę, że nie tylko ty. Maria całe swoje życie skrywa coś przed swoją rodziną. Nie wie jednak, że jej najbliżsi również coś zatajają. Jest pewna, że nic dobrego w życiu ją nie czeka. Rozczarowana małżeństwem, niezadowolona z dzieci, dlatego trenuje umieranie. Zamierza odejść stąd dumnie i z gracją. Umalowana, ufryzowana i pięknie ubrana. Ale coś zakłóci jej próby. Spektakl Nagle Teatru Seans rozpocznie się o 19:00 w Domu Tramwajarza.
4: Aferanek.

71148 to numer, pod który możecie wysyłać do nas wiadomości. Moi drodzy, to wiadomości SMS. Jeżeli chcielibyście się wybrać na koncert A Day to Remember, który już dzisiaj w klubie B17 się odbędzie, zapraszam serdecznie. Tam nie tylko A Day to Remember, tam to A Day to Remember to gwiazda główna, ale oprócz nich jeszcze Madball i jeszcze Dying Wish. To wszystko w B17. Zapraszam serdecznie, 7148 w treści, afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, jaki dzień warto zapamiętać albo jaki dzień pamiętacie. Złotówka i 23 grosze to koszt wiadomości, o taki najlepszy dzień was pytam. Do godziny 10 czekam, z uzasadnieniem oczywiście wiadomość.

0: We Were Never Alive to na naszej antenie w tym momencie. Moi drodzy, a na zegarku już 8:30 wybiła, to oznacza, że zaglądamy do świata chemii.
1: Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8:30. Cześć, ja mam na imię Jagna i w dzisiejszym odcinku zajmiemy się człowiekiem, który jako pierwszy zrozumiał, że światło słoneczne to nie tylko kwestia opalenizny, ale potężny chemiczny architekt wnętrz naszej skóry. To historia o wielkiej naukowej rywalizacji, ściganiu niewidzialnych cząsteczek i odkryciu, które uratowało miliony dzieci przed kalectwem. Przełom XIX i XX wieku. Adolf Windaus studiuje medycynę i chemię we Fryburgu i Berlinie. Szybko dopada go ta sama obsesja, która ogarnęła jego bliskiego przyjaciela, czyli już wcześniej wspomnianego Heinricha Wielanda. Fascynacja sterolami, a zwłaszcza cholesterolem. Między dwoma genialnymi chemikami wywiązuje się jedna z najbardziej fascynujących, a zarazem najbardziej dżentelmeńskich rywalizacji w historii nauki. Wieland w Monachium bada kwasy żółciowe, a Windaus w Gettingen bierze na warsztat cholesterol. Przez lata wymieniają się listami, podpowiadają sobie nawzajem i wspólnie odkrywają, że te substancje chemiczne to rodzeństwo. Windaus postawił sobie za cel dowiedzieć się, po co organizmowi ten cały cholesterol. Na początku

0: Badacz wykazał, że w tłuszczu podskórnym znajduje się nieaktywny sterol, czyli ergosterol oraz jego pochodne. Kiedy padają na niego promienie ultrafioletowe UV, dochodzi do reakcji fotochemicznej. Pierścień cząsteczki pęka i przekształca się ona w witaminę D. To było epokowe odkrycie. Udowodnił, że witamina D jest łącznikiem między światem fizyki a biologii. Za swoje badania nad budową steroli i ich związkami z witaminami otrzymał w 1920 roku Nagrodę Nobla z chemii. W latach 30. naukowiec rzucił wyzwanie kolejnej śmiertelnej chorobie, czyli beriberi, która dziesiątkowała ludzi w Azji, żywiących się głównie łuskanym ryżem. To on jako pierwszy wyizolował czystą witaminę B1 w stanie krystalicznym i opisał jej niezwykle skomplikowaną strukturę zawierającą atom siarki. To otworzyło drogę do jej masowej syntezy. Dzięki niemu świat zyskał broń przeciwko kolejnemu groźnemu niedoborowi. Kiedy w 1933 roku w Niemczech przejęli władzę narodowi socjaliści, Adolf Windows odmówił pójścia na kompromis z totalitarnym systemem. Gdy naziści zaczęli usuwać z uniwersytetów żydowskich profesorów, Windows złożył oficjalny protest i demonstracyjnie zrezygnował z funkcji doradcy rządu do spraw chemii. Gestapo bacznie go obserwowało, ale międzynarodowa sława noblisty sprawiła, że naziści bali się go aresztować. Pokazał, że prawdziwy naukowiec musi mieć kręgosłup tak silny, jak kości wyleczone jego własną witaminą. Zmarł w 1959 roku, zostawił po sobie świat, w którym krzywica przestała być wyrokiem, a stała się jedynie problemem złej diety i braku słońca. Trochę tlenu, trochę źródła ognia i... Które wiązania warto tworzyć, a których unikać? Wybuch kontrolowany. W każdy poniedziałek o 8.30.
1: Autopromocja. Ferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
2: My name is Jim and I'm here to say that I'm on a fairer on Mondays and Fridays. Controlling the songs and my voice. The musical equivalent of the Rolls Royce. 98.6 on your dial. Guaranteed to raise a smile. So listen to what I say and to what I play. English breakfast on Mondays and Fridays. Hooray!
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20.
7: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
8: czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
7: i Marcina z zespołu Audiofibs.
8: Poniedziałek, godzina 22.
9: Yeehaw!
10: Autopromocja. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

20 minut zostało do godziny 9. To oznacza, że trzeba zajrzeć w końcu na drogi, moi drodzy, no bo tych dawno nie było u nas w Aferanku. No i muszę powiedzieć, że jest tragicznie. Jest tragicznie, jeżeli chodzi o obwodnicę miasta Poznań oczywiście. No bo rozpoczął się remont na węźle Poznań-Krzesiny i A2 stoi w kierunku wschodnim, S11 stoi w kierunku północnym od Gądek. Jeżeli jedziecie tamtymi odcinkami, no to zjedźcie wcześniej, pojedźcie drogami lokalnymi. Nawet jeżeli nadłożycie trochę trasy, to przynajmniej nie będziecie stali w tych ogromnych korkach, które w tym momencie są. S11, powtarzam, stoi od Gądek, a A2 w kierunku wschodnim stoi od węzła Poznań-Luboń, a nawet jeszcze przed węzłem Poznań-Luboń korki się zaczynają do węzła Poznań-Krzesiny. No i po tym miejscu wszystko się już rozkorkowuje. Jeżeli chodzi o centrum miasta Poznania i w ogóle o samo miasto Poznań, no to klasycznie, porankowo, i jak zwykle można powiedzieć, aczkolwiek spoglądając na miejsca, które zwykle najbardziej zakorkowane są, na przykład jak ulica Jana Pawła II, ulica Roosevelta, Aleja Niepodległości, no to tutaj jakoby to wszystko wygląda trochę bardziej przejezdnie niż zwykle. Ale to może mi się mylić po prostu i porównuję to za dwójką i S11. Informacja najważniejsza jest taka, że obwodnica Poznania to tak działa teraz delikatnie 3 po 3. 618750213, można do nas dzwonić w sprawach drogowych. Można informować, no bo ja te informacje potem zbiorę i przekażę wszystkim innym, żeby się nie ładowali w te korki i żeby nie stali potem godzinami w zakorkowanych miejscach miasta Poznania, no i w okolicach miasta Poznania również.

No to nie jedyne remonty, które w mieście Poznaniu i w okolicach miasta Poznania w tym momencie trwają i w tym momencie się zaczynają, moi drodzy. No bo od dzisiaj również rozpoczynają się remonty na ulicy Warszawskiej i pomiędzy ulicą Warszawską a ulicą Konińską. Tam budowana będzie droga rowerowa i poszerzany chodnik, z tego co czytam i z tego co widzę. A dodatkowo oprócz chodnika, oprócz drogi rowerowej, to powstanie wydłużenie lewego pasa do skrętu w lewo. Tu również utrudnienia, tu również zablokowane niektóre pasy i tu również wyłączone niektóre pasy z użytku, więc uważajcie, jeżeli do miasta Poznania wjeżdżacie od ulicy Warszawskiej 618750213. Przypominam, numer do godziny 10 można dzwonić, a tymczasem zaglądamy jeszcze na listę aferowych nowości. Better sorry than safe. To propozycja, to singiel od Koji na 15 minut przed godziną 9.

0: Better sorry than safe. To lista aferowych nowości za nami. Moi drodzy, a propos remontów i a propos zmian, no to ja zaglądam jeszcze do takich, które prawdopodobnie wywołają u nas uśmiech niż złość. No bo zaglądamy sobie na poznańską Cytadelę. No i zaglądamy sobie przede wszystkim do amfiteatru na poznańskiej Cytadeli. Nie wiem, czy pamiętacie, ale od wielu, wielu lat powstaje pomysł. No i ten pomysł raz na jakiś czas wraca, jest wałkowany, a potem gdzieś ucieka w tło innych informacji. Pomysł ogrodu miododajnego, który w amfiteatrze na poznańskiej Cytadeli miałby zostać wybudowany. No i uwaga. Ta sytuacja w końcu dochodzi do skutku.
1: Tęsknię za tym, gdy tak długie były dni. Sierpień powoli kończył się.
0: Zostało wszystko ogrodzone ładnie. No i plan oraz początek realizacji tego planu już działa.

0: Już tylko 3 minuty zostały do 9, a to oznacza, że czas na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Sprawa Poznańskiej Areny idzie do przodu. W ramach przetargu Poznańskich Inwestycji Miejskich wpłynęły dwie oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Jest to kosztorys, który będzie podstawą do wystąpienia o dofinansowanie inwestycji i do przeprowadzenia przetargu na projekt i realizację. Obecnie trwa analiza przesłanych ofert, a minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki ma nadzieję, że wszystko ruszy do przodu.
2: Mam taką nadzieję, że w końcu zostanie bardzo dobrze przygotowany wniosek, projekt w taki sposób, aby arena, która jest symbolem przecież sportów drużynowych w Polsce, także przecież w Wielkopolsce i Poznaniu, żeby rzeczywiście już nie mówić, tylko zacząć to realizować.
1: Przebudowana arena ma według założeń mieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
3: Przystanek informacja.
1: W zeszły wtorek spółka Koleje Wielkopolskie oraz firma Public Transport Service podpisały umowę na rozbudowę regionalnego taboru kolejowego. W jej ramach zakupione zostały dwa używane spalinowe zespoły trakcyjne. Będą one kursować na trasach Poznań-Wągrowiec, Poznań-Wolsztyn, Krzyż-Piła oraz Rogoźno-Wągrowiec. O szczegółach technicznych pociągu opowiedział prezes spółki Public Transport Service Robert Karwasz.
4: Pojemność, jak dobrze pamiętam, 154 osoby dokładnie, czyli tam z 20 miejsc siedzących jest składanych. Oczywiście dodatkowo jeszcze 300 osób bezpiecznie przejedzie. Prędkość eksploatacyjna jest 120 na godzinę. Mamy, że tak powiem, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o oczywiście polskie systemy bezpieczeństwa.
1: Zgodnie z zawartą umową maksymalny czas oczekiwania na dostarczenie pojazdów do Kolei Wielkopolskich wynosi 12 miesięcy.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Dzisiaj odbędzie się 26. sesja Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. W trakcie obrad, oprócz dyskusji na temat uchwały budżetowej, podjęte zostaną tematy programu Kulisy Kultury, Funduszu Aktywnej Pieczy Zastępczej 2026 czy utworzenia Muzeum Militarium Cytadela w Poznaniu. Sesja rozpocznie się o godzinie 12 i będzie transmitowana na stronie Biura Informacji Publicznej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Trwa głosowanie na drzewo roku. Jest to konkurs od 16 lat organizowany przez klub Gaja, którego celem jest zwrócenie uwagi na ciekawe drzewa, które od pokoleń są częścią lokalnej społeczności, polskiej kultury i historii. Wśród tegorocznych 16 finalistów znajduje się poznański dom Krzysztof, rosnący na Wildzie, u zbiegu ulic Józefa Karcińskiego i Ignacego Prądzyńskiego. A jego historii sięgającej czasów zaborów opowiedziała Agnieszka Nowak-Tębińska z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
5: Dom Krzysztof to nie tylko drzewo. To prawdziwy strażnik historii. Przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i nie uległ żadnym klęskom żywiołowym. Wiek drzewa szacowany jest na 250-300 lat.
1: Głosowanie odbywa się na stronie drzeworoku.pl i potrwa do końca czerwca. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Godzina 9 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz kolejny zapraszamy kurę na antenę.

22 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni nam zostały. Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenty, Achacusz i Achace obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego wam życzę. Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej i Światowy Dzień Lasu Deszczowego. To w kalendarz również mamy wpisane. No i zostało jeszcze przysłowie, moi drodzy. Gdy słońce wraka z grzmotem wschodzi, to posuchę zwykle przynosi. O! Takie nierymujące się dzisiaj wylosowało. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o kalendarz, to tyle, jeżeli chodzi o zabawę i jeżeli chodzi o przysłowie, no bo już za chwilę kilka porozmawiamy o tematach co najmniej poważnych. O porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem razem z panią doktor habilitowaną Joanną Skrzypczyńską z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zostańcie z nami.

0: 6 minut po godzinie 9 na naszym zegarku, a na naszych łączach jest już pani dr Joanna Skrzypczyńska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Rozmawiamy o porozumieniu Stanów Zjednoczonych i Iranu, porozumieniu, do którego myśleliśmy dojdzie, przynajmniej tak na to wyglądało, w zeszłym tygodniu, no ale sytuacja się z każdym kolejnym dniem zmienia, z każdym kolejnym dniem, można powiedzieć, odwraca o 180 stopni. Tak naprawdę nie wiemy, w jaki azymut w tym momencie powinniśmy obrać ze wszystkimi informacjami, bo tych informacji jest naprawdę mnóstwo, no i okazuje się, że część informacji jest przede wszystkim fałszywa. I to od osób, od których fałszywych informacji byśmy się na pewno nie spodziewali. Ale zanim to, co dzieje się teraz, no to musimy zajrzeć jeszcze do tego, co działo się w zeszłym tygodniu. No bo w zeszłym tygodniu został udostępniony taki 14-punktowy plan porozumienia. No i wszyscy zaczęli o tym 14-punktowym planie mówić, a co najważniejsze, nie tylko o tym planie, ale również o pieniądzach związanych z tym planem.
1: To znaczy, to jest wstępne porozumienie, tak jak pan słusznie zauważył, które zakłada 2 miesiące, 60 dni takich negocjacji już w grupach roboczych, które się odbywają się w Szwajcarii. Natomiast no te 14 punktów, które zostały ujawnione, no można powiedzieć, jest pełnym sukcesem Iranu. Wydaje się, po ujawnieniu treści tego porozumienia, ciśni się na usta pytanie, po co była ta wojna? Tak, po co Stany Zjednoczone, dołączając do Izraela, wywołały tam wojnę? Dlatego, że Iran wychodzi z tego konfliktu wzmocniony. Nie ma już możliwości do powrotu do sytuacji sprzed 28 lutego. Zarówno USA, jak i Izrael dały po prostu Iranowi bardzo silne karty. Wzmocniły go regionalnie. Pokazał Iran także, że no nie ugiął się, tak, mimo tego, że jest państwem o wiele słabszym, zarówno gospodarczo, jak i militarnie, to no, nie przegrał tej wojny, tak, która miała zakończyć się również w weekend, jak twierdzili agresorzy. Natomiast wytrzymał i wychodzi na pewno wzmocniony, co nie jest tak naprawdę pozytywne, ponieważ nie zapominajmy cały czas o tym, że jest to reżim, który jest bardzo okrutny, który tym bardziej może mieć teraz dostęp, czy też będzie nadal pracował nad bronią jądrową. Więc to wszystko, co było osiągnięte wcześniej, jeszcze przez innych prezydentów Stanów Zjednoczonych w regionie, zostało zaprzepaszczone właśnie tą agresją z końca lutego i teraz niezrozumiałym w zasadzie z punktu widzenia interesów tak naprawdę i regionalnych, i Stanów Zjednoczonych, i światowego bezpieczeństwa, projektem porozumienia. Wydaje no właśnie, się, że to po prostu...
0: Jeszcze tylko przerwę, bo patrząc na całą tę sytuację, to wydaje się, że mogłoby się wydawać, że Donald Trump nie jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, no ale współdziała jakoś z Iranem, no bo sytuacja wraca do tej sprzed wojny, no i dodatkowo Iran wychodzi z tego jeszcze z dodatkowymi pieniędzmi.
1: Dokładnie. No, wydaje się, że no, analizując tutaj różne zaskakujące ruchy prezydenta Trumpa, no nie wiem, on chyba chciał mieć jakiś prezent na swoje 80. urodziny, tak, dlatego że to było chyba w środę i w środę też pojawiła się ta informacja o tym porozumieniu, zupełnie ignorując jakby pewnie głosy doradców, co w treści tego porozumienia tak naprawdę jest i co ono oznacza de facto dla Stanów Zjednoczonych. Oznacza ono, już nie mówię, co ono oznacza dla Izraela, tak, dlatego że Izrael został zupełnie jakby wyłączony z tych rozmów, tak. Myślę, że był równie zaskoczony jak wiele innych wielu innych obserwatorów. Natomiast, no tak jak pan zaznaczył, w tym porozumieniu jest odblokowanie zamrożonych środków, tak, wiele miliardów dolarów dla Iranu. W zasadzie nie ma tam nic na temat zaprzestania badań nad uranem i bronią jądrową. Pozostają tam kwestiach jakby decyzji Iranu, pobieranie jakichś opłat za przepływanie przez cieśninę Ormus. Czyli jakby są elementy, które są znacznie gorsze niż było przed tym atakiem. W związku z tym pojawia się po prostu pytanie, co Stany Zjednoczone osiągnęły, tak, tym atakiem? No nic. tak wręcz pogorszyły sytuację, zawiodły swoich sojuszników w tym regionie, zawiodły również teraz poprzez to porozumienie swojego sojusznika, jakim jest Izrael. Izrael w zasadzie, ja absolutnie nie jakby potępiam, tak, tą agresję Izraela na Iran. Natomiast no, tutaj sojusz ze Stanami Zjednoczonymi też jest pod znakiem zapytania stoi, no bo Izrael został wyłączony całkowicie z tych negocjacji, w zasadzie postawiony przed faktem dokonanym. I też ten sojusz, czy jakaś tam osobista relacja między Netanyahu a Trumpem, no, wisi na włosku. Premier Izraela jest, mówiąc takim językiem publicystycznym, grillowany w Izraelu przez izraelskie polityków, dziennikarzy, media, dlatego że jest to skrajnie niekorzystne porozumienie, też z punktu widzenia interesów i bezpieczeństwa właśnie Izraela. I myślę, że w najgorszych koszmarach Izrael nie przypuszczał, że dokonując tego ataku z wsparciem Stanów Zjednoczonych w końcu lutego, obudzi się w takiej rzeczywistości, że to Iran de facto wygrywa na tym porozumieniu. To Iran ma różne karty w swoich rękach i to Iran pokazał zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i reszcie świata, że no ma bardzo, jest bardzo odporny, tak, po pierwsze, i ma niesamowitą broń w postaci właśnie wpływania na możliwość przepływu transportu ropy i nie tylko, innych produktów przez cieśninę Ormus, i wygrywa, tak, na tym konflikcie zdecydowanie.
0: No i dodatkowym aspektem jeszcze tego wszystkiego, patrząc na Izrael, no to jest okupowanie terenów Libanu i tutaj również były rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi.
1: No tak, no tutaj jest ten element, że z racji tego, że Izrael jakby nie był częścią tego porozumienia, no to od razu była informacja, że Izrael jest niezależnym, suwerennym państwem i on nadal jakby jest w tej stanie wojny i nie zaprzestanie ataku właśnie na Liban. No tutaj są ciągłe jakieś wypowiedzi, czy też głównie na social mediach ze strony Trumpa, że Izrael musi się powstrzymać. No jest to element też, który się pojawia w tych negocjacjach, no bo bez zaprzestania tych bombardowań i Libanu i tych, no, Hezbollahu tak naprawdę, no to Iran też nie chce jakby przechodzić do dalszych etapów tych negocjacji, które toczą się w Szwajcarii, na które sobie dano 2 miesiące.
0: No tak, a propos Hezbollahu, no to ten jeszcze pogratulował wygranej wojny Iranowi już tak w trakcie tych negocjacji.
1: No, na samym początku. Może z ironicznie czy z przekąsem, ale rzeczywiście tak jest, że to pojawia się naprawdę pytanie, które już wcześniej zadałam. Po co był ten atak, tak? Co on przyniósł, tak, regionowi, co on przyniósł światu, co on przyniósł, już patrząc merkantylnie, Stanom Zjednoczonym czy Izraelowi? No nic, tak, nic nie przyniósł. Przyniósł tylko, już pomijam, aspekt humanitarny, tak, i ofiar tej wojny. Natomiast w sensie czysto takim związanym z interesami, polityką bezpieczeństwa i zagraniczną, on tylko i wyłącznie pogorszył sytuację, tak, a postawił Iran w znacznie lepszej sytuacji niż przed tą wojną. Więc jest to chyba jedno z najgorszych, jak nie najgorsze porozumienie i zakończenie wojny w historii Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, z czym to można porównać. Nie wiem, może jak Związek Radziecki uciekał z Afganistanu, bo naprawdę nie widzę tutaj żadnych plusów, tak, tego porozumienia. Może oprócz tego, że no po prostu wojna się kończy, ludzie przestaną ginąć. Być może cena ropy, tak, się ustabilizuje, dopóki oczywiście będziemy w tej rozgrywce, że negocjacje się toczą, tak? No bo zobaczymy, co będzie po tych 2 miesiącach, a też one na pewno będą zrywane, czy odchodzenie od stołów, tak jak już tutaj przez ostatnie kilkanaście godzin media donosiły. Też trudno.
0: No tak, wojna miała się do niedzieli zakończyć.
1: Tak. No już, to już ja nawet tego nie komentuję, dlatego że prezydent Trump już wiele wojen kończył, tak, do niedzieli, do kolejnego tygodnia. On po prostu, jego wypowiedzi są bardzo niewiarygodne, tak, no w kontekście tych również pogróżek, które cały czas formuje, na przykład wobec Iranu, że za chwilę zostanie Iran zmieciony z powierzchni ziemi, no to jest zaczyna być groteskowe, tak, śmieszne, dlatego że wielokrotnie już takie groźby padały, nic za tym nie szło, a po jakimś czasie mu komentuje na przykład prezydent, że w zasadzie Iran powinien jakieś rakiety mieć, bo to nie byłoby sprawiedliwe, tak, żeby nic nie miał. W związku z tym...
0: No tak, jeżeli inni mają, to czemu Iran ma nie mieć?
1: Tak, trzeba po prostu ignorować chyba te wypowiedzi, liczyć na to, że są tam jeszcze jacyś rozsądni ludzie wśród negocjatorów.
0: To stwierdzenie, które pani właśnie powiedziała, ignorować wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych, jest stwierdzeniem naprawdę bardzo ciekawym i chyba dziwnym, tak jakbyśmy cofnęli się, nie wiem, chociażby 10 lat
1: do tyłu. No dokładnie, ale to zrobił wszystko swoją polityką nieudolną, w zasadzie taką nieprzewidywalną, ale też nieopartą na interesach tak naprawdę nie swoich. Nie na swoim ego, tylko na interesach nawet nie świata, tylko regionu czy Stanów Zjednoczonych po prostu. No do tego doprowadził prezydent Donald Trump i liczymy tylko na to, że jednak w tym obozie negocjatorów są osoby rozsądne. Jest to też, trzeba dodać, proszę zwrócić uwagę, jak olbrzymi jest to sukces właśnie Pakistanu, Kataru, czyli tych państw, które doprowadziły de facto, tak, były pośrednikami, byli mediatorami w tych rozmowach. I to oni zapewniają tak naprawdę, wydaje się, to merytoryczne wsparcie, ale także ochładzają te emocje, dlatego że gdyby strony, a zwłaszcza Iran, tylko i wyłącznie opierał się na tym, co mówi, co pisze prezydent Stanów Zjednoczonych, no to zapewne miałby tysiące okazji, żeby z tych rozmów się wycofać albo je w ogóle zerwać, tak? Dlatego że te wypowiedzi są bardzo niedyplomatyczne, mówiąc eufemistycznie.
0: Tak, a propos negocjacji, no to tak jak pani już powiedziała, w Szwajcarii tam wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i dodatkowo cała grupa negocjatorów, która pojechała i negocjować będzie. Dobrze, co z tego może tak naprawdę wyniknąć? Bo już powiedzieliśmy o tym, że tak naprawdę na ten moment to możemy poczekać na najbliższe zerwanie po raz kolejny, możemy poczekać na kolejne wznowienie, ale tak długoterminowo. Czego możemy się spodziewać?
1: Myślę, że możemy się spodziewać, że to nie będzie gładki proces na pewno i będą takie elementy zawieszenia tych negocjacji, powrotu do stołu negocjacyjnego, natomiast ze strony Iranu jest to wymarzone porozumienie, w związku z tym myślę, że oni będą w stanie wiele znosić, jeżeli chodzi o takie uszczypliwości czy groźby Stanów Zjednoczonych, bo jeżeli tylko te punkty, które zostały zapisane, zostaną utrzymane, no to nic lepszego Iran sobie nie mógł wymarzyć przed na pewno 28 lutym niż takie porozumienie, które zostawia mu wiele opcji, w zasadzie pozwala mu funkcjonować na lepszych warunkach niż funkcjonował do tej pory, znosi część sankcji, odblokowuje część pieniędzy. W związku z tym wydaje mi się, że Iran będzie cierpliwy i będzie dążył do tego, żeby to porozumienie się w pełni zmaterializowało.
0: A o tym mówiła pani doktor habilitowana Joanna Skrzypczyńska z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję pani bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dobrego dnia.
0: 19 minut po 9:00.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
4: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
5: Prosim hranolki.
6: Kto ma sadlo, to mu snadno.
7: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
8: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22.00 w Radiu Afera.
0: Autopromocja.
9: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Ze Stanów Zjednoczonych, moi drodzy, przenosimy się z powrotem do Polski, bo zaglądamy sobie na listę aferowych nowości. Tutaj Mlecze do nas przychodzą ze swoim najnowszym singlem Nie muszę mieć nic. Taki tego tytuł, a już za chwilę polecimy znowu, tym razem do Wielkiej Brytanii.

0: that sword too. And as we swashbuckle our way into the week, I'd like to thank you all for listening. You've been marvellous. And don't forget to join me again on Friday for more of the same. And in the meantime, chin up, head down, eyes forward. But most of all, have a wonderful day and look after yourself.
1: Autopromocja.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Notowanie w piątek o 20.
1: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
1: Reklama.

Prawie 14 minut nam zostało do godziny 10, moi drodzy. To oznacza, że na listę aferowych nowości trzeba zajrzeć. I uwaga, uwaga, uwaga, nikt się nie spodziewał czegoś takiego, ale przychodzi do nas człowiek. Tak, i to człowiek, którego pseudonim artystyczne również jest człowiek. No i ten człowiek wydał kawałek, singiel, który nazywa się Praca w Re. Oto on.

No, na te prace to możecie zagłosować, moi drodzy. Nowa lista wleciała, aferzasta. Radia Afera na naszą stronę. Notowanie 1746 za nami. Fusy Small Town Boy na miejscu numer 1. Kto by się spodziewał, że taki cover na miejsce pierwsze wleci? No, proszę bardzo, jak to ładnie wyszło. Na notowanie 1747 możecie już głosować. A propos tego człowieka, a propos tej pracy, no to to w propozycjach na listę znajdziecie na samym dole. Trzeba zjechać, kliknąć i będzie. Oprócz człowieka jest jeszcze tutaj Olka, jest jeszcze tutaj Czorski i jest jeszcze tutaj Damian Sikorski. Projekt zapraszam do piątku, do piątkowego południa. Można oddać swój głos.

A ja jeszcze wam przypomnę, po raz ostatni, moi drodzy, że możecie wybrać się dzisiaj do klubu B17 na A Day to Remember, dodatkowo na Madball i Dying Wish. Zapraszam serdecznie, mam wyjściówkę podwójną na to wydarzenie. 7148 pod ten numer. Możecie do nas zadzwonić, w treści wpisać afera wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, jaki waszym zdaniem jest dzień warty zapamiętania. Uwaga, uwaga, jeszcze tylko 8 minut na wysyłanie wiadomości. Złotówka i 23 grosze to koszt taki. 7148 to numer SMS.

0: Szanowny pan Aleksander Szwarc już z nami w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Widzę, że o Pyrkonie będzie słów kilka. Nie wiem, czy słyszałeś informację, ale śledzą ludzi, którzy byli na Pyrkonie.
1: A, słyszałem taką informację, natomiast nie znam jeszcze większości szczegółów, dlatego w serwisie o tym na razie nie będzie. Być może będzie po południu albo w kolejnych dniach.
0: Mi tak coś mignęło, że to chodzi o zbieranie danych i statystykę potem, jak wygląda turystyka, jak wyglądają przyjezdni, kto gdzie chodzi, jakie eventy odwiedza i tak dalej, i tak dalej. Zaraz jeszcze rozpoznawanie twarzy się do tego wszystkiego włączy na
1: no jest kamerach. To lekko niepokojące, trzeba przyznać.
0: W kamerach, które w Poznaniu są porozwieszane i się obudzimy, moi drodzy, w dystopii. Nie wiem, czy niepokojące, bo jak powiedzieliśmy, szczegółów nie znamy. Ale prawdopodobnie się niedługo o tym dowiemy. O Pyrkonie będzie na pewno. To w serwisie informacyjnym na 3 minuty przed 10.
1: Aleksander Szwarc, zapraszam. Pyrkon już za nami. Na terenie MTP można było posłuchać m.in. pierwszej kobiety pilot i dowódcy promu kosmicznego Alien Collins, znanego z serialu Breaking Bad aktora Giancarlo Esposito, współtwórcy serialu Dune'a Kevina J. Andersona, czy pierwszego Polaka na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Dodatkowo można było zobaczyć różne wystawy, takie jak wystawa okładek płyt Zbigniewa M. Bielaka, o której sam opowiedział.
2: To jest to moja druga wystawa na Pyrkonie i jest to wystawa, która podsumowuje moją twórczość artystyczną na polu ilustracji muzycznej. Z jednej strony zajmuję się twórczością, nazwijmy to komercyjną, czyli robię okładki płyt zespołów rockowych i metalowych, a trafiłem do tej niszy z miłości do muzyki.
1: Na odwiedzających czekały także 22 strefy tematyczne, ponad 60 koncertów i mnóstwo stoisk od pasjonatów.
3: Zanim ruszysz, sprawdź, co na drogach.
1: Remont na więźle Poznań-Krzesiny spowodował duże korki. Dotyczą zarówno kierowców jadących trasą S11 od strony Kornika, tych jadących autostradą A2 w stronę Warszawy, jak i tych jadących wyjazdem z Poznania w kierunku A2. Należy zachować ostrożność w miarę możliwości wyruszyć w podróż wcześniej i patrzeć na lokalne znaki i komunikaty. Remont całego węzła ma potrwać około 5 tygodni. Na terenie Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego niedaleko Kościana odkryto fortecę sprzed 2700 lat. To ten sam okres, co słynna osada w Biskupinie. O szczegółach obiektu opowiedział główny specjalista do spraw ochrony przyrody i krajobrazu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Artur Golis.
4: Nie spodziewamy się, że towarzyszyła temu miejscu jakaś zabudowa w tamtym czasie. Bardziej przypuszczamy, że to był tak zwany obiekt refugialny, że nie było tam żadnych zabudowań, tylko ludzie chronili się tam na wypadek jakiegoś zagrożenia, jakiegoś najazdów, prawdopodobnie scytyjskich. Tam nie było żadnej takiej infrastruktury, którą można by było rekonstruować i można by było udostępniać zwiedzającym, tak jak na to miejsce właśnie w Biskupinie.
1: Na terenie obiektu cały czas prowadzone są prace archeologiczne.
3: Głos natury na 98,6.
1: Specjaliści alarmują, że romantyzowanie przyrody staje się coraz większym problemem. Zjawisko to, nazywamy bambinizmem i odnosi się ono do nadawania zwierzętom ludzkich cech i emocji przy jednoczesnym odbieraniu im prawa do ich naturalnych instynktów. W ostatnim czasie doprowadza to do tragedii, kiedy to turyści nie przestrzegają lokalnych regulaminów i zasad bezpieczeństwa, schodząc m.in. ze szlaków, by zrobić sobie zdjęcie z niedźwiedziami albo dokarmiając dzikie zwierzęta.
5: Przede wszystkim, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy zwierzę jest poważnie ranne, tak, nie widzimy krwi, nie widzimy na przykład jakichś wystających kości w przypadku ptaków, jeżeli mówilibyśmy o złamanym skrzydle, no to najlepiej takie zwierzę zostawić. Czasami się zdarza, że zwierzę jest zmęczone podróżą czy ucieczką. Można gdzieś podstawić w niedalekiej odległości, na przykład pojemnik z wodą.
1: Mówił Kajetan Sala z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego. I to już był ostatni serwis, jeżeli chodzi o serwisy poranne. Następne serwisy będą za około 6 godzin.
6: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Godzina 10 na zegarku wybiła, to oznacza, że po raz ostatni z Kurą się witamy.

22 dzień czerwca w kalendarzu mamy, to poniedziałek, do weekendu tylko 4 dni nam zostały. Tomasz, Paulina, Paulin, Jan, Eberhard, Alban, Flawiusz, Innocenta, Hacjur i Achace obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego dobrego życzę. Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej, Światowy Dzień Lasu Deszczowego. To wszystko mamy wpisane w kalendarzu. Dziękujemy wam bardzo serdecznie za te wspólnie spędzone poranne 3,5 godziny. Do zwycięzcy konkursu, jak zawsze, odezwiemy się drogą SMS-ową po skończonej audycji. Aleksander Szwarc, Ida Mikołajczyk, Mikołaj Dilska, Emil Strużyński. W tym składzie byliśmy z wami w tego poranka, a na sam koniec zaglądamy jeszcze do kartki z kalendarza. A, zapomniałbym, moi drodzy, zapomniałbym zapowiedzieć. No bo słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale Malta Festiwal się rozpoczął, no i z tego powodu studio maltańskie w Radio Afera od godziny 10 do godziny 11 trwać będzie, więc za chwilę to nie granie bez gadania, ale gadanie, i to bardzo sensowne gadanie, bo gadanie o sztuce. Zostańcie z nami, bo warto, minimum do godziny 11. A propos kalendarium, to rok 2009, premiera płyty Rabbit Heart, Rise It Up. To Florence and the Machine. Do usłyszenia, siema, cześć!

0: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
1: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
0: Tak.
1: A jaka pana interesuje formuła?
0: Zapowiedzi i relacje?
1: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
0: Halo, słucham.
1: Z wizją czy bez?
0: Bez, bo ja to w radio będę słuchać.
2: Słyszymy się po aferanku.
3: Halo? Halo,
4: słyszymy
3: halo.
4: Się.
3: Słyszymy się, dokładnie słyszymy się. Minął rok i ja myślę, że są pewne osoby, które myślą sobie, w końcu wrócili.
4: W końcu wrócili, to zaboli.
3: Przy mikrofonie dział kultury Radia Afera, Marta Głogowska i...
4: Marta Szczyżyk.
3: Wracamy do was rok później w studiu maltańskim, które wita was zaraz po aferanku. Jest wibryja 10.07, więc to już ten moment, kiedy przez następną, uwagę, w tym roku godzinę, a nie pół godziny, będziemy spędzali z wami czas. I właśnie, jaki czas? Bo jednak spotykamy się wokół bardzo ważnego i jakże już ikonicznego wydarzenia, jakim jest Malta Festival. Marta, twoimi słowami.
4: No to jest w sumie drugi raz, kiedy my jesteśmy na Malcie tak oficjalnie i ja się bardzo, bardzo cieszę, że możemy doświadczać tego festiwalu, który jest tak naprawdę wszędzie, bo będąc w Poznaniu, przegapić się go nie da, o czym oczywiście będziemy mówić jeszcze, czy dzisiaj, czy przez kolejne dni, no bo nasze studio maltańskie potrwa od dzisiaj, od poniedziałku, aż do niedzieli, która będzie wieńczyć Maltę. W sobotę będziemy się z wami słyszeć o 8 rano.
3: W niedzielę też o 8 rano.
4: W niedzielę też. A w tygodniu klasycznie, tak jak dzisiaj zaczynamy, od 10.05 będziecie mogli nas słuchać, oczywiście w Radio Afera.
3: Dla osób, które nie słuchały nas rok temu i nie pamiętają, jak to było, naszym zadaniem było być jak tacy detektywi, ale też tacy w ciągłym biegu osoby. Tak pamiętam zeszły rok. Naszym zadaniem było odwiedzanie jak największą ilość wydarzeń, zbieranie relacji w formie i dźwiękowej, i po prostu notatnikowej, i po prostu zbieranie myśli o tym, co myślimy.
4: Dzielimy się naszymi wrażeniami razem z wami.
3: A potem będziemy dawali znać, co danego dnia możecie obejrzeć, zobaczyć, odwiedzić, co my polecamy. To jest taka selekcja Radio Afera, co polecę tak. Radio Afera.
4: W pigułce polecajki, na co warto się wybrać, a naprawdę na Malcie tych wydarzeń w tym roku jest bardzo dużo, więc uwierzcie, jest o czym mówić.
3: No właśnie, a o czym dzisiaj? Dzisiaj możemy pochwalić się... Czy jeszcze nie?
4: No nie wiem.
3: Jak już zapowiedziałem, to chyba...
4: Troszeczkę musi... sneak peek wam damy.
3: Dzisiaj opowiemy o tym, co już przeżyliśmy wczoraj. Razem z Martą możemy się pochwalić, że byliśmy na otwierającym cały festiwal koncercie Za Miłość, w którym wystąpiło bardzo dużo osób, ale o tym już za chwilę. Marta przytoczy nam performance, który zobaczyła na Placu Wolności.
4: Artystek, pozwolę wam też tutaj zostawić jeszcze w niepewności, czy uda nam się przeczytać nazwę po francusku, bo ćwiczymy, ćwiczymy, ale jeszcze do tego dotrzemy. Ale performance na Placu Wolności był, trwał około nawet godzinkę, więc było dosyć intensywnie. Ale będzie też o spektaklu w Teatrze Polskim Nieboska Komedia, który też w ramach Malty wczoraj się rozegrał.
3: A potem jeszcze mamy dla was zachętę do odwiedzenia performance'u More Units That Meaning, które jest wydarzeniem towarzyszącym w ramach Malta Festival, który dzisiaj o 17.30, jutro o 17.30 się odbędzie, a my mieliśmy przywilej być na próbie generalnej i mogliśmy porozmawiać z artystką performerką, która opowiedziała i zdradziła sekrety i tajniki tego, czego się można spodziewać na tych performance'ach. A potem opowiemy wam, co możecie zobaczyć jeszcze innego dzisiaj, ale mamy godzinę, więc jeszcze do wszystkiego dojdzie. Przy mikrofonie jesteśmy my i za chwilę się słyszymy.
4: Do usłyszenia.

0: Studio Maltańskie wraca na antenę, a zanim przejdziemy do konkretów, warto powoli zdradzamy coraz więcej informacji na temat tego, co przeżyliśmy. Wczoraj, czyli w niedzielę, wieczorem odbyła się inauguracja poprzez plenerowy koncert Za Miłość, który był organizowany nad Jeziorem Maltańskim i tam byliśmy nad wodą. Na scenie wystąpili...
1: Symbolicznie, bo Malta nad Maltą.
0: W końcu.
1: No właśnie.
0: Z czasami to Malta po prostu znikała, ale no dobrze. Wystąpiło m.in. Natalia Kukulska, Anita Lipnicka, Anna Maria Jopek, Grzegorz Turnał, Jakub Orliński, Krzysztof Zalewski, Natalia Przybysz, Natalia Schroeder, Ralf Kamiński i Zalia. Ale o tym, jak my to przeżyliśmy i jak my to odbieramy, a wszystko, co było pod opieką Natalii Kuchulskiej, zdradzimy wam dopiero za chwilę.
1: Tak, zdradzimy za chwilkę, bo teraz na naszej antenie ważna sprawa, bo muzyczna nowość. Zaraz usłyszymy nową piosenkę Dawida Tyszkowskiego, ale jak mówimy o tych ważnych radiowych rzeczach, to jeszcze bardzo ważna sprawa, że nasze studio maltańskie nie byłoby możliwe, gdyby nie nasza rejestorka, czyli Ida Mikołajczyk.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy, Ida. A teraz zasłuchajmy się w nowej piosence Dawida Tyszkowskiego. Koniecznie zostańcie z nami dalej, żeby usłyszeć nasze dalsze wrażenia z Malty oraz z koncertu Za Miłość.

0: Wracamy na antenę Radio Afera, Studio Maltańskie. Z wami jest Bartek oraz Marta i rozmawiamy o tym, co się działo wczoraj na pierwszym dniu Festiwalu Malta, który oficjalnie nam otworzył cały ten bardzo intensywny tydzień pełen intrygujących wydarzeń kulturalnych, a my oczywiście będziemy trzymać rękę na pulsie i informować was, co było, co będzie, na co warto zwrócić swoją uwagę.
1: A na co nie?
0: No, mam nadzieję, że na większość będzie się udało jednak zwrócić, ale no sami musicie przekonać i słuchać, czy faktycznie może wam powiemy, że na to nie warto, odradzamy. Zobaczymy, czas pokaże. Ale to, na co myślę warto zwrócić, o czym warto powiedzieć, co warto podsumować, to wczorajszy koncert Za Miłość, na którym było bardzo wiele twarzy, bo bardzo wiele ludzi tam się też pojawiło i artystów na scenie, ale też tłumów, bo koncert był darmowy, więc przyciągnął bardzo, bardzo wiele osób, które chciały zobaczyć co i jak. A jeśli przegapiliście, to będziecie mogli obejrzeć go w telewizji nawet, więc w jakiś sposób.
1: O tym jeszcze powiemy. Dla nas to było też bardzo ważne doświadczenie, bo obydwoje byliśmy po raz pierwszy po tej stronie Jeziora Maltańskiego.
0: Ja kiedyś tam byłam.
1: A ty byłaś, okej, okay, dobra.
0: Przeszłam na spacer, ale no nie na koncercie, więc to też było ciekawe doświadczenie, zobaczyć gdzieś tam scenę i tyle tłumów tam, no, z takiej perspektywy.
1: Pomimo, że to były te rejony, to jednak tłum przyszedł. Było bardzo dużo ludzi. Jak to w sumie nie spodziewałem się, że ale bardzo się ucieszyłem. Koncert rozpoczął się o 21, a jego inaugurację oczywiście zainicjowała Dominika Kulczyk, która wygłosiła bardzo poruszającą, wręcz spirytualną wypowiedź, nawiązującą do tego, jak możemy wibrować poprzez miłość, i która jest kluczem do wszystkiego. Tak to zapamiętałem.
0: Tak było.
1: Jeszcze też była wypowiedź prowadzącego, zapisałaś nawet to jedno takie inspirujące zdanie, które w jakiś sposób tak zapadło nam w pamięć, bo uznaliśmy, że to bardzo pasuje do kontekstu tego wszystkiego, co...
0: Tak, że te projekty, bo cały ten koncert Za Miłość był trochę właśnie projektem we współpracy właśnie Malty z Natalią Kukulską, dyrektorką artystyczną, no i prowadzący powiedział, że to są projekty, w których można się zakochać, więc jak słyszycie, ta miłość i motyw miłości, kochania będzie się nam przeplatał
1: wszędzie
0: przez całą Maltę, no bo w końcu hasło Za Miłość, więc wszystko jest teraz Za Miłość i o to warto walczyć, warto się na tym skupić. No ale właśnie, może to o tym koncercie jeszcze.
1: Właśnie, zacząć mówić o koncercie, od razu zdradzamy, pogoda była świetna, do samego końca zaczęło padać dopiero po koncercie, a biorąc pod uwagę, że było to w plenerze, to nie zepsuło to magii telewizji, która jest potrzebna na przyszły tydzień.
0: I to w ogóle też było bardzo ciekawe zobaczyć trochę z tej perspektywy właśnie też, jak oni nagrywają taki wielki koncert, w sensie tam na przykład nagrywaliśmy też potem, no, wspólnie, czyli artyści na scenie i my jako ten tłum po prostu odbiorców na żywo, nagrywaliśmy jakąś tam jeszcze krótką zapowiedź, która będzie w telewizji, no i po prostu to był taki też ciekawy smaczek, żeby trochę to zobaczyć z tej drugiej perspektywy, właśnie będąc tutaj na miejscu wewnątrz i oglądając, jak to wygląda.
1: Ale już o samym koncercie. Dla osób, które go nie doświadczyły, możemy wytłumaczyć to jako pewnego rodzaju podzielone na akty, płynąca playlista, ale w najlepszym tego słowa znaczeniu. Był podział na konkretne takie podtematy związane z miłością, które nie zapowiadały artystów po kolei, co akurat wypadło ciekawie, bo nie spodziewaliśmy się, kto będzie. Pytałem cię jeszcze nawet wcześniej, czy jest jakaś setlista, jakaś kolejność, ale powiedziała, że nie ma żadnej. I to było fajne nawet, że nie wiadomo było, kto wyjdzie, i te piosenki przechodziły bardzo płynnie pomiędzy osobami artystycznymi.
0: Tak, i te całe części koncertu, wspomniane trzy akty, prowadziły nas przez różne etapy doświadczania miłości. Tutaj sobie zerkam, jak to właściwie miało być opisane, i myślę, że to trochę spełniło też swoje zadanie, że od tych pierwszych impulsów, fascynacji, te momenty właśnie zakochiwania się i gdzieś tam początków relacji, przez te takie potem momenty napięcia, tęsknoty, aż po tą refleksję, która nam zostaje albo właśnie z tą już długoterminową relacją, albo właśnie już po niej. I myślę, że tak najbardziej wyszło. Te piosenki też pasowały, no i miały ciekawe aranżacje. I też, no, ja akurat bardzo się cieszyłam, że zobaczyłam i usłyszałam artystów, które gdzieś też prywatnie po prostu bardzo lubię, jak na przykład Zalię, którą też jak zapowiadaliśmy wam na antenie, cały koncert Za miłość, to trochę o Zali rozmawialiśmy, że artystka jest świetna i ma przepiękny głos. Jeśli jeszcze nie znacie, to absolutnie to polecamy. Poznajcie. No ale też Ralf Kamiński, Krzysztof Zalewski czy Jakub Józef Orliński, to też byli tacy artyści, którzy gdzieś tam moją uwagę bardziej zwrócili. No ale też właśnie, czy to Anita Lipnicka i piosenka księżycowa. Ja się nie spodziewałam, że ta piosenka będzie, a jak ją usłyszałam, to aż mnie coś zakuło w serce, że może mogę to usłyszeć na żywo.
1: Dla mnie super, czy takim odniesieniem było, jak w trakcie samych przemów rozpoczynających, było takie nawiązanie do wszystkich filmów komedii romantycznych, bo jednak zdałem sobie sprawę, że te utwory, które albo poleciały, albo inne, które kojarzymy z taką tematyką, pojawiają się w soundtrackach takich filmów. A już mówiąc o filmach romantycznych, zaskoczeniem było dla mnie wykorzystanie wideo efektu, który widzieliśmy na prawej i lewej stronie banerów przy samej scenie, ponieważ zamiast pokazywania na przykład kamery z przybliżeniem na postaci, które po prostu występują, zobaczyliśmy super nagranie, które zostało nagrane chyba specjalnie na to wydarzenie przez Macieja Sztura i Agnieszkę Więdłochę, którzy zagrali główne role w Planecie Singli. Były to zainicjowane sceny, które miały być trochę wstępem do konkretnych aktów, które mogliśmy oglądać.
0: I też ja tak najbardziej zapamiętałam chyba, mogłabym powiedzieć więcej, że zapamiętałam, ale to, co tak właśnie pomyślałam, że na pewno chcę się z wami tutaj na antenie tym podzielić, to wykon Jakuba Józefa Orlińskiego pod sam koniec w sumie do piosenki Ostatnie nadzieje, jak dobrze kojarzę tytuł. Sama bardzo lubię tę piosenkę i jakoś właśnie w tym jego głosie, w tej takiej bardziej operowej barwie, to było jednocześnie takie podniosłe, ale jednocześnie takie bardzo gdzieś tam bliskie serce, nie wiem, bardzo mnie to po prostu gdzieś ujęło, a też co ważne, a nie padło, to, że cały koncert był też na żywo, oczywiście też graną muzyką przez orkiestrę, która była cały czas na scenie dostępna. Mogliśmy ją tam oglądać, jak każdy z muzyków gra na swoich instrumentach, a za warstwę muzyczną wydarzenia odpowiadali Paweł Tomaszewski, Nikola Kołodziejczyk oraz Adam Sztaba, więc też grono zacne.
1: No właśnie, a już, jak już mówimy o piosenkach, to chciałem ciebie zapytać, Marto, jak odbierasz dobór utworów? Były oryginalne piosenki artystów, ale były też covery. I co, czy wolałaś te części oryginalne, kiedy kojarzyłaś piosenki albo nie kojarzyłaś, albo czy wolałaś, jak były jakieś klasyki właśnie takie romantyczne? I jak odbierasz to w kontekście tego, wiesz, tematu Za miłość? Była ta miłość?
0: No była, zdecydowanie. Myślę, że jak najbardziej. Jak to odbieram? Myślę, że to już było takie fajne, wyważone, że się cieszę, bo właśnie usłyszałam te, tak jak wspominałam, te jakieś ulubione kawałki, które od razu mi się kojarzyły z tym tematem, bo chociażby same płyty Zali, one wszystkie są gdzieś tam o tych różnych etapach miłości, więc ona tam też się idealnie wpasowała. No ale też właśnie 2009 Ralfa, które spoiler, zaraz też słyszymy na naszej antenie, więc słuchajcie nas dalej. No ale też właśnie Krzysztof Zalewski, który o miłości śpiewa i faktycznie to wszystko się tak dopełniło, ale też właśnie dzięki tym coverom to było jeszcze takie większe dopełnienie tego wszystkiego, no bo jak Krzysiu wyszedł i zaczął śpiewać, że nic nie może przecież wiecznie trwać, to już po prostu mam wrażenie, że wszyscy na widowni razem skakali, klaskali i się po prostu wspólnie bawili, no bo kto tego refrenu nie zna?
1: To było idealne, po prostu na to. Jak o tym myślę, to bardzo oceniam dobór i myślę, że to jest... Zastanawiałem się, czy po prostu byłoby inne wydarzenie, które pasowałoby idealnie na inaugurację festiwalu. Nie. Moim zdaniem nie.
0: W zeszłym roku chyba był po prostu performance na Placu Wolności i myślę, że...
1: Jest to mniej spektakularne.
0: Tak, że on się po prostu wydarzył raz i wiadomo to było, bo to było przechodzenie na linię przez cały Plac Wolności i wow. Ale jednak faktycznie mam wrażenie, że teraz dzięki temu koncertowi, który też będzie potem w telewizji i tak dalej, ta Malta jeszcze bardziej gdzieś tam weszła do świadomości odbiorców po prostu i będzie o niej jeszcze głośniej dzięki temu.
1: Miejmy nadzieję, że dzięki temu wszyscy wzięli sobie ulotki. Mam nadzieję, że były te po prostu rozpiski i nagle wszyscy stwierdzili, że okej, zobaczmy inne wydarzenia w ramach tego.
0: A dzieje się bardzo dużo.
1: I za chwilę wrócimy do was z kolejną dawką informacji tego, co przeżyliśmy, a potem co jeszcze będzie. A teraz, co jeszcze przed nami?
0: No to jest już utwór i 2009 i Ralf Kamiński. Twoje

nie będę wracał, nie bój się. Dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się. Blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się. Wiesz dobrze, że

tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że...

0: Nasz piękny rok.
1: Nasz piękny rok 2026, kiedy znowu jest Malta Festiwal i znowu nas wpuścili do studia maltyńskiego. Przy mikrofonie dalej Bartosz i Marta.
2: Jesteśmy tutaj.
1: Realizujemy siebie i wspominamy, jak to było wczoraj, i nadajemy, co się działo w trakcie studia.

0: ma dla nas więcej, ponieważ ona jako agentka przygotowała dla nas materiały, ponieważ rozmawiała z reżyserem spektaklu, z Piotrem Pacześniakiem. Mhm. I może usłyszmy od niego, o czym według niego jest ta historia.
1: Według mnie jest to odpowiedzialności ludzi, tutaj akurat w Nieboskiej Komedii odpowiedzialności artysty, bo to też nie jest przypadkowe, że hrabia Henryk jest poetą, jest artystą. Odpowiedzialności za nasz świat, odpowiedzialności za to, jak ten świat się zmienia i gdzie my wobec tych zmian się sytuujemy, to znaczy wobec tych wszystkich okropieństw, które do nas dochodzą, czy decydujemy się patrzeć i nie zabierać głosu, czy decydujemy się podjąć jakieś działanie, albo czy w ogóle decydujemy się nie widzieć, wybieramy pewnego rodzaju ślepotę, czy jednak staramy się mimo wszystko pewne sprawy wywlekać na wierzch.
2: Tutaj, słuchajcie, mamy informację od naszej szefowej. Pozdrawiam Michalinę, która tego słucha. Buziaki dla ciebie. Ale podpowiada nam, że mamy tutaj podkreślić, że przecież Nieboska Komedia miała swoją premierę wczoraj w Teatrze Polskim, więc rozpoczęto te spektakle i będą jeszcze pewnie, może już nie w ramach Malty grać, ale pewnie w najbliższym czasie jeszcze zobaczymy, bo w ogóle w ramach Malty w Teatrze Polskim również się dzieje dużo. Ja sama na przykład wybieram się, co prawda, na sam koniec Malty, ale na Werwer Hamlet, czyli taką współczesną wersję Hamleta. Jestem bardzo zaintrygowana, ale wracajmy jeszcze do Nieboskiej Komedii na chwilę w reżyserii Piotra Pacześniaka. Jakie tematy albo problemy autorzy chcieli szczególnie podkreślić w tej interpretacji? To jest coś, co też nas ciekawi, a też ciekawiło Lizę, która zapytała o to samego reżysera.
1: Tutaj przy Nieboskiej Komedii staraliśmy się zwrócić uwagę na temat krzywdy najmłodszych, na temat pedofilii, zwłaszcza wśród elit, wśród arystokracji.
0: Niestety nas nie było. Liza była. I teraz, kiedy słuchamy tego, to tak patrzymy na siebie i myślimy o tym, że odczuwamy ten brak. Ale jak już Marta powiedziała, w Teatrze Polskim będzie można nadrobić. Z wielką nadzieją to mówimy w następnych dniach. Zapisałem sobie też fragment opisujący spektakl na stronie teatru. Postacie nie błądzą, wirują w epileptycznym tańcu. Wszystko jest zbyt nagłe, zbyt szybkie, zbyt niezrozumiałe. Tak łatwo przeoczyć to, co istotne. Myślę, że to jest wystarczająca zachęta.
2: Trochę miałam podobnie z książką, więc tutaj widać, że...
0: Ale to dobrze czy źle?
2: Musicie sami to się przekonać. Nie zdradzą.
0: To jest ambiwalentne chyba z tą lekturą, tak mi się wydaje.
2: Czas pokaże.
0: I też pokaże to Liza, która jest nie tylko teraz była naszą agentką, ale przez ten tydzień będzie też odwiedzała kolejne spektakle i my też. Więc
2: my również.
0: Obiecujemy, będziemy mieli więcej informacji na temat innych teatrów, na których faktycznie będziemy.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
3: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
4: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

0: Trwa studio maltańskie w Radiu Afera, a ja i Marta dalej nadajemy na temat tego, co było, ale po części w tym momencie przechodzimy trochę do strefy tego, co będzie i tego, co było w tym samym czasie. Mogę pochwalić się, że potajemnie, ale też oficjalnie zostałem zaproszony na próbę generalną, która odbyła się wczoraj w Centrum Kultury Zamek, ponieważ towarzyszącym wydarzeniem jest performance More Units Than Meaning, realizowany w zamku z performerką Karoliną Wyrwał, która jest performerką, choreografką i aranżatorką, która przez 2 miesiące miała swoją rezydencję w Centrum Kultury Zamek i tam tworzyła swój projekt. A projekt, i może, może niech sam tytuł i to, jak o nim opowiedziała artystka, wybrzmi na temat tego, o czym to jest, a potem ja opowiem, jak ja to widzę.
1: Tytuł spektaklu to More Units Than Meaning, czyli nawiązuje do tempa, do pobierania z zewnątrz impulsów oraz gromadzenia generalnie, które nie jest związane z tym, że wpływa to na odnalezienie sensu.
0: Swoimi słowami powiedziałbym, że jest to może o przebodźcowaniu i nadmiarze. Jesteśmy zamknięci w sali pod zegarem na godzinę w ciemności, tak bym to powiedział bardzo dramatycznie. I tam obserwujemy duet, ponieważ z Karoliną dołącza do niej jeszcze Marcin Motyl, też performer, którzy tańczą, występują, nie tylko tańczą, nie mogę powiedzieć, że to jest taniec, bo jest to performance, w którym oni ze sobą działają ze światłem, przemieszczają światła używając reflektorów. Duże znaczenie ma muzyka, która leci w tle, ale do tego jeszcze przejdę. Ale jednak ważnym w procesie rezydencji przez 2 miesiące było to, że na próbę można było przychodzić jeszcze wcześniej, przed tymi generalnymi, żeby zobaczyć, jak to wyglądało. A o tym też wytłumaczyła mi Jagna Domżalska, która zajmuje się programem rezydencji w Centrum Kultury Zamek.
2: Karolina organizuje otwarte próby i to są takie momenty, kiedy pewne fragmenty pracy razem ze swoimi współtwórcami prezentuje i opatruje komentarzem przed publicznością, a także jest otwarta na komentarz po to, żeby właśnie weryfikować, może trochę modyfikować te sceny, trochę móc zaobserwować, jak publiczność na nie reaguje, albo jak publiczność na przykład korzysta z przestrzeni.
0: I zdecydowanie odczułem to. Na jednej próbie byłem tydzień temu, a potem byłem wczoraj. I taka prawda jest taka, że przez tydzień bardzo się dużo może wydarzyć. Można było zauważyć różnicę w na przykład w sposobie przeniesienia jednego obiektu. Nie będę zdradzał, co to było, żeby nie psuć efektu wow, ale dla mnie to było bardzo znaczące, że jednak raz, że zmiany zachodziły na żywo, pomimo, że jednak performance wymaga lekkiej improwizacji w trakcie występu, to w tym samym czasie bardzo interesowały Karolinę sugestie, jakie miały osoby, które odwiedzały to. Ja odwiedziłem to właśnie, jak już powiedziałem, jeszcze tydzień temu i wtedy, co było fajne, było bardzo mało osób na tej próbie, było około 3 osoby i już wtedy bardzo ważne było, że w trakcie całego spektaklu nie musimy być zamknięci i umiejscowieni w jednym miejscu na krześle, ponieważ przez całość wydarzenia możemy chodzić w kółko i przemieszczać się, gdzie chcemy, żebyśmy dopasowali do siebie, w którym miejscu, pod jakim kątem najlepiej obserwować całe doświadczenie. Ale to też wytłumaczyła mi Jagna Domżalska.
2: Taka ważna cecha tego spektaklu, czyli możliwość tego, by publiczność sama wybierała sobie i zmieniała w trakcie spektaklu miejsca odbioru go, bo właśnie różne sceny dzieją się w różnych umiejscowieniach w całej sali i my też możemy chcieć mieć w danym momencie taki instynkt, żeby chcieć zobaczyć daną scenę z innej strony. Mamy nadzieję, że będziecie odczuwać to, że ta muzyka też trochę was otacza, a trochę was może prowadzi.
0: I tak właśnie było. Muzyka jest bardzo dynamiczna i zmienna. Można by powiedzieć, że to jest trochę ambientowo-elektroniczne, ale zależy od momentu, ponieważ co jakieś około 6 minut czujesz, że się tylko zmienia aranżacja. Nagle zmienia się i brzmienie muzyczne, ale też światło, więc jest takie wrażenie też takich aktów. Ten temat, motyw aktów wraca, ale tutaj wychodzą one może bardziej bez zapowiedzi. Przechodzą bardzo płynnie poprzez duet. Może też warto usłyszeć, jak zapowiada ten performance właśnie Jagna z perspektywy osoby z zewnątrz, bo jednak też jest fajna perspektywa.
2: biorą udział dwie postaci, ale on jest bardzo uniwersalny i właściwie jest doświadczeniem dla nas o nadmiarze, o tym, co te ciała mogą zrobić wobec. Możemy się zastanawiać, czego to jest nadmiar. Czy właśnie treści, informacji, czy wydarzeń, czy chodzi o tempo życia wobec tego, jak cyfrowy świat na przykład nas otacza, ale też to może być o przepracowaniu, o pracoholizmie albo o jakimś wyścigu szczurów. Myślę, że każdy widz odbierze sobie po swojemu ten spektakl.
0: Temat jest aktualny i temat jest istotny i myślę, że warty do utożsamienia, ale w sposób artystyczny i ciekawy. Jest to bardzo otwierające wydarzenie. Więc pozostaje mi powiedzieć, że zapraszam na performance Karoliny Wyrwał More Units Than Meaning, który odbędzie się w sali pod Zegarem w Centrum Kultury Zamek. Dzisiaj i jutro. O 17.30 dzisiaj i jutro o 17.30. Bezpłatne wyjściówki można odebrać w kasie biletowej w zamku, a miejsca jeszcze są, z tego co usłyszałem, więc zdecydowanie ja zachęcam i też będę dzisiaj na żywo, więc do zobaczenia.
3: Też się muszę zainteresować w takim razie.
0: Ja ogarnę ci to wejście, bo muszę to zobaczyć. A co jeszcze będzie można zobaczyć, powiemy za moment.

0: Studio Maltańskie trwa i jak wspominaliśmy, skończymy już nasze dzisiejsze studio o godzinie 11, więc jak spojrzycie na zegarek, to widać, że trochę zbliżamy się. Tak, czas tyka, czuję tą presję. No ale nie zostawimy was przecież bez zapowiedzi, bez polecajek, na co według nas dzisiaj na Maltę warto się wybrać. Ja bym chciała wam polecić coś intrygującego moim zdaniem, bo też miałam przyjemność w podobnych cyklach brać udział w zeszłym roku, czyli dwa cykle skupione wokół kobiet tak naprawdę. Mianowicie jeden z nich to cykl literacki, który dzisiaj się rozpoczyna o godzinie 17:30 w klubie festiwalowym Głosy Kobiet. Michał Nogaś porozmawia z czterema różnymi autorkami, tłumaczkami i po prostu kobietami związanymi z literaturą. Dzisiaj będzie to Anna Jadowska w klubie festiwalowym, który znajduje się na Placu Wolności. I co ciekawe jeszcze, w ramach tych cykli kobiecych, o których powiedziałam, tutaj literatura, będzie też kino, kino kobiet. Ja w zeszłym roku miałam przyjemność być na jednym, ale nie obejrzeć filmu, ponieważ burza przerwała seans.
1: O nie.
0: Więc wybieram się dzisiaj, mam nadzieję,
1: ale pogoda ma być dobra, pogoda ma być dobra, więc niech tak zostanie.
0: Będzie bez deszczu, ani nic takiego, ale La Petite Mort, dzisiaj o 21:30 w Parku Starego Browaru, po czym jeszcze będzie rozmowa z Martyną Byczkowską, Kają Zalewską i Dominikiem Rubajem, to też coś, co mnie bardzo intryguje i na pewno też na tą rozmowę zostanę, więc to w Parku Starego Browaru, a też na Placu Wolności dzisiaj o godzinie 16:30 spektakl plenerowy, który będzie trwał całą nawet i godzinkę, mianowicie Epifity, czyli taki inspirowany naturą i światem roślin, spektakl, który jest wykonywany przez cztery tancerki akrobatki. Ja na tym, powiem wam, miałam przyjemność być wczoraj i na pewno jeszcze jutro w ramach Studia Maltańskiego, kiedy się usłyszymy, opowiem wam trochę więcej szczegółów, ale jeśli już teraz chcecie zobaczyć na własne oczy, co tam dziewczyny przygotowały, a myślę, że jest na co popatrzeć, to 16:30 dzisiaj na Placu Wolności.
1: A trzema słowami jakbyś opisała to?
0: O kurczę, myślę, że odwaga, bo żeby tam trochę też nawiązania przyrodnicze, więc odwaga, przyroda i siostrzeństwo.
1: Dziękuję.
0: Takie trzy słowa.
1: Mnie zachęciłaś. Dziękuję. Z mojej strony zapowiadam też już wspomniany już wcześniej performance w Centrum Kultury Zamek w sali pod zegarem. O 17:30 odbędzie się More Units Than Meaning, godzinny performance w zamku. Jeszcze zapraszamy na spektakl w Polskim Teatrze Tańca od godziny 20:00. Dziady, część druga. Jest to najnowszy spektakl Moniki Błaszczak, który jest całym się spotkaniem z cudzymi duszami i własnymi cieniami. Jest on inspirowany oczywiście Mickiewiczem, ale w tym wykonaniu zamienia się w rytuał przestrzeni na wspólnotę, relacji i konfrontację z tym, co żywe, nieobecne i powracające.
0: Trochę lekturowo się zrobiło na tej
1: lekturowo
0: Malcie, bo to Mickiewicz.
1: Jezus, masz rację, tak, masz rację, o Jezu. Ale no tak czy inaczej,
0: literacko.
1: Można nadrobić, jeżeli ktoś nie zdążył, to może nadrobić teraz. Jak nie teraz, to kiedy?
0: Prawda.
1: To zawsze wraca. A potem myślisz sobie, kiedy się przyda wiedza z matury. Proszę bardzo, przyda się na Malta Festiwal. A oprócz tego, jeżeli ktoś nie chce iść na spektakl, to o tej samej godzinie odbędzie się plenerowa kolacja, dobry stół. I ona odbędzie się na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznań o godzinie 20:00 też. Więc można albo pojeść, albo głodować na dziadach.
0: Albo na przykład iść sobie zjeść wcześniej, a potem na dziadę i po prostu korzystać z tej Malty, bo jest, myślę, z czego korzystać, bo tak naprawdę my powiedzieliśmy wam teraz, zapowiedzieliśmy dla was 6 wydarzeń, a dzisiaj jest ich jeszcze więcej.
1: 3 razy tyle.
0: Tak, myślę, że spokojnie. A w kolejnych dniach to jeszcze w ogóle ho-ho się zadzieje, ale na razie bez spoilerów, no bo chcemy mieć też o czym gadać na kolejnych studiach maltańskich, których będziecie mogli słuchać codziennie w najbliższych dniach od 10:05 tuż po aferanku. Nie odłączajcie jeszcze odbiorników, tylko zostańcie jeszcze z Radiem Afera i posłuchajcie, co tam na Malcie gra, piszczy i co słychać po prostu z Malty.
1: A tym oto piszczącym z ekscytacji akcentem musimy zakończyć dzisiejszą podróż studia maltańskiego z naszą disco muzyką. Przy mikrofonie byli dla was
0: Marta Głogowska
1: i Bartosz Czyżyk, realizowana, zastąpiona Ida Mikołajczyk. Dziękujemy za tą wspólną podróż po tematach artystycznych. Malta Festiwal trwa do niedzieli i my będziemy z wami codziennie duszą i znajdziecie nas, jeżeli nie w studiu, to znajdziecie nas na ulicy biegnącymi z dyktafonami, próbując zdobyć wszystko, co się da, żeby nic was nie ominęło i żebyście wszystko zobaczyli.
0: Tak, spotkajmy się na Malcie i też dziękujemy wam, drodzy słuchacze, za słuchanie tego pierwszego tegorocznego wydania Studia Maltańskiego. Druga edycja, my mieliśmy przyjemnością dla was otworzyć. No i co? Zobaczymy, co ta tegoroczna Malta przyniesie.
1: Postaję powiedzieć do usłyszenia jutro w innym składzie, ale do usłyszenia jutro.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady
3: z Poznania, Polski, Europy i świata.
2: Poniedziałki i piątki od 18.
4: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie,
5: czyli pierwszy rodeo w eterze Jarka
4: i Marcina z zespołu Audiofils.
5: Poniedziałek, godzina 22.
0: Autopromocja.
1: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja.
1: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
2: Kemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera.
5: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Mój stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Nareszcie lato. Każdy na to czekał. Zrób sobie tę przyjemność i wpraw się w ten wakacyjny stan. Ja jestem Wiku Kozieja i mam dla ciebie kilka propozycji kulturalnych na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Festiwal Malta trwa pełną parą. Z tej okazji kobiece kino będzie celebrowane. La Petite Mort to połączenie filmu, teatru oraz dokumentu. To osobista opowieść o przyjaźni, dorastaniu i pamięci, która prowadzi cię przez archiwa życia dziewczyn dorastających w małym, polskim miasteczku z początku XXI wieku. Historia jest inspirowana postacią szekspirowskiej Ofelii, która w wydaniu Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej po trafieniu na proces sądowy rozszczepia się na dwie osoby. Seans rozpocznie się o 21:30, a zaraz po nim odbędzie się rozmowa z twórczyniami oraz aktorem Dominikiem Rubajem. Wszystko w Parku Starego Browaru. Masz tajemnicę, którą chcesz zabrać do grobu? Myślę, że nie tylko ty. Maria całe swoje życie skrywa coś przed swoją rodziną. Nie wie jednak, że jej najbliżsi również coś zatajają. Jest pewna, że nic dobrego w życiu ją nie czeka. Rozczarowana małżeństwem, niezadowolona z dzieci, dlatego trenuje umieranie. Zamierza odejść stąd dumnie i z gracją. Umalowana, ufryzowana i pięknie ubrana. Ale coś zakłóci jej próby. Spektakl Nagle Teatru Seans rozpocznie się o 19:00 w domu tramwajarza.

0: Autopromocja. Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Put Renovation. Poniedziałek, 16:30. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl. Ukośnik Eneo Weekend.
0: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
1: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
2: Poniedziałek, godzina 21.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
4: Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
2: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
1: Tak.
2: A jaka pana interesuje formuła?
1: Zapowiedzi i relacje?
2: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
1: Halo, słucham.
2: Z wizją czy bez?
1: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
3: Od poniedziałku do piątku o 10:05. W sobotę i niedzielę o 8:00. Tylko w Radiu Afera.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera.

0: Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja. Reklama.
1: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
2: Pralka, piekarnik, zmywarka.
3: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
4: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
0: Reklama. Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
4: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
5: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja. Reklama.
6: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca, Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
7: Dzień dobry, ulotki.
8: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
3: Reklama. Alter Mixer.

0: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
1: W ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka.

0: Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.

0: Wybiła 15, a to znak, że zaczyna się
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: 22 czerwca, mamy oficjalnie pierwszy dzień lata i pierwszą hurtownię lata, ale może z tym pierwszym dniem to pomyliłem, bo nie wiem, czy nie był wczoraj.
2: Dzisiaj. Miałeś rację, tak.
0: Okej, okay, no to dobrze wiedzieć, że się nie pomyliłem. Realizuje nas dzisiaj Natalia Król, a przed mikrofonami
2: Nina Frąckowiak
0: oraz Bartosz Kozłowski. Życzenia z okazji imienin składamy dzisiaj Tomaszowi, Paulinie, Paulinowi, Janowi, Eberhardowi, Albanowi, Flawiuszowi, Innocentemu, Achajuszowi i Achacemu. A co tam w świętach?
2: Dzisiaj jest Światowy Dzień Garbusa, Dzień Kultury Fizycznej i Dzień Lasu Deszczowego.
0: Może tutaj wywołam trochę wspomnień, takich zapomnianych u niektórych słuchaczy, ale był taki film, nie pamiętam, czy ten garbus w nim mówił, ale na pewno był to garbus, który żył i tak mrugał oczami i reflektorami.
2: Chyba wiemy, o jakim filmie mówisz, ale tak a propos garbusa, to w ogóle fun fact, to jest moja ulubiony samochód, można tak powiedzieć, tak? Typ? Okay. Nie, typ czy nie typ?
0: Nie, no chyba model można
2: model,
0: powiedzieć.
2: Model, no właśnie. Nie byłam pewna, czy model. Czy...
0: No i z myślami o garbusie zostawiamy słuchaczy na piosenkę.

0: Przychodzimy do Was z konkursem, a do wygrania jest podwójna wyjściówka na Tilfest w Lipsku 3 i 4 lipca. No i jest to festiwal Tila Lindemana z Rammstein.
1: Tak, to jest ciekawy konkurs, bo na pewno już jakieś zagraniczne, że tak powiem, konkursy były, ale za mojej kadencji to pierwszy. Ja jeszcze takiego konkursu nie zapowiadałem, także na pewno jest to jakaś gratka. No a oprócz gwiazdy głównej, czyli Tila Lindemana z Rammsteinu, no to może być też szansa, szansa do tego, kto wygra, ale na pewno będzie tam zespół Ministry z frontmanem Alem Jorgu Senem. Także fajnie, fajnie. Myślę, że warto powalczyć. No a co zrobić, żeby powalczyć?
0: Należy wysłać SMS-a na numer 7248, napisać afera.til, podać wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na nasze pytanie konkursowe, a mianowicie jaki jest twój ulubiony utwór Tila Lindemana i dlaczego? A koszt wysłania SMS-a to 2,46.
1: Przypomnijmy jeszcze, że to jest konkurs długoterminowy i nie będziemy go rozwiązywać dzisiaj, bo jego rozwiązanie to 26 czerwca o godzinie 20, a teraz posłuchajmy Rammstein, Du hast.

Du hast mich.

0: Autopromocja.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
0: Reklama.
3: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Wiesz, jaki jest najłatwiejszy sposób, żeby nadać ceglanemu budynkowi takiego, no właśnie, nawet nie wiem jakiego, ale powiedzmy nadać mu klimatyczności?
1: Chyba wiem, o czym mówisz. Myślę, że chodzi o bluszczu. O bluszczu? Bluszczu?
0: Chyba tak? Chodzi o bluszcz. Chyba bluszcz, po prostu, bez u na końcu. No właśnie, najłatwiej jest po prostu dać mu zarosnąć bluszczem i wtedy wygląda fajnie i klimatycznie i zawsze jest żal, jak ten bluszcz trzeba zdjąć. No ale to dlaczego tak florystycznie?
1: No bo mamy dla was nowość muzyczną właśnie o tym tytule.
0: Tak, o tytule bluszcz, a nazwa wykonawcy, no to jest duszno, także bardzo, bardzo adekwatnie do ostatnich kilku dni, do przyszłego tygodnia i w ogóle chyba do całej końcówki czerwca, która nas jeszcze czeka, będzie duszno, a teraz posłuchamy sobie duszno.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Nareszcie lato. Każdy na to czekał. Zrób sobie tę przyjemność i wpraw się w ten wakacyjny stan. Ja jestem Wiku Kozieja i mam dla ciebie kilka propozycji kulturalnych na ten wieczór.
0: Przynęta kulturalna.
2: Festiwal Malta trwa pełną parą. Z tej okazji kobiece kino będzie celebrowane. La Petite Mort to połączenie filmu, teatru oraz dokumentu. To osobista opowieść o przyjaźni, dorastaniu i pamięci, która prowadzi cię przez archiwa życia dziewczyn dorastających w małym, polskim miasteczku z początku XXI wieku. Historia jest inspirowana postacią szekspirowskiej Ofelii, która w wydaniu Martyny Byczkowskiej i Kai Zalewskiej po trafieniu na proces sądowy rozszczepia się na dwie osoby. Seans rozpocznie się o 21:30, a zaraz po nim odbędzie się rozmowa z twórczyniami oraz aktorem Dominikiem Rubajem. Wszystko w Parku Starego Browaru. Masz tajemnicę, którą chcesz zabrać do grobu? Myślę, że nie tylko ty. Maria całe swoje życie skrywa coś przed swoją rodziną. Nie wie jednak, że jej najbliżsi również coś zatajają. Jest pewna, że nic dobrego w życiu ją nie czeka. Rozczarowana małżeństwem, niezadowolona z dzieci, dlatego trenuje umieranie. Zamierza odejść stąd dumnie i z gracją. Umalowana, ufryzowana i pięknie ubrana. Ale coś zakłóci jej próby. Spektakl Nagle Teatru Seans rozpocznie się o 19:00 w Domu Tramwajarza.
3: Radio Afera

0: Kalendarium. Do końca roku pozostają nam całe, już nie całe, bo jest, ten dzień jest już za połową, ale 192 dni. No i ten 22 czerwca trochę trudny był do opracowania pod kątem kalendarium, bo te daty były albo bardzo przykre, albo takie, że jakbym je przeczytał, to myślę, że większość powiedziałaby, no dobra, no i co z tego. Więc takie, które wydały mi się ciekawe i dotyczące w jakiś sposób nas, tudzież po prostu Polski, no to jest rok 1346, kiedy to król Kazimierz III Wielki nadał prawa miejskie Nowemu Targowi, także myślę, że dosyć ciekawie. A druga data, którą sobie przygotowałem, to właściwie jest święto, które obchodzimy co roku. To było co prawda wczoraj, no ale można powiedzieć, że jest wczoraj na dzisiaj, bo mówię tutaj o Nocy Kupały. W ogóle to słowo, bo szukałem tego przed audycją, Kupała, nie jest jasne, skąd ono się wzięło. Po prostu jest napisane, że zostało przywleczone ze słowiańskiego obrzędu. Nie wiadomo. Czy ty obchodzisz Noc Kupały?
1: Jako naczelna wiedźma powinnam, ale chyba się nie przygotowałam, powiem ci.
0: A ja mogę powiedzieć, że obchodzę. Staram się co roku obchodzić, jakkolwiek by to nie brzmiało.
1: No. Właśnie nie wiem, czy tam się, właśnie nie ma takiej tradycji, że powinno się wianki kłaść tam.
0: Tak, wianki jezioro, puszczać na wodę, czy na rzekę.
1: Na rzekę, w jezioro. I co, i ty tworzysz takie wianki właśnie?
0: Mój zwyczaj polega na tym, że palę ognisko i siedzę przy nim do świtu. To jest mój zwyczaj. A w tym roku robiłem to nad rzeką.
1: To bardzo romantyczne, powiem ci. Jestem w szoku.
0: Fajne to jest.
1: Nie, no brzmi bardzo zachęcające.
0: Nie jest nawet męczące, no bo to jednak najkrótsza noc w roku.
1: No to prawda.
0: Więc spoko. Tak, także to jest nasza dzisiejsza druga data. No a jeżeli słuchacze chcieliby za rok, no bo w tym roku to już za późno, chociaż nikt tego nie sprawdza, to tradycje obejmują między innymi, tak jak mówiliśmy, wianki na wodzie, rozpalanie ognisk, tańce, śpiewy, skoki przez ogień, polowanie na czarownicę, także uważaj.
1: Będę.
0: I odstraszanie tych czarownic. Także nie trzeba polować, można tak po prostu odstraszyć. Także okej. A co tam w muzyce?
1: Jeżeli chodzi o kalendarium muzyczne, no to wybrałam najbliższą sobie datę, która miała miejsce też 19 lat temu jeszcze w Poznaniu, na dziedzińcu Różanego CK Zamek, i był to koncert Patti Smith. I w ogóle się zdziwiłam, że Patti Smith była w Polsce, ale dzięki naszemu wspaniałemu radiu się o tym dowiedziałam. I właśnie w związku z tym poleci jedna z najbardziej znanych piosenek, czyli Because the Night.

0: Przechodzimy do Was z pogodą.
1: Serwis komunikacyjny.
0: Ma być dzisiaj 27 stopni, więc trochę zleżało i ma ta pogoda się tak mniej więcej utrzymywać do właśnie końca tego tygodnia, chociaż ma być nawet 36 stopni w niedzielę, więc trzeba uważać.
2: Tak, sprawdzaliśmy czujność słuchaczy, mam nadzieję, że oczekiwali Państwo mocno tego serwisu. Jeżeli chodzi o korki w naszym mieście, to może zacznijmy trochę inaczej niż zwykle. Zacznijmy od tych ulic, gdzie tak tragicznie nie jest, bo zazwyczaj zaczynamy od tych najgorszych, no to teraz coś pozytywnego. Ulica Warszawska od Śródki świeci się na zielono, tak samo od ronda Śródki Podwale ma kolor zielony. No i ulica Szelongowska też nie wygląda na za bardzo zakorkowaną. No i to by było na tyle z dobrych wiadomości, bo pozostałe ulice w okolicy centrum, no to to jest kolor czarny, pomarańczowy albo w najlepszym przypadku żółty. Zakorkowane oczywiście rondo Rataje, rondo Śródka, rondo Starołęka, a z głównych ulic widzę, że tragiczna sytuacja jest na drodze Dębińskiej oraz Królowej Jadwigi. Jeżeli tylko macie możliwość, to postarajcie się wybrać dzisiaj inne szlaki. Jeżeli wiecie coś więcej o sytuacji na poznańskich i podpoznańskich drogach, dzwońcie 618750213, a my życzymy cierpliwości.
1: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
5: Sporting Club Afera, czyli godzina dla sportu w eterze. Zapowiedzi, relacje i wywiady.
6: Z Poznania, Polski, Europy i świata.
5: Poniedziałki i piątki od 18:00.
7: Jazz, awangarda, muzyka improwizowana,
8: audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
1: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.

0: Coraz bliżej godziny 16, chociaż do 16 jeszcze kawałek, no ale to znak, że wypadałoby przypomnieć o naszym konkursie, a nasz konkurs jest, myślę, dosyć wyjątkowy, bo to jest, no można powiedzieć, do wygrania jest praktycznie wycieczka.
1: Tak, bo aż do Lipska.
0: Tak, tylko że zaznaczę tutaj, że transportu ani noclegu w Lipsku, no to tutaj wygrać nie można, ale można wygrać dobry powód, żeby do tego Lipska się wybrać, bo do wygrania są aż dwie wejściówki podwójne na Tilfest w Lipsku. To jest 3-4 lipca tego roku.
1: Tak, z Rammsteinem, prawda?
0: Tak, będzie tam Till Lindemann.
1: No i żeby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS-a na numer 7248, napisać afera.til, podać wasze imię i nazwisko, odpowiedzieć na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tila Lindemanna i dlaczego, a koszt SMS-a to 2,46.
0: Tak, zaznaczmy jeszcze, że ten konkurs jest konkursem długoterminowym i nie rozwiązujemy go dzisiaj. Na jego rozwiązanie trzeba będzie poczekać do 26 czerwca około godziny 20:00.

0: Trzy dni Pyrkonu dobiegły końca. Czy ty na Pyrkonie bywasz?
1: Byłam, ale w tym roku niestety nie miałam okazji. A jak z tobą?
0: No nigdy mi się nie zdarzyło, ale nigdy nie miałem też wielkiej chęci, żeby na ten Pyrkon iść. Ale lubię, lubię jak jest, bo widać, że jest.
1: To prawda, ale jest dość zakorkowanie wtedy duże. I no, jest dość dużo wuchta wiary, że tak się wyrażę.
0: Wuchta wiary. No, to jest dobry termin, żeby na jakieś małe wakacje sobie z miasta wyjechać, jeżeli korki nam przeszkadzają. No, ale ja lubię zawsze obserwować tych wszystkich cosplayerów, szczególnie jak się do Poznania w tym terminie wraca, tudzież wyjeżdża pociągiem, no to na Poznaniu Głównym jest po prostu koncentracja tych osób.
1: To jest prawda, to jest niesamowite i niektóre te kostiumy naprawdę robią takie wrażenie i się zastanawiam, że jak oni to zrobili, bo często też są to własnoręczne kostiumy.
0: Tak, także no, cosplayerzy szacun za to, że wam się chce i naprawdę wychodzi to całkiem fajnie. Motywem przewodnim tegorocznej edycji był kosmos. No i jednym z gości z tej okazji był na przykład dr Sławosz Uznański-Wiśniewski, nazwisko dwuczłonowe. Nie wiedziałem, że ma dwuczłonowe.
1: Ja też nie, ale się dowiadujemy
0: tak,
1: całe życie.
0: Radio tutaj rozwija. Także tak, można było się z nim spotkać. Jednak myślę, że najwięcej o tym, co w Pyrkonie jest takie przyciągające, no to opowiedzą nam sami uczestnicy najlepiej i właśnie takiego uczestnika teraz sobie posłuchamy.
2: Tutaj klimat robi swoje jednak. W tym roku było troszkę inaczej, bo już trzeba było te wszystkie bronie oznaczać. Moim takim miejscem kultu jest strefa gier planszowych. Zawsze tam sobie idę potestować jakieś gry, posprawdzać jakieś nowości, jakieś fanty, jak się uda zgarnąć. Jestem też zawsze pod wrażeniem klocków Lego. Podobały mi się też bardzo koncerty. Łódka Grubasa, Lordi, bardzo fajny kontakt łapali z publicznością.
0: Okazuje się też, że oprócz fantów, tak jak wspominał nasz uczestnik, no nie nasz, bo nie Radia Afery, tylko Pyrkonu, ale oprócz fantów są ważne też spotkania autorskie i wydarzenia towarzyszące.
3: Udało mi się dostać na spotkanie z Giancarlo Esposito, poza prelekcjami, z atrakcji walki na miecza Świetne Ponocy. Bardzo polecam. Marsz Star Wars to jest mój główny punkt programu w sobotę.
4: Mi się ogólnie podobało takie po prostu chodzenie, doświadczenie tego wszystkiego, rozmawianie z ludźmi, robienie zdjęć, kupowanie tam rzeczy w pawilonie numer 5.
0: A jeżeli chodzi jeszcze o stronę cosplayową Pyrkonu, no to na tegorocznym Pyrkonie też, no wiadomo, że byli cosplayerzy, ale byli cosplayerzy, którzy reprezentować będą Polskę na przyszłorocznych mistrzostwach świata w cosplayu Extreme Cosplay Gathering w Paryżu. Także myślę, że naprawdę gratka. No, Pyrkon jest na pewno takim wydarzeniem, które co roku przyciąga wiele ciekawych osobistości zarówno ze świata fantastyki, jak i światów w fantastyce towarzyszących. Także myślę, że każdy pozna, jak wie już o co chodzi. Natomiast odchodząc jeszcze na chwilkę od tematów pyrkonowych, no to mieliśmy też telefon od naszego słuchacza, który zgłosił nam, że od Lubonia w stronę Warszawy prowadzone są prace na autostradzie. No i jak się łatwo domyślić, cała autostrada stoi.

krew to szansa na kolejny dzień, to ratunek w jednej chwili, kiedy gaśnie czyjś cień. Pracownicy krwiodawstwa czuwają, żeby było dobrze, a krwiodawcy przychodzą, bo wiedzą, może uratują.

w temacie komunikacyjnym. Utrudnienia na drogach. Doszło około godziny 13 do wypadku, to znaczy zderzył się tramwaj linii numer 3 z autokarem. To było zderzenie dosyć poważne, bo oglądam teraz zdjęcie wykolejonego i no, dosyć zniszczonego tramwaju, także radzimy omijać tamtą okolicę, jeśli można. Aktualizacja sprzed godziny mówi nam, że w dalszym ciągu zablokowana jest ulica Serbska w kierunku ulicy Wilczak. Także jeżeli państwo mogą, no to radzimy omijać tą okolicę. 7 osób ucierpiało, na szczęście nie było tam żadnych ofiar.

0: Znowu będzie tak dość lokalnie, bo opowiemy o poznańskiej artystce, a mianowicie o Magdalenie Abakanowicz, ponieważ pobiła rekord wszechczasów i za jej dzieło zapłacono ponad 16 milionów złotych. No i to wydarzenie na pewno przejdzie do historii polskiego rynku sztuki. Mowa tutaj o dziele pod tytułem, a w zasadzie instalacji Bambini, która powstała pod koniec lat 90. i składała się z 83 betonowych figur dziecięcych i wygląda przeuroczo ta instalacja. No i właśnie wiem, że te jej dzieła, instalacje, rzeźby budzą taki dość, powiedziałabym, podział wśród ludzi, że nie wszystkim się to podoba.
1: Mi się całkiem podobają.
0: Tak.
1: Tak, ale zastanawia mnie też, no to są dzieci, w sensie to mają być figury dzieci. Zastanawiam się, jaka jest skala tego, no bo w parku Cytadela też mamy niby figury dorosłych i one są ogromne. Ciekawi mnie, czy te dzieci są w skali dzieci, czy to są dzieci rozmiaru, nie wiem, Marcina Gortata.
0: Myślę, że jak to było w skali takiej Marcina Gordata, no to byłoby no dość potężne, nie? Ale musimy się dowiedzieć więcej i potem dać znać. I chcę też podziękować słuchaczowi, panu Jackowi, za poprawienie tutaj nas, że tramwaj się wytramwaił, a nie wykoleił. Będziemy pamiętać na przyszłość.
1: No tak, to mi przypomina okres świąteczny, jak cały czas mówiłem Mikołaj i słuchacze dzwonili i mnie poprawiali, że w Wielkopolsce to jest Gwiazdor, a nie Mikołaj.
0: A, no, ale to faktycznie, to dobrze, że cię poprawiali.
1: Zasłużone. No myślę, że wytramwajenie też jest zasłużone.
0: No dobrze, to my chyba już musimy kończyć naszą dzisiejszą hurtownię.
1: A mi się wydaje, że jeszcze jedno wejście będzie.
0: Tak?
1: Tak.
0: No dobra, skoro tak mówisz.

0: I znowu testowałem Państwa czujność, bo następnego wejścia wcale nie będzie. Także żegnają się z Państwem Natalia Król za konsolety realizatorskiej, a sprzed mikrofonów
1: Nina Frąckowiak
0: i Bartosz Kozłowski. Do usłyszenia za tydzień.

0: Radio Afera, 98,6 MHz.
1: Mamy dzisiaj 22 czerwca, jest to poniedziałek, właśnie wybija godzina 16, w związku z tym rozpoczynamy...
0: Studencki Patrol na 98,6.
1: Za realizację dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu odpowiedzialna jest Natalia Król, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. W repertuarze dzisiejszego wydania Patrolu czeka nas rozmowa o godzinie 17.10. Mamy przyjemność gościć w trakcie audycji pana profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czyli pana Andrzeja Węgiel. Porozmawiamy na temat lasów deszczowych, ponieważ obchodzimy dzisiaj właśnie Światowy Dzień Lasów Deszczowych. Porozmawiamy m.in. o ich znaczeniu dla Ziemi i tym podobnych. Do tego nasze mini audycje o godzinie 16.30 odrestaurowani, o godzinie 17.30 ekonomia szczęścia. Do tego będą jak zwykle informacje ze świata akademickiego, dużo dobrej muzyki i jak zwykle konkurs, który ogłosimy już za moment. A tymczasem zapraszamy Was do wysłuchania utworu na naszej antenie. Chłodno z utworem Tańcz. Meh.

Zgodnie z obietnicą zapowiadamy dzisiejszy konkurs, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na wystawę AI pod tytułem Algorytmy Iluzji. Wydarzenie odbywa się w CK Zamek. Jest to wystawa czasowa, która trwa do 12 lipca bieżącego roku. I aby wziąć udział w tym konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, następnie swoje imię oraz nazwisko i do tego oczywiście odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie konkursowe, związane właśnie z tematyką wystaw, ponieważ chciałbym was zapytać, gdybyście mogli stworzyć dowolną wystawę AI, chciałbym zapytać właśnie, jaką nosiłaby ona nazwę oraz jakiej tematyki by dotyczyła. No odpowiedzi czekamy oczywiście do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze.

0: Przegląd informacji ze świata akademickiego. Rozpoczynamy oczywiście od przypomnienia, że cały czas trwa rekrutacja na Politechnikę Poznańską. Szczegółową listę wydziałów i kierunków, które je obejmują, znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Znajdziecie tam także oczywiście harmonogram rekrutacji, czyli rozpiskę wszystkich najważniejszych dat, jak po kolei przebiega ten proces. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w rekrutacji. Jeszcze jeśli się wahacie bądź zastanawiacie, myślę, że jest to idealny moment. Do tego oczywiście najważniejsza informacja. 13 lipca zostaną udostępnione informacje o wynikach pierwszej tury kwalifikacyjnej. Myślę, że dla wszystkich osób, które już dokonały rejestracji, jest to bardzo wyczekiwana data. W związku z tym czekamy również z wami i życzymy owocnych sukcesów.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
3: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
2: Tak.
3: A jaka pana interesuje formuła?
2: Zapowiedzi i relacje?
3: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
2: Halo, słucham.
3: Z wizją czy bez?
2: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
4: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
5: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
6: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
7: Poniedziałek, godzina 21.
8: Afera!
1: Autopromocja. Reklama.
9: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi?
10: Pralka, piekarnik, zmywarka.
11: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
12: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl. Eneo Weekend.
1: Reklama.
13: Radio Afera 98,6 MHz.

skoro jesteśmy już przy temacie rekrutacji na poznańskie uczelnie, na pewno warto wspomnieć, że rekrutacja trwa także na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dokładnie mówiąc, trwa rekrutacja na 26 kierunków studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Lista jest naprawdę obszerna. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Na pewno warto wspomnieć o tym, jakie wydziały biorą udział w tej rekrutacji. Mianowicie są to wydziały następujące. Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Biotechnologii, Wydział Leśny i Technologii Drewna, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Nauk o Żywieniu i Żywności, Wydział Nauk Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, a także Wydział Ekonomiczny. Lista poszczegółowych kierunków wchodzących w skład tych wydziałów znajdziecie oczywiście na stronie internetowej. Tam znajdziecie także szczegółowy harmonogram i wszystkie inne niezbędne linki oraz informacje. Do wzięcia udziału w rekrutacji zachęcamy oczywiście bardzo serdecznie i tak samo zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. Super momenty, Cowboy.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają nas na wykład otwarty. Wydarzenie pod tytułem Jak meteoryty i odległe światy pomagają zrozumieć powstanie Układu Słonecznego. Wydarzenie właśnie pod takim tytułem odbywa się 8 lipca bieżącego roku o godzinie 19. Na pewno warto wspomnieć, że wydarzenie odbywa się zarówno w formie stacjonarnej, jak i w postaci transmisji online. Wszystkie niezbędne szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej Wydziału. Warto na pewno także wspomnieć, że prelegentem tego wydarzenia będzie pani dr Joanna Drążykowska. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie oczywiście wraz z opisem wydarzenia na stronie Wydziału. Do wzięcia udziału w wydarzeniu bardzo serdecznie oczywiście zachęcamy. I tymczasem kolejny utwór na naszej antenie, czyli Wyspa na Fixa, Buvol.

Powrócimy jeszcze na moment do tematu rekrutacji na poznańskich uczelniach, ponieważ rekrutacja trwa także na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Kierunki, które obejmuje rekrutacja, to m.in. wychowanie fizyczne, sport, dietetyka, psychologia, turystyka i wiele, wiele więcej. Jeśli jesteście zainteresowani tym rekrutacją, zachęcamy serdecznie. Wszystkie niezbędne informacje znajdziecie oczywiście na stronie uczelni. A do wzięcia udziału w rekrutacji zapraszamy oczywiście bardzo serdecznie. Znajdziecie na stronie uczelni także harmonogramy i wszystkie inne niezbędne linki.

Na pewno część z naszych słuchaczy ma już za sobą uzyskanie tytułu magistra i rozważa nad uzyskaniem tytułu doktora. W związku z tym zachęcamy Was do wzięcia udziału w Poznańskim Dniu Doktoranta. Wydarzenie odbywa się już 30 czerwca od godziny 9 do godziny 15 i jest to dokładnie, jeśli chodzi o miejsce, Sala Biała Urzędu Miasta Poznania, Plac Kolegiacki. W programie wydarzenia będzie otwarty Dzień Poznańskich Szkół Doktoranckich, strefa prezentacyjna, a także panel ekspercki pod tytułem Doktorant w Poznaniu. Nauka, rozwój i przyszłość. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału. Warto na pewno wspomnieć, że rejestracja na wydarzenie jest już otwarta i trwa do 28 czerwca do godziny 23.59. Formularz zgłoszeniowy, link do wydarzenia znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Znajdziecie tam też wszystkie inne niezbędne informacje, niezbędne Wam do wzięcia udziału właśnie w tym wydarzeniu. A tymczasem wracamy do muzyki. Na naszej antenie kolejny utwór, czyli Rosalii, Stracona Głowa.

0: Poniedziałek, godzina 16.30. Zapraszamy na mini audycję pod tytułem Odrestaurowani.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Utrenovation. Poniedziałek, 16.30.
2: Cześć wszystkim, witam was w kolejnym odcinku z serii Odrestaurowani. Ja jestem Jakub i zastępuję dziś wyjątkowo Adama, któremu wypadło coś pilnego po prostu. Nie martwcie się jednakże, on na pewno niedługo do was wróci. Dziś mam dla was genialne wieści z frontu naszych projektów. Słuchajcie, stało się coś, na co wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością. Nasz Karman oficjalnie opuścił już komorę lakierniczą. Powiem wam jedno, ten lakier to jest po prostu czysty obłęd. Postawiliśmy na niesamowicie głęboką, soczystą, krwistą czerwień i na żywo wygląda to wręcz nierealnie. Karoseria jest jeszcze całkowicie goła, wiecie, nie ma ani chromów, ani podwozia, ani silnika, no nic nie ma. Ale to nie zmienia faktu, że on jest po prostu piękny. Jak wy go zobaczycie, oszalejecie, gwarantuję wam to. Jednakże chciałem wam powiedzieć, że to jest ten moment. To jest ten moment, gdy nasza cała ekipa zbiera się i zaczynamy go składać, żeby wam, słuchacze, niedługo go pokazać w pełnej klasie. Zanim jednak przejdziemy do podsumowania, chciałbym dorzucić jeszcze jedno słowo od siebie. Wiem, jaki jest teraz dla was trudny okres. Jest ciepło. Ludzie chcą być w garażu, remontować swoje klasyki, ale nie, proszę państwa, tym razem jest sesja egzaminacyjna. No i z tego miejsca chciałbym wszystkim życzyć powodzenia. Życzenia również składa tutaj redakcja, Adam. Nie martwcie się, wiecie jak to mówią. Bez spiny są drugie terminy, także widzimy się ewentualnie we wrześniu. Na dziś to wszystko. Dziękuję bardzo za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Odrestaurowani. O klasycznej motoryzacji opowiada koło naukowe Utrenovation. Poniedziałek, 16.30.
3: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
4: Autopromocja.
5: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
7: Pralka, piekarnik, zmywarka.
8: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
9: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl / Eneo Weekend.
4: Reklama.
10: Studencki

Nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o nowym muralu Politechniki Poznańskiej, a nowy mural Politechniki Poznańskiej znajduje się na ścianie. Ściana znajduje się na, dokładnie przy budynku hali ściany przy Domu Studenckim numer 1. Jest to ulica Jana Pawła II, 28 Poznań. Warto na pewno wspomnieć, że tytuł muralu to Erasmus, okno na świat. Motywem przewodnim muralu jest właśnie podróżowanie i studiowanie. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zwiedzenia muralu, zobaczenia go, na pewno warto, jest przepiękny. I tak samo przepiękny jest kolejny utwór na naszej antenie, czyli zespół Kols z utworem Nowy Świat.

dalszym ciągu czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na wystawę AI pod tytułem Algorytmy Iluzji. Wydarzenie odbywa się w CK Zamek. Wystawa jest wystawą czasową i trwa do 12 lipca. I aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko i do tego odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe. I pytanie konkursowe będzie związane właśnie z tematyką wystaw.

i iluzji i w ogóle, ponieważ chciałbym was zapytać, gdybyście mogli stworzyć własną wystawę AI, jaką nosiłaby ona nazwę i jakiej tematyki dotyczyłaby wystawa? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, no odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Tymczasem na naszej antenie kolejny utwór, czyli Gang of Youths, The Angel of the Eighth Ave.

Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. It's equally valid.

Rekrutacja na studia rozpoczęła się także już 1 czerwca, co prawda, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni. Znajdziecie tam oczywiście wykaz wszystkich wydziałów i kierunków wchodzących w ich skład. Na stronie znajdziecie także oczywiście szczegółowy harmonogram z rozpiską wszystkich najważniejszych dat i inne niezbędne informacje na temat procedur rekrutacyjnych. Do wzięcia udziału zachęcamy bardzo serdecznie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą i wzięcia udziału w rekrutacji. Tymczasem na naszej antenie kolejny utwór, czyli Yarrow Act z utworem Payday.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zachęca nas, zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pod tytułem, dokładnie mówiąc, konkursie fotograficznym. Tytuł tego konkursu to Tropem Leśnych Sadów. Konkurs polega na tym, żeby zrobić zdjęcie drzewa owocowego znajdującego się zarówno w lesie, jak i w na przykład sadzie. Oczywiście zachęcamy do wzięcia udziału. Wszystkie niezbędne wymagania na temat prac konkursowych, terminów itd. itd. znajdziecie oczywiście w artykule na stronie internetowej Wydziału. Jest to Wydział Leśny i Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jeszcze raz zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia i zachęcamy do wysłuchania kolejnego utworu na naszej antenie. Termin nadsyłania prac konkursowych to 30 września 2026 roku, a każdy uczestnik może przesłać od 1 do 5 zdjęć.

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Przepraszam, co to za tramwaj?
3: To Soul Tram. Get down!
4: Soul, funk, trochę bluesa i sporo brzmienie retro. W każdą niedzielę o 13:00. Get down! Soul Tram!
5: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dzień dobry, ulotki.
2: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech Twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Radio Afera.

Przypominamy o naszym dzisiejszym patrolowym konkursie, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na wystawę AI pod tytułem Algorytmy Iluzji. Wydarzenie odbywa się w CK Zamek, wystawa ma charakter jako wystawa czasowa i trwa do 12 lipca bieżącego roku. Aby wziąć udział w tym konkursie, wysyłamy SMS na numer telefonu 7148. W treści SMS-a wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko i na koniec odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdybyście mogli stworzyć własną wystawę AI o dowolnej tematyce, jaką nosiłaby ona nazwę i jakiej tematyki dotyczyłaby wystawa? Na odpowiedzi czekamy do godziny 18, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Liczymy na waszą kreatywność. Pytanie konkursowe myślę, że nie jest zbyt skomplikowane, dlatego liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi, na które, tak jak wcześniej wspominałem, czekamy oczywiście do godziny 18.

0: Dzisiaj mamy 22 czerwca, jest to Światowy Dzień Lasów Deszczowych. W związku z tym, z zapowiedzią, mamy dzisiaj przyjemność gościć w naszym studiu pana profesora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, czyli pana Andrzeja Węgiel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, miło mi gościć w Radio Afera.
0: Na początek chciałbym zapytać, czym właściwie są lasy deszczowe oraz gdzie na świecie występują największe lasy deszczowe?
1: Lasy deszczowe, a właściwie lasy tropikalne strefy równikowej, charakteryzują dwie cechy. Jedna to są bardzo wysokie opady, stąd nazwa lasy deszczowe. Drugie występowanie w strefie równikowej i podrównikowej. To właśnie definiuje lasy tropikalne, lasy deszczowe.
0: A co sprawia, że lasy deszczowe są aż tak wyjątkowe?
1: Przede wszystkim wielka bioróżnorodność, ich budowa. My jak kojarzymy sobie lasy w naszej strefie klimatycznej, no to mamy warstwę drzew, jakąś warstwę podszytu i główne życie zwierząt odbywa się na poziomie gruntu. Tam mamy ssaki, owady, wiele innych organizmów. Lasy tropikalne mają też taką warstwową budowę, z tym, że tych warstw jest mnóstwo, w tym różne pnącza i główne życie jest bliżej światła, czyli w strefie koron. Właściwie większość gatunków organizmów, zwierząt, no i też nawet roślin, które są związane z drzewami, właśnie żyje w tej strefie. Więc po pierwsze trochę inna budowa niż nasze lasy, po drugie olbrzymia różnorodność gatunkowa.
0: A jak często w lesie deszczowym pada deszcz?
1: No właściwie to tam pada prawie cały czas. Zdarza się, że codziennie. Oczywiście też zależy od pory roku, ale w porze deszczowej to może być, no to może być właściwie ciągłe opady. Pamiętam sobie scenę z filmu Forrest Gump, gdzie tam po prostu ciągle padało w tym Wietnamie i tak też tam bywa. Natomiast są okresy, gdzie tych deszczy jest mniej, natomiast suma roczna jest zawsze wysoka i zdecydowanie wyższa niż tutaj u nas w Europie.
0: A co zawdzięczamy lasom deszczowym, zarówno jako społeczność, jako ludzie, jak i jako planeta, co zawdzięcza lasom deszczowym?
1: Ta bioróżnorodność, no, to jest sama w sobie wartością, którą tutaj nie trzeba tłumaczyć. Bioróżnorodność planety i jej zachowanie jest dla nas z różnych względów ważne, ale też są to formacje, które gromadzą w sobie bardzo duże zasoby węgla, co też wpływa na stabilizację klimatu. Szczególnie zmniejszanie powierzchni tych lasów, wycinanie ich powoduje, że bardzo wiele tego węgla w postaci dwutlenku węgla uwadnia się do atmosfery i niestety to wpływa na niekorzystnie na nasz klimat. No tych korzyści jest bardzo wiele, zarówno jako siedlisko dla wielu gatunków zwierząt, ale też z takiego praktycznego punktu widzenia ludzi. Wiele gatunków roślin, czy nawet zwierząt, grzybów, produkują substancje, czy posiadają substancje, które często są wykorzystywane w medycynie. I wiele z tych substancji jest jeszcze nieodkrytych, ich właściwości dla nas, dla ludzi, więc to jest jakby wielka skarbnica różnych zasobów.
0: To naprawdę niesamowite. A jaką rolę lasy deszczowe odgrywają w regulowaniu klimatu naszej planety?
1: No, to są takie zielone płuce, więc tutaj po pierwsze wspomniany przeze mnie rezerwuar węgla, który jest na różnych poziomach, zarówno w warstwie drzew, nad ziemią, pod ziemią, w glebie i w żywoorganizmach, jak dodatkowo produkcja tlenu, która w takim miejscu odbywa się na bardzo dużą skalę i to no, wpływa na naszą planetę, na nasze życie i też jako taki filtr zanieczyszczeń oczyszczających atmosferę, więc ta rola, ten wpływ na klimat jest wielokrotny. Poza tym też to jest taki bufor podobny jak wody, gdzie ziemia nie nagrzewa się do tak wysokich temperatur i to też łagodzi klimat.
0: To naprawdę niesamowite. Zastanawiam się, czy w potencjalnej przyszłości, gdyby zabrakło lasów deszczowych, czy rzeczywiście wtedy nasza planeta miałaby dużo bardziej większe trudności w funkcjonowaniu?
1: To nie mam żadnych wątpliwości, żeby tak było. Po prostu to no, jak widzimy różne betonowe pustynie na obszarach przemysłowych czy w miastach, to duże zmniejszenie obszarów lasów, takich czy innych, a szczególnie lasów tropikalnych, na pewno by wpłynęło na, zarówno na wygląd naszej planety, jak i na klimat, jak i na nasze życie. Więc tutaj w interesie nas wszystkich jest, żeby tych lasów, w szczególności lasów tropikalnych, było jak najwięcej, a przynajmniej żeby nie ubywało.
0: Zdecydowanie tak. A jakie gatunki zwierząt są najbardziej charakterystyczne dla lasów deszczowych?
1: Chyba dla nas tak wizualnie, które nam się, które możemy spotkać, to są ci nasi najbliżsi kuzyni, czyli wszelkiego rodzaju małpy, czyli zwierzęta naczelne, które świetnie przystosowały się do życia wśród drzew, w koronach, ale też wielkie bogactwo płazów, które tam występuje w warunkach wilgotnych, odnajdują świetne warunki do życia. Oczywiście mnóstwo gadów, różne jaszczurki i inne gady, no i mnóstwo ptaków, więc tych zwierząt jest dużo.
0: No właśnie. Czy
1: a
0: to
1: jeszcze nietoperze.
0: O, to dokładnie, niesamowite. A czy to prawda, że lasy deszczowe to jedne z najbardziej różnorodnych ekosystemów na świecie?
1: Zgadza się. Tutaj też na to wpływają dwa czynniki. Po pierwsze klimat, gdzie nie ma zimy, gdzie nie ma okresów takich zmniejszających możliwości przeżycia, powoduje, że no wiele organizmów tam przystosowało się do życia w takich warunkach i do tego ta budowa wielowarstwowa, gdzie mamy zarówno organizmy żyjące pod ziemią, na ziemi, na pniach drzew, w koronach i ponad koronami drzew.
0: A jakie są obecnie największe zagrożenia dla lasów deszczowych?
1: Największym zagrożeniem jest przekształcanie ich w inne formy użytkowania, głównie rolnictwo, czyli zamiana na plantacje, chociażby w tej strefie lasów tropikalnych zagrożeniem są plantacje palmy olejowej, ale też w Amerykach bardziej uprawa soi czy wypas bydła. No i bo takie największe zgrupowanie lasów mamy, to są słynne lasy Amazonii w Ameryce Południowej, obszar lasów w Dolinie Kongo w Afryce i już w mniejszym stopniu, znaczy w mniejszych kawałkach przetrwały lasy Azji Południowo-Wschodniej, głównie Malezja, Indonezja, Tajlandia.
0: A czy zmiany klimatu dodatkowo pogarszają sytuację właśnie tych ekosystemów?
1: Tak, no jak na, one wpływają niestety zarówno na ludzi, jak i na przyrodę w wszelkich jej aspektach, więc znaczy, wprawdzie niektóre ekosystemy skrajne są bardziej narażone, no ale jak wszystko w naszej planecie jest powiązane, więc każda zmiana na gorsze będzie zagrożeniem także dla lasów.
0: Miejmy nadzieję, że wszystkie lasy deszczowe znajdujące się na naszej planecie będą funkcjonować maksymalnie długo. Panu profesorowi bardzo dziękuję za rozmowę, a przede wszystkim bardzo dziękuję za podzielenie się z nami wiedzą.
1: Dziękuję bardzo.

To była nowość na naszej antenie, czyli The Bull Eyes, This is Wild. A tymczasem przypominamy o rekrutacjach na poznańskie uczelnie, ponieważ nie wspominaliśmy jeszcze dzisiaj o rekrutacji, która aktualnie trwa na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Wszystkie osoby zainteresowane tematyką ekonomii i wszelakich pokrewnych, ponieważ oferta wszystkich wydziałów jest niesamowicie obszerna, jedne bardziej, inne mniej ekonomiczne, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W związku z tym bardzo serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną. Pozwolę sobie przedstawić kilka pojedynczych kierunków, które wchodzą w skład rekrutacji. Przykładowo jest to międzynarodowe stosunki gospodarcze, logistyka, finanse, audyt i inwestycje, czy gospodarka turystyczna. Lista jest oczywiście dużo, dużo bardziej obszerna. Zachęcamy do wzięcia udziału i do zapoznania się z ofertą edukacyjną na stronie internetowej uczelni.

Wracając jeszcze do tematu rekrutacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na pewno warto wspomnieć, że w najbliższych dniach odbywają się drzwi otwarte online, dedykowane dla poszczególnych kierunków studiów. Przykładowo już jutro, 23 czerwca, odbywają się drzwi otwarte online dla studiów pierwszego stopnia w zakresie nauk o jakości. W trakcie wydarzenia będą drzwi otwarte, prezentacja oferty do studiów i wiele, wiele więcej. Szczegółowy opis i dni dla innych kierunków znajdziecie oczywiście na stronie wydziału. W zasadzie, jeśli chodzi o studia w zakresie nauk gospodarki międzynarodowej, wydarzenie odbywa się 24 czerwca o godzinie 17:30. Jeśli chodzi o studia na przykład w zakresie zarządzania, wydarzenie odbywa się 25 czerwca o godzinie 17:00. Wszystkie pozostałe niezbędne informacje znajdziecie na stronie wydziału w artykule, a tymczasem wracamy do muzyki, czyli kolejny utwór na naszej antenie. The Murder Capital, More is Less.

0: Już za moment na naszych zegarach wybije godzina 17.30. W związku z tym zapraszamy do wysłuchania mini audycji pod tytułem Ekonomia Szczęścia.
1: Ekonomia Szczęścia Piotra Michonia. Odcinek 271. Czyta Jacek Kaczmarski. Kawa bez kawy i udawane zakupy. Czym są dopaminowe strony? Wyobraźcie to sobie. Podchodzicie do automatu z kawą, naciskacie przycisk, bzzz, automat budzi się do życia. Pip, kartą potwierdzacie, że macie środki na koncie. Kolejne pip, wybieracie swoje latte z podwójną pianką i cynamonem. Odgłos mielenia ziaren, dźwięki ustawiania i napełniania kubka, potem syk spienionego mleka, a na koniec radosny bip ogłaszający: proszę bardzo, wasz ożywczy napój jest gotowy. Tyle tylko, że to wszystko dzieje się na ekranie. Fizycznie nie macie kubka, nie macie kawy, nie czujecie jej aromatu, a wasze pieniądze pozostają tam, gdzie były. I teraz najważniejsze. Tak miało być. Wiedzieliście, że to na niby i co ciekawe, na koniec odchodzicie w pełni usatysfakcjonowani? Rany, nie próbujcie tego o poranku. No i jak? Brzmi wystarczająco absurdalnie? To, co opisałem, jest właściwie sednem zjawiska obserwowanego w ostatnim czasie w Korei i w niektórych innych krajach. Chodzi o strony dopaminowe, cyfrowe symulacje codziennych, głównie tych najbardziej konsumpcyjnych czynności – od zamawiania wykwintnego jedzenia, przez zakupy drogich ubrań i kosmetyków, po wspólne wychodzenie na papierosa. To trochę jak granie w Simsy. Coś się dzieje, ale pieniądze nie zmieniają właściciela i nikt niczego fizycznie nie konsumuje. Tylko dopamina uwalnia się naprawdę. Bo celem korzystania z takich stron jest wywołanie uczucia robienia czegoś przyjemnego, ale bez ponoszenia kosztów, bez wysiłku, zobowiązania i zaangażowania. Dużą popularnością, szczególnie wśród osób z pokolenia Z, cieszą się aplikacje symulujące zakup jedzenia, ale też na przykład apki symulujące przerwę na papierosa. Użytkownicy widzą przycisk start i wyświetlaną w czasie rzeczywistym listę osób online, co daje im poczucie wspólnej przerwy bez konieczności palenia. Was też to zastanawia? No można, ale po co? Co jest celem? Czemu ma służyć udawanie, że palimy? Przecież to przypomina dzieci, które przy pomocy kawałka plastiku albo patyka symulują palenie papierosa. Tyle, że dzieci czerpią radość z naśladowania dorosłych. A dorośli? Po co kupować na niby? Czy łażenie po sklepach samo w sobie nie jest już wystarczająco frustrujące? Tak, wiem, nie dla wszystkich. Sorry za prywatę. Można to łatwo wytłumaczyć na poziomie niezobowiązującej intelektualnie publicystyki. Chodzi głównie o chwilowe poczucie komfortu, ulgę, oderwanie od marazmu, a nawet od relacji z innymi ludźmi. Ale zrozumiemy więcej, kiedy przyjrzymy się zasadom działania Dopamine Sites. Te strony to cyfrowe protezy doświadczeń. Nie chodzi w nich o to, by coś zjeść, kupić albo spotkać się z innymi na fajce. Chodzi o to, by odtworzyć w głowie sam rytuał. Sprawdzanie oceny restauracji, przewijanie strony, wybieranie produktów, dodawanie ich do koszyka, wirtualne korzystanie z przerwy, a czasem też obserwowanie, jak jedzą inni. To rodzaj czegoś, co psychologowie określają jako doświadczenie zastępcze. Odtwarzając rytuał, dostajemy ładunek emocjonalnej nagrody. Bez wysiłku, bez wydawania pieniędzy, bez angażowania się w relacje. Pozostajemy w sferze nierealnej, ale za to bezpiecznej, cyfrowej imitacji życia. Trochę jakby mózg mówił: wiem, że to nieprawdziwe, ale doceniam starania. Strony dopaminowe to swego rodzaju wariacja na temat pośredniego czerpania przyjemności. Dobrym przykładem, także zaczerpniętym z Korei, jest mukbang. Zjawisko, w którym miliony ludzi oglądają, jak twórcy jedzą pikantne tteokbokki, smażonego kurczaka, kimbap, ryż w kubku, hot dogi z serem, makaron i desery. Często wtedy, gdy sami niczego nie jedzą. Przepraszam za dygresję, ale musiałem to zobaczyć. Znalazłem Sulgi, niemal 16,5 miliona subskrybentów. Filmik, który oglądam, ma 6 miesięcy i był wyświetlony ponad milion razy. Sulgi przygotowuje ramen, sprząta pokój, wypakowuje zakupy, a potem je, je i je. Głośno mlaska, chrupie, przeżuwa. Widać, że używa czułych mikrofonów. 15 minut nagrania. 602 komentarze w rodzaju: jestem twoim największym fanem, jestem głodny, albo ona je tak pięknie. Przyznam szczerze, ja cierpiałem. Ale może właśnie o to chodzi. Nie o moje cierpienie. Spokojnie, świat jeszcze nie jest aż tak źle urządzony. Chodzi o to, że dla wielu odbiorców takie doświadczenie jest czymś więcej niż oglądaniem kogoś, kto je. To obserwowanie, wyobrażanie sobie, słuchanie i odczuwanie bliskości doświadczenia bez konieczności faktycznego przeżywania. Innymi słowy, ktoś je, a nasz mózg próbuje się do tego podłączyć. Przez długi czas naukowcy zakładali, że nasz układ nagrody, ta część mózgu, która aktywuje się, gdy przydarza nam się coś przyjemnego, reaguje przede wszystkim na bezpośrednie bodźce. Muszę zjeść czekoladę, by poczuć jej słodycz. Muszę objąć bliską osobę, by poczuć dotyk. Muszę dostać prezent, by się z niego ucieszyć. Proste. Tyle, że nie do końca. Badania wykorzystujące rezonans magnetyczny pokazały, że samo obserwowanie tego, jak ktoś doświadcza sukcesu, radości czy przyjemności, może aktywować nasze centrum nagrody. Mózg kopiuje i przetwarza doświadczenia innych tak, jakby próbował zrobić z nich coś naszego. Nie zawsze mu się to udaje. Gdyby się udawało, oglądanie ludzi biegających maraton zastępowałoby trening, a patrzenie na sałatkę obniżałoby cholesterol. Niestety, biologia miewa granice, ale emocjonalnie coś się dzieje. Mechanizm ten widać szczególnie dobrze w erze streamingu i mediów społecznościowych. Oglądanie kogoś, kto gra w grę gotowych.

0: tego psa, przytula przyjaciela albo reaguje szczerą radością na dobrą wiadomość, nasz organizm może odpowiedzieć obniżeniem napięcia. Fizycznie siedzimy sami na kanapie, ale emocjonalnie przez chwilę uczestniczymy w czymś społecznym. Doświadczenia pośrednie nie są wynalazkiem internetu. Ludzie od zawsze przeżywali cudze historie. Przy ognisku, w teatrze, w książkach, w kinie, przy radiu, przed telewizorem. Internet tylko przyspieszył ten proces. Poszatkował go na krótkie formaty i dodał przycisk odtwórz następne. Dlaczego więc to działa? Po pierwsze, bezpieczeństwo. Możemy poczuć ekscytację z jazdy na rollercoasterze, skoku spadochronem albo wejścia do lodowatej wody bez realnego zagrożenia życia. Ktoś inny ryzykuje, krzyczy albo marznie, a my siedzimy w dresie i czerpiemy z tego emocje. Wspaniały układ, szczególnie dla nas. Po drugie, odpoczynek poznawczy. Bezpośrednie działanie wymaga wysiłku. Trzeba ugotować, wyjść z domu, pojechać, umówić się, zaplanować, posprzątać, zapłacić, a czasem jeszcze rozmawiać z ludźmi. Doświadczenie pośrednie daje nagrodę natychmiast. Klik i już. Mała dawka przyjemności bez całej logistyki istnienia. Po trzecie, społeczne spoiwo. Zastępcza radość i współodczuwanie pozwalają nam uczyć się przez obserwacje i budować więzi bez konieczności samodzielnego przechodzenia przez każde doświadczenie. Patrzymy, jak ktoś coś przeżywa i uczymy się, co jest przyjemne, co niebezpieczne, co wzruszające, co godne powtórzenia, a co lepiej zostawić ludziom w internecie. Nasz mózg jest ewolucyjnie zaprogramowany do współodczuwania. Kiedy więc następnym razem spędzisz kwadrans gapiąc się na kogoś, kto odnawia stary mebel, układa książki kolorami albo z pasją podróżuje po świecie, nie miej automatycznie wyrzutów sumienia. Być może właśnie fundujesz swojemu układowi nerwowemu darmowe, bezpieczne i całkiem przyjemne spa. O Dopamine Sites najczęściej pisze się w kontekście Koreańczyków. I tak, możemy sobie pomyśleć, że Koreańczycy to jacyś dziwni są, w końcu Gangnam Style nie wziął się z niczego. Jednak wydaje się, że w tym przypadku chodzi o coś więcej niż lokalny koloryt. Świadczą o tym m.in. dane sugerujące, że w skali globalnej 7 na 10 koszyków e-commerce nigdy nie zostaje opłaconych. Nie wiemy niestety, jakie są tego powody. Część osób rezygnuje przez koszty dostawy, część porównuje ceny, część odkłada decyzję na później, a część zapewne po prostu traci zapał w momencie, gdy robi się z tego prawdziwy zakup. Ale coś mi mówi, że jakaś część tych porzuconych koszyków to efekt czerpania przyjemności z samego rytuału zakupów online. Przewijania, wybierania, porównywania, dodawania do koszyka. Wyobrażania sobie siebie w nowej kurtce, z nowym blenderem, nową lampą, nową wersją życia, w której wszystko jest trochę bardziej uporządkowane i ładniejsze. Często powtarzanym, ale póki co niepotwierdzonym badaniami wyjaśnieniem sięgania po dopaminowe strony jest obserwowany wśród młodych ludzi wysoki poziom wypalenia edukacyjnego i zawodowego, niepewność finansowa, a także zmęczenie cyfrowe. Zauważcie, to wcale nie musi być tylko opowieść o lenistwie, dziwactwie albo zepsuciu młodych. Być może to raczej opowieść o świecie, w którym realne doświadczenia stały się drogie, czasochłonne, obciążające albo zwyczajnie zbyt skomplikowane. Skoro więc można dostać namiastkę przyjemności natychmiast, za darmo i bez konsekwencji, to część ludzi po nią sięga. Problem w tym, że namiastka nadal pozostaje namiastką. Może przynieść ulgę, może poprawić nastrój, może przez chwilę dać wrażenie uczestniczenia w życiu, ale nie zastąpi zapachu kawy, ciepła kubka w dłoniach, rozmowy z kimś obok, przypadkowego spojrzenia przez okno, ani tego małego, banalnego poczucia, że naprawdę gdzieś jesteśmy i naprawdę czegoś doświadczamy. Dlatego kończę już ten tekst. Idę na kawę, taką prawdziwą, z ekspresu, z kubkiem, aromatem i... mam nadzieję, dopaminą. Tekst i nagranie dostępne na stronie bloga www.ekonomiaszczęścia.pl.
1: Autopromocja. Mobilne studio Radia Afera na Malta Festival. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego.

0: Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
1: Kemot, B2B, Łęcki.
2: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
1: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
2: Wtorek, godzina 20.
1: Oczywiście, Radio Afera.
3: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
5: AI. Algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.

Jeszcze niecałe 13 minut czekamy na wasze odpowiedzi w temacie dzisiejszego konkursu, w którym nagrodą jest jedna podwójna wejściówka na wystawę AI pod tytułem Algorytmy Iluzji. Wydarzenie odbywa się w CK Zamek. Jest to wystawa czasowa trwająca do 12 lipca i aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS na numer telefonu 7148. Następnie wpisujemy słowo afera, do tego swoje imię oraz nazwisko i odpowiedź na dzisiejsze pytanie konkursowe, które brzmi następująco. Gdybyście mogli stworzyć własną wystawę AI, jaką nosiłaby ona nazwę i jakiej tematyki by dotyczyła? Liczymy na maksymalnie kreatywne odpowiedzi. Czas na wysyłanie odpowiedzi to godzina 18. Do tej godziny możecie wysłać odpowiedzi, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. A tymczasem zostawiam was z utworem The Surfing Souls Kids.

0: Dzisiejsze wydanie Studenckiego Patrolu powoli dobiega końca. Za realizację audycji odpowiedzialna była dzisiaj Natalia Król, natomiast przy mikrofonie Jakub Jurga. Mamy godzinę 6 minut do godziny 18. Jest to idealny moment, żeby się z wami pożegnać. Dlatego mówimy wam na razie, do usłyszenia i cześć. Do zwycięzcy konkursu odezwiemy się oczywiście tuż po godzinie 18.
1: Co zmiał z domu? Tydzień temu wygrał w lotto 6.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: Będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Za 3 minuty wybija godzina 18. Zapraszamy do wysłuchania serwisu informacyjnego.
2: Anna Grzyb, zapraszam. Zbliżające się wielkimi krokami obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 56 roku zyskają międzynarodowy wymiar. W stolicy Wielkopolski odbędzie się szczyt wolności i solidarności zainicjowany przez prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Udział w spotkaniu wezmą przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, między innymi prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii. Szczyt będzie miał wymiar nie tylko historyczny.
3: Szczyt ma mieć główny punkt tutaj na Zamku Królewskim w Poznaniu. Szczyt wolności i solidarności, więc naturalny sposób. Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę.
2: Wyjaśniał sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP i szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Więcej o poznańskim czerwcu usłyszycie w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Afera po godzinie 20. Naszym gościem będzie dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, profesor Tomasz Nieborak. Audycję możecie również śledzić na naszym kanale, w serwisie YouTube oraz na Facebooku. Wojskowe zakłady motoryzacyjne połączą się z zakładami Cegielskiego. Rozpoczął się proces tworzenia nowego podmiotu polskiego przemysłu obronnego, czyli Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu S.A. Celem inicjatywy jest połączenie doświadczenia i potencjału produkcyjnego HCP z kompetencjami serwisowo-remontowymi Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych, co pozwoli na zwiększenie konkurencyjności, wzmocnienie pozycji Wielkopolskich Zakładów na rynku uzbrojeniowym i produkcję konkretnych przedmiotów.
4: Myślimy chociażby o bezzałogowych pojazdach lądowych, których produkcja może być właśnie w Poznaniu i żadnego innego centrum w Polsce kompetencyjnego nie będziemy budować w PGZ-cie. To samo produkcja powerpacków. Gdyby nam się udało spolonizować tę produkcję, przenieść ją z zagranicy do Polski, to także ustaliliśmy, że to będzie Poznań.
2: Mówił prezes zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Adam Leszkiewicz. Zwiększy się także ilość miejsc pracy.
5: Zatrudnienie zdecydowanie wzrośnie i zwłaszcza na stanowiskach robotniczych musi wzrosnąć. W chwili obecnej jest około 350 osób w WZMOT-ach i 310 w Cegielskim. Do tego, jeżeli dołożymy, że potrzebni nam są pracownicy, ponieważ teraz moim bólem głowy to jest to, żeby wykonać to wszystko, co mam zakontraktowane i gdzie te kontrakty jeszcze są gdzieś omawiane.
2: Opowiadał prezes zarządu zakładów Cegielskiego i dyrektor generalny Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Grzegorz Szkaradek. Cały projekt zakłada rozwój trzech współpracujących ośrodków specjalizujących się w technice pancernej w Poznaniu, Stalowej Woli i Gliwicach.
6: Korki, objazdy, remonty.
2: Od środy linie autobusowe o numerach 124, 146, 160, 170, 216 oraz 226 pojadą zmienionymi trasami. Powodem jest planowane zamknięcie ulicy Biskupińskiej na czas budowy kanalizacji. Linie numer 146, 160 i 216 pojadą objazdem ulicami Zakopiańską i Kosowską. Linie numer 124 i 226 kursować będą skróconą trasą do Starego Strzeszyna, a linia numer 170 pojedzie objazdem przez ulicę Lideracką i Koszalińską do Strzeszynka. Szczegóły znajdziecie na stronie ztm.poznań.pl.
6: Poznań brzmi muzyką.
2: Najbliższy tydzień na Poznańskiej Akademii Muzycznej upłynie pod znakiem recitali dyplomowych. Jutro o godzinie 15 w Auli Stuli Grosza zaprezentuje się Julia Duwe, grająca na flecie podłużnym, której towarzyszyć będzie zespół muzyków praktykujących na instrumentach historycznych. W piątek na deskach Auli Nowa ze swoimi dyplomowymi recitalami wystąpi pięcioro wokalistów. W sobotę w Auli Nowa wystąpią dwie młode pianistki, a w Auli Stuli Grosza dwoje saksofonistów. W niedzielę natomiast w Auli Nowa zagra dwójka pianistów. W programach wydarzeń znajdziecie wiele muzycznych perełek z różnych epok. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Szczegółowe informacje i pełen harmonogram wydarzeń znajdziecie na stronie Akademii Muzycznej w zakładce kalendarium. I to już wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja. Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
7: mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
8: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
9: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
8: Magazyn reporterów Radia Afera.
10: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
8: W każdy poniedziałek o 20:00. Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
11: Gadżety Politechniki Poznańskiej na co dzień, na prezent, na zawsze. Wpadnij do Brand Shopu. Odzież, elektronika, torby, plecaki, pojemniki na napoje, artykuły piśmiennicze, wszystko z logo Politechniki Poznańskiej. Wybierz coś dla siebie i pokaż, że jesteś częścią naszej społeczności. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
12: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi?
13: Pralka, piekarnik, zmywarka.
14: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
15: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
16: Najlepsza, inna niż wszystkie, grająca w innej lidze, drużyna sportowa prosto z eteru. Sporting Club Afera.
17: Turne po Poznaniu, Polsce, Europie i świecie. Od szachów szybkich po Formułę 1. Jedyny taki akademicki magazyn sportowy.
1: Wybiła równo 8:04. My zaczynamy sportowy serwis Radia Afery. Za mikrofonami
18: Szymon Kamuda
1: i Filip Szymkowiak, a realizuje nas dzisiaj Natalia Król. Za momencik wracamy z informacjami.

0: No i będziemy żyć wieloma emocjami w trakcie tego wejścia, ale widzę, że u ciebie królują chyba te emocje mundialowe, bo taka 8.04 to chyba właśnie teraz jakoś powinien trwać mecz w jakimś Los Angeles, Seattle, coś takiego. U nas oczywiście 18 już, nie 04.09, ale widzę, że ty śledzisz po prostu na zabój, zakochany jesteś w tym mundialu.
1: Generalnie to tak, od samego początku śledzę te mecze, trochę są zerwane nocki, ale to tylko napędza sportowe emocje, które są potrzebne właśnie w tych sportowych audycjach. Zapraszamy też codziennie rano, ponieważ odbywają się serwisy stricte poświęcone mundialowi. A teraz może przejdziemy do po części trochę amerykańskiego sportu, ale jednak z takim poznańskim zacięciem, czyli do tenisa.
0: Dokładnie. Poznańskie zacięcie, tenis, w sumie nawet takie bardziej francuskie zacięcie, bo mączka, od razu korty Rolanda Garrosa się kojarzą, miejsce sukcesu Figi Świątek, czy ostatnio Maji Chwalińskiej. No teraz to jednak Golęcin, kampus sportowy cały, który jest tutaj u nas w Poznaniu. Odbywał się turniej Open, który został zakończony. No i w weekend były dwa finały. W singlu zwyciężył Gustavo Eide, który pokonał Argentyńczyka Facundo Diasa Costę 6-2 i 6-2, czyli 2-0 w całym meczu, biorąc tym samym rewanż za przegraną w finale turnieju tej samej rangi, który odbywał się we włoskim Francavilla. Jak sam zainteresowany opowiadał o tym zwycięstwie i co było kluczem do zwycięstwa, niech się właśnie Brazylijczyk wypowie.
2: Myślę, że warunki tutaj były bardziej wymagające niż we Francavilla, gdzie zmierzyliśmy się miesiąc temu. Grałem dzisiaj bardzo dobrze, byłem mocno skoncentrowany i zdołałem wygrać.
1: Eide jest pierwszym Brazylijczykiem, który wygrał Poznań Open, natomiast Diaz Acosta miał szansę zostać drugim argentyńskim triumfatorem w stolicy Wielkopolski. Ogólnie było to trzecie spotkanie tych dwóch tenisistów. W poprzednich meczach lepszy okazał się 25-latek urodzony w Buenos Aires, ale o tym może opowie nam lepiej Gustavo Eide, który powiedział, że dobrze jest wziąć udany rewanż.
2: Tak, zawsze dobrze wziąć udany rewanż. Facundo to trudny przeciwnik, bardzo dobrze odnajduje się na mączce, dlatego tym bardziej jestem zadowolony, że udało się zwyciężyć.
0: Taka się nam znowu bardziej mundialowa atmosfera zrobiła. Niby turniej tenisowy w Poznaniu, ale tutaj Argentyna, tu Brazylia, to jakaś Maracana po prostu, jakieś Latino.
1: W tle Shakira.
0: Dokładnie, więc no, cały czas nie da się zapomnieć o tym, co się dzieje za oceanem, ale też nie dało się na pewno zapomnieć ciekawych fragmentów spotkania deblowego, jeżeli chodzi o finał. To spotkanie było ciekawsze, a zwłaszcza dla polskich kibiców, ponieważ w finale zmierzyła się w 100% polska para Drzewiecki-Matuszewski z parą polsko-hiszpańską, czyli znowu te latino-klimaty. Nie uwolnimy się od tego dzisiaj. Tutaj Walków i Martos Gomez. Ci pierwsi, czyli dwójka polska, awansowała do finału po bardzo wyrównanym półfinale, który rozstrzygnął się w super tiebreaku dopiero, więc na pewno byli dużo bardziej zmęczeni od rywali. W meczu o to główne trofeum okazali się lepsi okazali się jednak para w połowie tylko polska, ponieważ Walków Martos Gomez, która pokonała polską parę 6-3, 7-5, więc w tym drugim secie zwykły tiebreak był prawie potrzebny. Dla Szymona Walkowa z kolei to już trzeci tytuł deblowy w Poznaniu, więc zna te korty tak naprawdę jak własną kieszeń. No i o całym turnieju, całym podsumowaniu tego turnieju wypowiadał się też minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki, który przecież z Wielkopolski pochodzi, więc zaszczycił nas tutaj swoją obecnością. No i zobaczmy, co miał do powiedzenia na temat turnieju tenisowego w Poznaniu i generalnie turniej w Polsce.
3: To jest bardzo ważne. Oczywiście jest kwestia rangi, ale też bardzo ważne są turnieje szczególnie dla dzieciaków i młodzieży. Żeby oni się ogrywali w dobrych warunkach, żeby właśnie mogli gdzieś już te najważniejsze pierwsze szlify zdobywać. Także też myślimy o tym, w jaki sposób systemowo takie działania wspierać. Jest też pewien plan być może pozyskania bardzo dużej imprezy w Polsce tenisowej, ale jeszcze, jeśli nie będzie ostatecznych rozstrzygnięć, jeszcze musimy co do tej kwestii poczekać.
1: Być może trochę wspomnimy teraz o nagrodach, ponieważ singlowy zwycięzca zdobył 7220 dolarów oraz 100 punktów do rankingu ATP. Tutaj trochę kwestie finansowe już nam weszły, ale to dobrze. Kwestie finansowe są potrzebne do rozwoju sportu, do rozwoju tenisa i być może jeszcze raz oddamy tutaj głos panu ministrowi Jakubowi Rutnickiemu, który ogłosił właśnie plan dofinansowywania pokolenia tenisa.
3: Zanim będziemy organizować wielkie turnieje, przede wszystkim my musimy zbudować odpowiednią bazę szkoleniową i powiem to z wielką dumą, że byłem na kortach, gdzie swoją karierę rozpoczyna i szkoli się pani Maja Chwalińska. Ogłosiliśmy program budowy i rozbudowy baz tenisowych całorocznych. Na to działanie przeznaczymy z Ministerstwa Sportu blisko 90 milionów złotych.
1: Śledziłeś może, Szymonie, jak radzili sobie tenisiści na bieżąco?
0: Nie, nie śledziłem, jak radzili sobie na bieżąco, aczkolwiek zawsze zdaję sobie sprawę z tego, że Poznań Open jest bardzo specyficzny, ponieważ tutaj mimo wszystko jest ta grupa szczególnie polskich utalentowanych tenisistów, którzy grają na bardzo równym poziomie i te mecze faktycznie potrafią być bardzo zacięte.
1: W tym roku właśnie wystartowało czterech Polaków: Alan Ważny, Tomasz Berkieta, Daniel Michalski i Max Kaśnikowski. Tylko ten czwarty przeszedł pierwszą rundę, ale odpadł już w drugiej. Polscy kibice musieli wybrać sobie nowego faworyta. Moim zdaniem był to Dalibor Śwircina z Czech. Przegrał Czech w ostatnim zeszłorocznym finale.
0: No właśnie, on był bardzo
1: Misolicie.
0: On był bardzo zacięty, ten zeszłoroczny finał. Pamiętam, że tam chyba 2-1 było, była potrzeba tiebreaka, o ile też się nie mylę. I
1: był super tiebreak,
0: dokładnie.
1: Tak. Byłem na tym meczu na żywo, bardzo duże emocje.
0: Więc tutaj no na pewno Śwircinie nie dość, że geograficznie było lepiej kibicować, bo też w sumie blisko do tej Polski, to jednak też pozytywne emocje na pewno wzbudzał i pozytywne wspomnienia też po nim były. Czy po tym turnieju będziemy mieli jakieś większe wspomnienia za lat kilka? Tego nie wiemy. Pozostaje nam w zasadzie śledzić ten cały lokalny świat tenisowy i przenieść się na moment w świat muzyki.

0: Ponownie nawiązując do amerykańskiego mundialu, teraz w Dallas jest godzina 11:07. Trudno w to uwierzyć, ale tam jest goręcej niż u nas w Poznaniu. O 19:00 polskiego czasu zacznie się mecz Argentyny z Austrią. Argentyna jest faworytem, choć nie takim zdecydowanym, bo Austria co prawda w pierwszym meczu grała z Jordanią, ale Jordańczycy postawili się Austriakom. W grupie J oba zespoły pewnie będą walczyć o pierwsze miejsce w grupie, ale my teraz przechodzimy na trochę bardziej lokalne podwórko i bieg poznańskiego czerwca.
1: Dokładnie. Temperatura myślę, że dosyć porównywalna mogła być w trakcie, gdy ten bieg startował, bo pomimo, że start był bodaj o 10:00, to tam już mogło być w tą sobotę w okolicach 30 stopni na luzie, mimo tego, że wieczór wcześniej była dosyć potężna burza, to emocje były bardzo, bardzo gorące, ciężko było je ostudzić. Przypomnijmy oczywiście bieg poznańskiego czerwca poświęcony pamięci wszystkim robotnikom, powstańcom pierwszego robotniczego zrywu po II wojnie światowej przeciwko władzy PRL-u. Odbywa się zawsze ku pamięci właśnie tych osób na terenach starych zakładów Hipolita Cygielskiego. W tym roku był on na długości 10 km, na długości 5 km oraz w ramach sztafety 5 razy 2 km. No i jeżeli chodzi o ten 10-kilometrowy bieg, to wygrał go Łukasz Banaszak z Gniezna, drugie miejsce Mateusz Bronisz z Gorzowa Wielkopolskiego, trzecie miejsce Dawid Labiak z Wilkanowa.
0: Jeżeli chodzi o klasyfikację kobiet, to na 10 km zwyciężyła Justyna Kuras, a na 5 km Cezary Suchora i Dominika Karasiak. 5 km od 10 km różniło się tylko tym, że były to dwie pętle, nie jedna. Trasa była ta sama, tylko przebiegnięta dwukrotnie. To jest bardzo ważne, bo organizatorzy wspominali, jaka jest istota tego biegu. Chodziło o to, aby upamiętnić te wydarzenia czerwca, nie po to, żeby bić rekordy. To, co zapadło mi w pamięć, nie można było też nagrywać, bo na terenach fabryki Hipolita Cegielskiego wciąż trwa aktywna, wciąż pracują te zakłady. Aktualnie będą tam budowane zlecenia realizowane dla wojska, stąd te kwestie bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem, zawodników zachęcono, by potraktowali start bardziej jako symboliczny udział niż walkę o rekordy. Też podejrzewam, że na takiej nawierzchni typowo fabrycznej trochę łatwiej o jakąś kontuzję. Na samej mecie medale wręczali kombatanci poznańskiego czerwca i to też jest bardzo ważny historyczny element, ponieważ tak fizycznie można dotknąć tej historii, fizycznie można oddać cześć tym bohaterom, nie tylko w zapisach historycznych i relacjach.
1: Dokładnie. Pamięć jest bardzo ważna, szczególnie, że w Poznaniu ta pamięć regionalna, też to wspominanie o kulturze, o historii lokalnej jest bardzo głośne i to jest, myślę, bardzo fajna inicjatywa, żeby zrobić coś dla siebie, ale zrobić też coś dla innych, dla pokoleń dalszych, dla pokoleń poprzednich, żeby to wspominać, przekazywać tą wiedzę, żeby to kultywować dalej. Zresztą w czerwcu w Poznaniu zawsze jest do tego świetna możliwość, szczególnie teraz, kiedy mamy okrągłą 70. rocznicę tych obchodów. Bodaj na Placu Kolegiackim teraz jest bardzo ładna infografika, którą też można podziwiać i o tym chyba nawet nasz dział kulturalny też wspominał, jeżeli o nasze Radio Afera chodzi. Więc to jest bardzo ważne z perspektywy historii, żeby pamiętać o takich rzeczach. Natomiast jeśli o historii mówimy, to historią niezbyt udaną był miniony sezon koszykarskiego Enea Basketu Poznań. Jak myślisz, jak to będzie wyglądać w tym sezonie? Czy to już będzie historia pisana złotymi zgłoskami, czy znowu taka do wyrzucenia do kosza?
0: Wiemy na pewno, że Enea Basket Poznań się zbroi, ponieważ ich szeregi zasilił Arkadiusz Adamczyk, który po roku przerwy występów właśnie w poznańskiej drużyny powraca tutaj na swój fyrtel, choć zawodnik ten pochodzi z Radomia, to już dwa sezony spędził tutaj w Poznaniu. Pocieszające jest to, że z sezonu na sezon od roku 2023 coraz częściej, coraz więcej rzuca tych punktów Arkadiusz Adamczyk. Początkowo było 191, następnie 273. W minionym sezonie rzucił 368 punktów ten silny skrzydłowy. Na pewno przyda się poznaniakom, na pewno będzie dużym wzmocnieniem, jeśli o to chodzi. Co do moich predykcji, no mam nadzieję, że Basket Poznań poradzi sobie lepiej niż było to w zeszłym sezonie, ale tutaj wzmocnień potrzeba jeszcze więcej.
1: No tak, wzmocnień potrzeba jeszcze więcej i trzeba przede wszystkim też dobrze ten cały skład ze sobą zgrać, dobrze przygotować taktykę pod tych zawodników, bo można ściągać gruby kaliber, który nie będzie pasował do twojej broni. I to w zasadzie nie będzie żadnym wzmocnieniem, tylko będzie jeszcze bardziej ciążyło finansowo klub, będzie jeszcze bardziej irytowało kibiców, którzy mogą po prostu nie przychodzić na zawody, a jak wiemy, doping w każdym sporcie potrafi zrobić ogromną różnicę, o czym przekonują się i kibice, i zawodnicy w Poznaniu w bardzo różnych dyscyplinach. Więc zobaczymy, jak będzie wyglądać to tu. No myślę, że gorzej niż w poprzednim sezonie to ciężko, żeby było, więc życzymy zarówno Arkadiuszowi Adamczykowi jak najlepiej, jak i całemu basketowi poznańskiemu też jak najlepiej.
0: Co do samego Arka, jego specyfikacja jest taka, że ma 2 metry ponad wysokości, co jest dużym atutem na pozycji silnego skrzydłowego. Dodaje duży zasięg ramion przy rzutach z dystansu, może też powalczyć pod koszem. Daje to dużą ruchomość, jeśli chodzi o wykorzystanie tego zawodnika. No tak jak wspomniałeś, będziemy trzymać kciuki, a teraz chwila muzyki.

0: No i tak przenosimy się teraz na trawiaste boiska, na trawiastą murawę. Ktoś mógłby pomyśleć, że znowu wracamy do piłki nożnej, ale nie tym razem. Ale mimo wszystko te klimaty amerykańskie nadal z nami zostają, ponieważ porozmawiamy teraz o sporcie wybitnie amerykańskim, no bo w samej nazwie ma także i nazwę tego kraju, ponieważ teraz przed nami Polska Futbol Liga i futbol amerykański. Nie soccer, a futbol amerykański. W minionej kolejce rozgrywanej w sobotę i niedzielę były wyrównane mecze, były ciekawe starcie, na przykład Warsaw Eagles, które wygrało 21-11 z Silesią Rebels Katowice, Kraków Kings, który uległ u siebie 20-27 Lowlanders Białystok. Natomiast czy nasz mecz, o którym będziemy rozmawiać nieco więcej, Dukes Ząbki kontra Armia Poznań, czy był tak samo wyrównany, czy był bardziej jednostronny?
1: Pierwszą kwartę poznaniacy wygrali 7-0, a już na początku drugiej podwyższyli prowadzenie na 14-0 i mieli kolejną dogodną szansę na przyłożenie z podwyższeniem. Gdy zamknęli przeciwnika, no 5 metrów dosłownie od strefy punktowej, to była dosłownie sytuacja, w której nawet siłą woli trzeba było zepchnąć tą piłkę na tak zwany touchdown, ale Dukes Ząbki przeprowadził jednak rewelacyjną kontrę, podczas której skrzydłowy Łukasz Michalak przebiegł blisko 100 metrów boiska, a przypomnę, boisko ma 110 metrów i zaliczył przyłożenie na 7-14. No po prostu, jeżeli oglądało się chociażby powtórki, to pędził tam niczym Usain Bolt w całym uzbrojeniu, w całym kewlarze zawodniczym w hełmie i zaliczył przyłożenie, ale no do przerwy nie było więcej zaskakujących zdarzeń. Ogólnie przebieg tego spotkania był raczej przewidywalny. Poznaniacy zeszli na przerwę prowadząc 28-13, a po przerwie podwyższyli wynik na 35-13. Finalnie wygrali całe spotkanie 49-20 i było to ich drugie zwycięstwo z rzędu. Co ciekawe, w poprzednim meczu wygranym po dogrywce poznaniacy wygrali 6-0 z Watahą Zielona Góra. To jest bardzo, bardzo nietypowy wynik jak na futbol amerykański. Przypomnę,
0: to jakbym ci powiedział o piłce ręcznej, że ktoś wygrał 8-7.
1: Wyobraź sobie, że zawodnicy w takim razie musieli zaliczyć przyłożenie i nie trafić
0: podwyższenia.
1: Nie trafić podwyższenia, czyli w ten kwadrat wielkości kawalerki z dosłownie 20.
0: Oj, kawalerki,
1: nawet mniej
0: metrów. Uważaj na słowa, bo kawalerki zdarzają się mniejsze. Chyba, że to taka z opłatami już pod 3000, to wtedy okej.
1: Okay. Tutaj lekki segment deweloperski, ale no możemy trochę tutaj się pośmiać, bo to jest naprawdę duży punkt i bardziej się trzeba postarać, stojąc naprzeciwko niego dosłownie, żeby w niego nie trafić, niż trafić. Zresztą, no 6 punktów w futbolu amerykańskim to jest bardzo żałosny wynik. Jeszcze, no tutaj ten aspekt, że była dogrywka w tym meczu, czyli zawodnicy...
0: Było 0-0.
1: Biegali przez cały...
0: Godzinę chyba?
1: Blisko godzinę razem z przerwami. No mocno się namęczyli, ale może tak treningowo do tego poszli, może po prostu chcieli sobie chłopaki pobiegać za piłką. Masz może tabelę przed sobą?
0: Wiesz, mam tabelę przed
1: wiesz,
0: sobą.
1: Wiesz, jak to wygląda? To możesz nam przedstawić.
0: Tak, mogę cię oświecić i też nie dziwi w sumie tak wysokie zwycięstwo z drużyną gospodarzy tamtego spotkania, bo o tym chyba też nie wspomnieliśmy, że Armia Poznań grała na wyjeździe. Poznaniacy w tym momencie 2 zwycięstwa, 5 porażek, 4 punkty na koncie, natomiast ich ówcześni rywale 0-0-7. 0 punktów, 0 zwycięstw, 7 porażek. Więc po prostu agent James Bond mógłby być dumny.
1: Agent Dolcan Ząbki.
0: Dokładnie.
1: Dukes Ząbki, przepraszam.
0: Dukes Ząbki, agent jej królewskiej mości, tylko przełóżmy to na wersję polską, na wersję Ząbki są chyba pod Warszawą? Chyba tak. To w sumie nawet nawiązanie do kawalerki takie bardzo, bardzo tematyczne. To agent jej królewskiej deweloperki. O, 007 w takim razie wynik miał. Jeżeli chodzi o tą tabelę, no to na 13 drużyn Armia Poznań w tym momencie okupuje lokatę 10, a wspomniany wcześniej zespół z Ząbek. Ząbek? Ząbków?
1: Ząbek.
0: Ząbek. Na lokacie 13 podpisuje całą listę wyników.
1: Kolejne spotkanie to Armia Poznań kontra Kraków Kings. Odbędzie się ono najprawdopodobniej w sobotę. Jeszcze nie jest oficjalnie podana godzina rozgrywania tego meczu, ale to jest mecz dokładnie o pozycję w tabeli, ponieważ oba zespoły mają na koncie 4 punkty, dokładnie taki sam bilans punktowy, ale jeżeli Armia Poznań wygra, to wskoczy z 10 na 9 miejsce. Gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o punktację, no bo bilans ogólny jest na minusie w obu przypadkach, ale Armia Poznań ma minus 94 punkty, natomiast Kings Kraków minus 29, co nie wróży bardzo dobrze, jeżeli chodzi o poznaniaków i to, że tych punktów nie zdobywają zbyt wiele.
0: No tak, brak zdobywania punktów może być kłopotem, tak jak już wcześniej mówiliśmy, że skoro jakiś mecz kończy się 0-0, to być może to jest pewien wyznacznik całej tendencji sezonowej. Natomiast przynajmniej tracą dużo punktów, tak? A to dopiero początek zalet, jak to by klasyk mówił. Pod względem następnego rywala, czyli Kraków Kings, no tutaj bilans minus 29, więc 168 punktów zdobytych, 197 straconych. Te stracone dosyć podobne, no tylko, że w tych zdobytych jest niemalże 100 różnicy, dlatego tutaj chyba trzeba lepiej przygotować swoją defensywę, nawet nie żeby mniej punktów tracić, co żeby rywal po prostu aż tak dużo nie zdobywał, bo tutaj może być po prostu duży kłopot. Kłopotu na pewno nie będzie z tym, żeby oddać się w kolejną muzyczną ekspedycję. Tym razem przed nami będzie kolejny utwór.

0: Szymonie, jeżeli miałbyś wymienić najbardziej nietypowy samochód, który przychodzi ci do głowy i nie może to być Fiat Multipla, to jaki by to był?
1: Reliant Robin.
2: Tego się nie spodziewałeś.
0: Tego się ale, nie, to ale rzeczywiście tak,
2: ale
0: tego
2: tak
0: się
2: bardziej
0: nie
2: popularnie to pewnie strzeliłbym w Volkswagena Garbusa.
0: No właśnie, dzisiaj obchodzimy dzień Garbusa, popularnego w Anglii nazywanym Beetlem, czyli żukiem. Nie ma on żadnego związku z tym, jaki jest nasz polski żuk, ale ciekawostka jest taka, że jest Garbus stanowi najdłużej i najliczniej produkowany model samochodu w historii motoryzacji. Tego też się nie spodziewałeś pewnie.
2: Spodziewałem się, bo wiem, że on na Kubie jeszcze był produkowany bardzo, bardzo niedawno, bo tam mieli jakąś sublicencję, żeby w ogóle mieć w stanie jakiekolwiek samochody produkować chyba.
0: Na Kubie, w Meksyku ten samochód, pamiętaj jeszcze fabryki z Sarajewa, kiedy Sarajewo było jugosławskie. Łącznie wyprodukowano 21,5 miliona egzemplarzy tego modelu, produkowany od 1938 do 2003 roku. A ten kącik motoryzacyjny jest ciekawy o tyle, że na poznańskim torze odbył się drugi etap, druga runda kartingowych mistrzostw Polski, które zdecydowanie zwyciężył Sebastian Janczewski, zajmując w czterech wyścigach cztery razy pierwsze miejsce. Pierwsza runda odbywała się w Bydgoszczy. Wówczas Sebastian dwukrotnie był pierwszy, raz drugi i raz dziewiąty z jakiegoś powodu. To była dosyć nietypowy wynik. Drugi był Tymoteusz Ksiądz, natomiast trzeci Morgan Knudsen, jedyny zagraniczny gokardzista, kartingowiec.
2: Tak, kartingowiec.
0: Zawodnik pochodzący z Danii. Tor Poznań na szczęście nie jest zamknięty, bo z tego powodu możemy cieszyć się właśnie takimi wydarzeniami, a możemy teraz też powiedzieć o otwarciu ofert przetargu na przebudowę areny.
2: A jeszcze zanim otwarcie, to takie pytanie nawet prywatne. Lubisz na gokartach jeździć, nie lubisz? Bo moim zdaniem to jest naprawdę świetna zabawa.
0: Jak byłem młodszy, lubiłem. Nie jestem dużym fanem wyścigów, nie jestem dużym fanem motoryzacji. Obejrzałem tylko jeden sezon Formuły 1, naprawdę.
2: Który?
0: Ten, kiedy wygrał Max Verstappen.
2: Jeden z czterech.
0: Nie wiem, czy to był pierwszy raz, kiedy wygrywał Max Verstappen.
2: Jak 21, to ten pierwszy raz. To trafisz na najlepszy sezon w całej historii. Nie musisz oglądać dalej, bo nic lepszego nie trafisz, nie? To trochę jak z finałem Francja-Argentyna na poprzednim mundialu. To jak obejrzałeś ten mecz, to nie musisz oglądać więcej.
0: Zrobiłem to tylko dlatego, żeby zaimponować dziewczynie, ale polecam, bo można trafić na właśnie takie emocjonujące, a nawet czasem najlepsze w historii sezony w jakimkolwiek sporcie. Ale może my przejdziemy już teraz,
2: tak, teraz
0: rzeczywiście.
2: Możemy.
0: Do otwarcia przetargu na przebudowę areny.

0: Więc przejdziemy teraz do otwarcia przetargu. Być może tutaj też jakieś najlepsze sezony będziemy mogli pooglądać. Jak wiemy, Arena jest problemem, holistycznie mówiąc, jest problemem. Nieważne mówiąc od której strony, czy jest sportowa, czy jest ekonomiczna, społeczna, polityczna. Po prostu tutaj od bardzo wielu lat jest kłopot z tym remontem. Nikt się go nie chce podjąć. To trochę tak jak z takim gorącym ziemniakiem. Każdy się nim przerzuca, a ta bomba tyka, no bo mimo wszystko obiekt cały czas coraz bardziej niszczeje. Na szczęście udało się coś z tym ruszyć, ponieważ teoretycznie po remoncie mają tam być zorganizowane i wydarzenia sportowe, i koncerty, i inne widowiska. Więc jest na to szansa. Został otwarty przetarg. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie otworzyła oferty nadesłane w postępowaniu przetargowym. Jego celem jest z kolei wyłonienie autora programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy całego obiektu. Jak wypowiada się sam Marcin Gołek, przygotowanie dokumentacji były zainteresowane dwa biura projektowe. Oba oferty mieszczą się w założonym budżecie, więc teraz pozostaje praca, żeby wyłonić tego wykonawcę, no i będzie można przystąpić do ważnego etapu inwestycji. Jest to obiecany i realny krok w stronę realizacji zadania, który jest dosyć ważny dla sportu, jeżeli chodzi o Poznań. Program funkcjonalno-użytkowy to tak dla wyjaśnienia przedprojektowy dokument z kosztorysem inwestorskim, który będzie podstawą do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zadania i przeprowadzenie postępowania przetargowego na projekt i jego realizację. Jakie będą dalsze zadania? Ile ma mieścić cały obiekt po remoncie, Filipie?
1: Tutaj już po raz kolejny możemy przypomnieć, jakie są te techniczne zależności, bo po przebudowie Arena ma zyskać właśnie nowy standard technologiczny, funkcjonalny i estetyczny oraz ma mieścić od 2,5 do 4,5 tysiąca osób. Ta modernizacja ma także poprawić efektywność energetyczną, bezpieczeństwo, żeby nikomu nic na głowy nie spadało, co w przypadku Areny miało już miejsce, oraz dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Ta hala ma spełniać wymogi najwyższych klas rozgrywkowych w kilku dyscyplinach, po to, aby poznańskie zespoły miały w końcu swój dom w siatkówce, koszykówce, piłce ręcznej oraz w futsalu. Do tej pory wystartowały dwa biura projektowe i obie oferty mieszczą się w założonym budżecie. Co jest ważne, równolegle do Rady Miasta trafił projekt uchwały dotyczący umorzenia udziałów MTP i przekazania obiektu w ręce miasta Poznań, co ma uporządkować strukturę właścicielską i właśnie, jak wspomniałeś, zwiększyć szanse na wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Pozostaje nam trzymać kciuki tak naprawdę, żeby wreszcie ta telenowela, nie wiem, brazylijska, turecka, cokolwiek dobiegło końca i wreszcie była możliwość na obejrzenie czegokolwiek, czy koncertu, czy meczu w tej arenie, i żeby wreszcie była na to możliwość. My trzymamy kciuki. O wszelkich informacjach, które się pojawią znów odnośnie areny, będziemy oczywiście informować. Trzymamy rękę na pulsie, oczywiście w Radio Afera na 98.6. A teraz przed nami Marek Niedzielski i Chociaż Ty.

0: No i cóż, pogoda taka ładna, przydałoby się pójść na grilla, a jak na grilla, to chyba najlepiej na ogródek, nie? No chyba, że ogródek jest w remoncie.
1: Ogródek jest remontowany i z tego powodu będą zmiany w terminarzu pierwszej ligi Warty Poznań, która tutaj już bez obaw, bo wiemy, że kibice Warty Poznań mają wspomnienia, flashbacki tak zwane.
0: Z Wietnamu.
1: Dokładnie. Jeżeli chodzi o zmianę stadionów, na którym Warta będzie rozgrywała swoje mecze, ale to nie jest na szczęście na stałe. To są tylko cztery pierwsze kolejki, o których wspomnimy za chwilę, a wszystko spowodowane jest remontem ogródka, gdzie zostanie zamontowany system podgrzewania murawy. Będzie nowa podbudówka murawy dla dłuższej jej żywotności. Usprawnienie systemu nawadniania murawy poprzez remont przyłącza wodociągowego. Związane z tym inwestycje są też, jeśli chodzi o zamontowanie zbiornika retencyjnego, nowe ławki rezerwowych, nowa trybuna. Warta musi zapewnić kolejne 250 krzesełek, aby spełnić wymóg 2000 miejsc, czyli minimum na pierwszą ligę. Dodatkowo około 300 z nich musi zostać zadaszonych i z tego powodu zmieniają się w Warcie Poznań terminarz pierwszych czterech kolejek rozgrywanych na wyjeździe.
0: Dokładnie. Na wyjeździe Warta rozpocznie już w ostatni weekend lipca. To będzie wyjazd do Bytomia na mecz z lokalną Polonią. Później wyjazd do Gdańska i spotkanie z Lechią. Później będzie mała przerwa na mecz Pucharu Polski. Tutaj widnieje informacja, że spotkanie z Resowią będzie rozgrywane u siebie. No na pewno nie będzie to rozgrywane na ogródku. Już tak debatowaliśmy w przerwie pomiędzy wejściami, że w zeszłym sezonie było bodajże tak, że Warta gościnnie grała w Środzie Wielkopolskiej, która jest około 40 kilometrów od Poznania. Nie wiemy, czy tak będzie i tym razem. Jeżeli się tego dowiemy, to oczywiście na antenie Afery o tym błyskawicznie usłyszycie. Wracając do pierwszej Ligi Polskiej, no to jeszcze spotkanie z Brukbetem Termaliką Nieciecza, no to ono w Niecieczy. I spotkanie z Odrą Opole. To będzie czwarte z tego kwartetu, który będzie grany poza granicami administracyjnymi miasta Poznań.
1: Co by nie mówić, cztery pierwsze kolejki i już dwóch spadkowiczów z Ekstraklasy. Mówimy tutaj o Beniaminku, który dopiero wszedł do tej klasy pomiędzy najwyższą ligą a drugą ligą. Natomiast zmierzą się z dwoma spadkowiczami. Lechia Gdańsk, Termalika, Brukbet Nieciecza.
0: Oj, na stadion w Gdańsku to cię chyba nie wpuszczą, bo prezes miałby inne zdanie. Oni przecież jeszcze nie spadli, jeszcze się odwołują, jeszcze wszystko.
1: Jestem ciekawy, co jeżeli odbędzie się pierwsza kolejka, ale wyjdzie na środek boiska prezes Urfer i powie, nie, nie, spokojnie, my jeszcze walczymy. Ten mecz się nie odbywa. Pierwsza kolejka rozegrana w Poznaniu to będzie spotkanie 22 lub 23 sierpnia z Chrobrym Głogów na ogródku. Będzie to inauguracja. Jeżeli chodzi o sparing partnerów, pierwszym z nich będzie Śląsk Wrocław. To spotkanie odbędzie się 4 lipca na wyjeździe. Następnie pod opieczni Macieja Tokarczyka zmierzą się z rewelacją pierwszej ligi, czyli wspomnianym Chrobrym Głogów. Jak patrzyłem na plan przygotowań, to bliżej spotkań ligowych zaplanowani są przeciwnicy z niższych lig, obecnie drugiej, a nawet niektórzy trzeciej, pewnie dla przetestowania rozwiązań ofensywnych, ale jak 4 lipca ma się odbyć sparing, skoro Warta nie ma żadnych wzmocnień?
0: Zakładam, że z tym będzie właśnie problem, a Warta jeszcze będzie osłabiona. Szymon Michalski odchodzi, on był na początku defensorem, który siedział na ławce rezerwowych. Pod koniec sezonu z uwagi na kontuzję Tomasza Wojcinowicza musiał go zastąpić i włożył bardzo dużą cegiełkę do tego awansu Warty, który został wyrwany z rąk Olimpii Grudziądz w ostatnich sekundach ostatniego spotkania, a właśnie Szymon Michalski odejdzie do Olimpii Grudziądz, więc wzmocnień na razie brak i zobaczymy, gdzie one się podzieją.
1: Odszedł chyba Filip Waluś.
0: Tak, Filip Waluś odszedł, więc no odejścia coraz większe, czasu coraz mniej, a liga coraz bliżej, więc tak naprawdę czasu
1: na pewno odejdzie
0: brakuje.
1: Też jeszcze Kacper Szymanek. Kacper Szymanek wypożyczony do Warty Poznań z Motoru Lublin. Miałem okazję z nim porozmawiać kilkukrotnie. On był pod cały czas w kontakcie z trenerem Stolarskim z Motoru Lublin. Trenera Stolarskiego wyrzucili, więc może to daje szansę, że Kacper Szymanek zostanie w Warcie Poznań.
0: Kacper Szymanek może zostanie w Warcie Poznań. My natomiast z wami zostać już nie możemy. Zbliża się godzina 19. Te 60 minut ze Sportem w Eterze minęło jak z bicza strzelił. Możemy bardzo serdecznie podziękować za tą audycję.
1: Dziękuję bardzo. Filip Szymkowiak.
0: Szymon Kamuda.
1: A realizowała nas Natalia Król.
0: Dziękujemy bardzo. Miłego popołudnia.

0: Zbliża się godzina 19, pora na aferowy serwis informacyjny.
1: Anna Grzyb, zapraszam. Nie milkną echa zeszłotygodniowego incydentu podczas wtorkowej sesji Rady Miasta, kiedy to prezydent Jacek Kaśkowiak został obrzucony tortem w geście protestu przeciwko sprzedaży osiedla maltańskiemu prywatnemu deweloperowi. Zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego usłyszeli dwaj mężczyźni, którym grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
2: Gdy Jaśkowiak otwarcie mówi, że spotyka się z deweloperem, nie chce spotykać z mieszkańcami, że odda mieszkania komunalne deweloperowi. Gdy Kręglewski mówi w otwartej antenie WTK, że Rada Miasta spotyka się poza takimi drzwiami bez mediów z adwokatem dewelopera w sprawie maltańskiego, to nikt nie mówi, że to jest przekroczenie granic, że to jest przemoc wobec najbiedniejszych, a to jest ta przemoc, to jest przemoc systemowa.
1: Tłumaczył jeden z oskarżonych, Patryk Szynkowski z Inicjatywy Pracowniczej. W czwartek odbyło się nieformalne spotkanie zrzeszenia kilku organizacji, m.in. kolektywu Rozbrat, Socjalnego Kongresu Kobiet, Inicjatywy Pracowniczej i Stowarzyszenia Maltańskie Nasz Dom, które chcą odwołania prezydenta ze stanowiska.
3: Rozpoczęliśmy już z innymi grupami pracę nad powołaniem inicjatywy uchwałodawczej w sprawie referendum w mieście Poznaniu, mającej na celu odwołanie prezydenta Jacka Kaśkowiaka oraz Rady Miasta Poznania. Taki jest nasz główny dzisiaj cel.
1: Mówił drugi ze sprawców incydentu, Kamil Siemaszko z kolektywu Rozbrat Federacji Anarchistycznej. W niedzielę 28 czerwca w rocznicę poznańskich protestów zaplanowano otwarte spotkanie dla wszystkich organizacji, które zamierzają poprzeć tę inicjatywę. Program Społeczna Agencja Najmu cały czas szuka nowych mieszkań. W ramach projektu realizowanego przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych już ponad 60 rodzin odebrało klucze do wynajmowanych lokali. Spółka kontynuuje pozyskiwanie kolejnych lokali od prywatnych właścicieli, którym gwarantuje kilka udogodnień.
4: Jeżeli zdecydują się oni na współpracę, to podpisują umowę dzierżawy z ZKZL-em. Ta umowa powoduje, że nie będą musieli samodzielnie poszukiwać najemców, prowadzić rozliczeń czy obsługiwać formalności związanych z wynajmem, bo ZKZL gwarantuje regularne płatności przez cały czas obowiązywania umowy, czy zwrot lokalu w stanie niepogorszonym.
1: Wyjaśnia rzecznik prasowy ZKZL Łukasz Kubiak. Mieszkania można zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie san.poznan.pl, gdzie znajdziecie też szczegółowe informacje na temat programu.
5: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: W ramach przetargu Poznańskich Inwestycji Miejskich wpłynęły dwie oferty na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy Poznańskiej Areny. Obie propozycje mieszczą się w zakładanym budżecie. Charakterystyczny kształt areny ma zostać zachowany, natomiast wnętrze ma przejść gruntowną modernizację. Nadzieję na pomyślne rozpoczęcie inwestycji wyraził minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
6: Zawsze jestem do dyspozycji i zdajemy sobie sprawę, jak tego typu obiekt jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o rozwój halowych sportów drużynowych w Poznaniu. Chciałbym, żebyśmy wrócili do wielkich momentów koszykówki, czy siatkówki, czy piłki ręcznej. Miasto Poznań jest świetnym miastem, gdzie powinny jeszcze mocniej rozwijać się sporty drużynowe.
1: Przebudowana arena ma mieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
5: Poznańskie sprawy w Radiu Afera.
1: Ruszył nabór wniosków do programu Mikroretencja. Właściciele nieruchomości mogą otrzymać refundację zakupu, montażu, budowy lub rozbudowy instalacji służących do zbierania, magazynowania i wykorzystywania wód opadowych lub roztopowych. O szczegółach opowiedział prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Rafał Ratajczak.
7: Beneficjenci mogą otrzymać wsparcie na pojemniki o pojemności minimum 2 m3. Ważne, żeby powierzchnia, z której będziemy retencjonować wodę, wynosiła minimum 50 m2. Taka minimalna wysokość wsparcia, którą beneficjent może otrzymać, to 2000 zł, a maksymalna do 8000 zł.
1: Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do czasu wyczerpania puli środków, a dofinansowanie obejmuje wyłącznie przedsięwzięcia zakończone. Wnioski można składać internetowo poprzez generator wniosków o dofinansowanie GWD. I to już wszystko w tym wydaniu serwisów informacyjnych. Na kolejne zapraszamy jutro od godziny 6.57. Dziękuję za cały sezon i życzę udanych wakacji.
5: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja.
8: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
9: Dzień dobry, ja chciałbym się zorientować w sprawie studia maltańskiego.
10: Tutaj u nas w Poznaniu, tak?
9: Tak. A jaka pana interesuje formuła?
10: Zapowiedzi i relacje?
9: Zapowiedzi i relacje z wizją czy bez?
10: Halo, słucham.
9: Z wizją czy bez?
10: Bez, bo ja to w radiu będę słuchać.
11: Od poniedziałku do piątku o 10.05. W sobotę i niedzielę o 8.00. Tylko w Radiu Afera.
12: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie.
13: Czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
12: i Marcina z zespołu Audiofibs.
13: Poniedziałek, godzina 22.
14: Autopromocja. Radio Afera 98,6 MHz.
15: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
16: Siemanko, z tej strony Mateusz Karłowski, to jest Aferytm, realizuje mnie Szymon Dopierała, a razem z nią, ze mną prowadzi Zosia Kulesza. Zaczniemy dzisiaj od najnowszej epki singla zespołu Mlecze, Nie muszę mieć nic.

0: Pięknie zagrały, przepraszam, pięknie zagrały dla nas Mlecze z utworem Nic nie muszę mieć. A, nie muszę mieć nic. Blisko.
1: Tak, blisko. A teraz będzie coś w podobnych klimatach, ale zanim to mamy dwa konkursy dla was. Pierwszy to jest koncert w ramach Malta Festival. Benjamin Clement, Devenard Banto i Maro. W ten czwartek, aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7248. W treści wpiszcie afera. Afera.malta i imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy razem z VAT. Do wygrania jest wejściówka podwójna oraz mamy konkurs na Tilfest w Lipsku, czyli festiwal z Tilem Lindmanem z Rammstein. Jest to koncert, konkurs długoterminowy. Festiwal odbędzie się 3-4 lipca przy pomniku Bitwy Narodów w Lipsku, który łączy taki właśnie industrialno-metalowy klimat. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na 7248, w treści wpiszcie afera.til, imię, nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, jaki jest twój ulubiony utwór Tila Lindemana i dlaczego. Koszt SMS-a to 2 zł 46 groszy razem z VAT i rozwiązanie konkursu odbędzie się w magazynie muzycznym Aferytm 26 czerwca około godziny 20. No i takie dwa przyjemne konkursiki mamy dzisiaj dla was, a my idziemy dalej i będzie to najnowsza epka twórczyni Runia, która wydała swoją debiutancką epkę pod tytułem Ruina, bo jej nazwa zespołu pochodzi od anagramu słowa ruina, więc posłuchajmy tytuł, który jakby nazywa się tak samo jak cała epka.

0: To była Runia i utwór Ruina z jej debiutanckiej epki. No a my powoli zbliżamy się do magicznego momentu w każdym aferytmie, czyli do stałego punktu programu, więc zapraszam.
1: Zanim ogłoszę wam, co jest teraz w tym tygodniu płytą tygodnia, który album dostał taki zaszczytny tytuł, to przypomnę, co było płytą tygodnia 2 tygodnie temu. I był to album post-funk od zespołu Madame Affaire. No a teraz Szałwia przychodzi do nas z post-chillem, więc coś z tym słowem post i takimi szukaniem rzeczy po innych rzeczach, po życiu jakimś, no to jakiś taki kierunek tutaj właśnie jest obierany przez muzyków w ostatnim czasie. Zespół Szałwia mówi, że post-chill to jest błogi spokój i ogromny hałas jednocześnie. To jest takie napięcie między spokojem a przebiciem ściany dźwięku. To jest muzyka, która istnieje gdzieś właśnie pomiędzy miękkością a hałasem, poezją a rapem, analogiem a elektroniką. No i tutaj tych przykładów podają nam bardzo dużo. Ja myślę, że ten zespół nie ucieka ani w chill, ani w chaos i że bierze jakby oba naraz, że nie boi się tutaj tak trochę wariować, jednocześnie gdzieś wracając co chwilę do tego spokoju. To jest taki moment, który wszystko jednocześnie zwalnia i przyspiesza. Więc jest to całkiem zagadkowe określenie tej muzyki. No i myślę, że jedyne, co pozostaje nam teraz po tym barwnym jakże opisie, to posłuchać i na własne uszy się przekonać, o czym śpiewa Szałwia w utworze Szybko.

0: szybko.
1: Projekt, który opiera się na jazzowej perkusji, czułych gitarach, angażującym basie i dodatkach elektronicznych, czyli Szałwia, no i ich najnowszy album Post Chill. Całość skupia się oczywiście na głębokiej warstwie liryczno-poetyckiej, co mogliście przed chwilą usłyszeć. No i utwór Szybko to jest taki utwór, który szczególne miejsce ma w moim serduszku z całej tej płyty. Chociaż polecam wam oczywiście wysłuchać całą, jako że jest to nasza płyta tygodnia. No ale teraz przenosimy się do Ameryki i tutaj ostatnio album wydał, i to już nie pierwszy album o dziwo, a no naprawdę trochę już ich wydał ten młody artysta, mianowicie Jesse Welles, który wybił się bardzo mocno na TikToku, Instagramie, ogólnie social mediach i rolkach. Myślę, że szczególnie zdobył serca słuchaczy swoimi tekstami, które wprost mówiły o tym, czego nie popiera w Ameryce, bo stamtąd pochodzi. Były takie polityczne, ale również bardziej społeczne. Poruszał temat właśnie social mediów i tego zakłamania w nich, tej całej takiej pełnej fałszywości, która temu towarzyszy. No i właśnie za tą szczerość myślę, że zdobył należne mu uznanie. No i teraz przychodzi do nas z nowym albumem Masks Off, który wydał 12 czerwca, a ja zaprezentuję wam utwór Domestic Error.

0: wprowadziłam na dzisiejszy Afertum taki klimat, którego chyba jeszcze w ogóle tutaj nie było, czyli właśnie takie country, oczywiście takie folkowe, amerykańskie, troszkę inspirowane pewnie Bobem Dylanem. Myślę, że ja przynajmniej słyszę to bardzo w tej twórczości Jessego Wellsa, no ale ma takie oryginalne, zarówno lirycznie, jak i właśnie muzycznie momenty, wiele ich jest. Myślę, że to jest taki artysta, którego warto śledzić, bo jednak to country nie jest takie popularne i fajnie, że w tym folku są młodzi artyści, którzy właśnie troszkę go uaktualniają, można by tak to nazwać. No, Jesse Wells był też nominowany do Grammy w ogóle, więc to jest niesamowite, jak właśnie z takiego małego twórcy, bardziej chyba niezależnego, stał się właśnie takim całkiem rozpoznawalnym teraz muzykiem za pomocą tych social mediów, które jednocześnie całkiem krytykuje. No, ale oddaję tutaj pałeczkę mojemu współtowarzyszowi, bo wracamy trochę do bardziej bliskich Afertumowi klimatów. No, co to będzie?
1: No ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że on nawet tak jak patrzę na niego, to wygląda jak z poprzedniej epoki trochę.
0: Znaczy, tak, Jesse Wells ma taki styl bardzo właśnie folkowy, lat 70.
1: Tak,
0: nie?
1: Tak.
0: Właśnie zobaczyłam jego zdjęcie właśnie robione chyba analogiem i totalnie to widzę, więc zgadzam się w 100%.
1: Więc jakby jest tam mocna, myślę, inspiracja, tak jak to powiedziałaś. A teraz, no tak chciałem coś znaleźć z mojej tutaj selekcji dzisiejszej. Coś, co się wpasuje w to wszystko trochę. I spróbujemy z najnowszym albumem Horse Lords. Jest to Mafrock, zespół, który wydał najnowszy album Demand to be Taken to Heaven Alive. Posłuchajmy sobie utworu Brain of the Firm z wieloma gośćmi, których nie będę wymieniał, bo jest ich naprawdę wielu, i zobaczmy, czy jakoś połączyliśmy płynnie te gatunki razem.

0: Horse Lords i Demand to be Taken to Heaven Alive. No i my zostaniemy w takich końskich klimatach.
1: Tak, nie wychodzimy ze stajni w tym momencie. Jeśli ktoś tutaj lubi konie, to może się ucieszy i może zna również artystkę, DJ-kę, którą i producentkę, którą wam zaraz przedstawię. W tym roku będziecie mogli ją również usłyszeć na openerze. Będzie grała w sobotę dokładnie. Jest to niemiecka DJ-ka Horse Girl i to ja generalnie nie słucham za bardzo elektroniki, w sensie próbuję się zapoznać z tym gatunkiem, ale nie lubię się z nim jakoś bardzo, ale umiem docenić dobrą kreację, taką sceniczną i która jakąś taką, wiecie, personę. No i tutaj właśnie ta persona mnie urzekła. Horse Girl występuje zawsze za DJ-ką w takiej masce konia w uszach. No i generalnie bardzo się z tą postacią konia również identyfikuje jakoś w tekstach. No i jest to ciekawe, jest to bardzo kampowe dla mnie, trochę nawet takie prześmiewcze w pewnym sensie, ale no bardzo to doceniam. No i tutaj właśnie często w tekstach są takie teksty odwołujące się albo do koni, albo do natury. No i właśnie wydała ostatnio album, który nazywa się Nature is Healing. Wydała go 5 czerwca, no więc już jakiś czas temu. No pewnie część tego albumu usłyszycie na openerze, a teraz przedstawię wam jeden z tych utworów. Dokładnie tytuł tytułowy albumu.

0: bardzo długi kawałek ciszy jest na końcu tego utworu, ale myślę, że dzięki temu tak spokojnie wyszliśmy sobie z tych takich relaksujących klimatów, które nas wprowadziła właśnie Horse Girl. I to jest całkiem ciekawe, bo to jest taki, mimo że to jest numer tytułowy, to myślę, że bardzo się wyróżnia na tle całego albumu i może jest to nawet pewna niespójność, ale ja myślę, że jest to bardzo przemyślany ruch ze strony tej DJ-ki, jest naprawdę profesjonalistką, chociaż większość jej utworów jest takich naprawdę hyperpopowych w pewnym sensie, pełnych energii, bardzo szybkich, bardzo nie relaksujących właśnie, dlatego ten jest takim utworem medytacyjnym trochę w kontekście reszty utworów, które są na albumie, ale no jak mówiłam, Horse Girl jest profesjonalistką, za tą maską konia myślę, że kryje się naprawdę zdolna głowa, która przyniesie nam jeszcze wiele świetnych numerów, więc no nie pozostaje nic, tylko czekać na jej kolejne wydawnictwa, a także na jej koncert oczywiście, jak mówiłam, który będzie na openerze. No cóż, zgodnie ze słowami właśnie Horse Girl powiem tak, eat, sleep, slay, repeat. To jest jej takie motto. No, ale my już troszkę wracamy dalej do tego, co nas czeka na Aferytmie i chyba dalej pozostajemy w takich elektronicznych klimatach, prawda?
1: Tak, tak, jak najbardziej. Będzie to najnowsza premiera z wytwórni You Know Me Records, gdzie Envy, właściwie Maciej Goliński, polski DJ, wydał najnowszy singiel pod tytułem Moje Serce. Nic, tylko posłuchać.

0: To był Envy, moje serce, taki dopchnięty kolanem do dzisiejszej audycji, ponieważ singiel wyszedł dzisiaj, a ja go obczaiłem godzinę przed audycją, więc myślę, że było warto. Zaintrygował mnie ten sample, który jest tam w środku użyty, ale nie znalazłem pochodzenia jeszcze tego sampla, ale no cóż...
1: No właśnie, ja nie słyszałam wcześniej tego utworu i ten sample też mnie bardzo zaintrygował. Myślę, że zrobimy jeszcze research, bo fajnie byłoby uwzględnić, kto to tam właśnie śpiewał, to serce, moje serce. No, ale ja doceniam bardzo serwowanie takiego.

0: takich absolutnych świeżynek.
1: Tak, czasem się tak zdarza. Zresztą myślę, że możemy zrobić, może jak ktoś ze słuchaczy rozpoznał ten sample, to może do nas zadzwonić i
0: tak,
1: nam obwieścić
0: zapraszamy.
1: Właśnie, co to było. A teraz będzie w sumie sekcja niezalowa, ponieważ będą to komputerowe syny, zespół z Opola, który również załapał się dosyć świeżo na tą audycję, czyli też około godziny temu, i który wydał swój debiutancki album, również zatytułowany Komputerowe Sny, więc posłuchajmy sobie Dobranoc.

Lo-fi, DIY, emo, shoegaze na antenie Radia Afera, czyli komputerowe sny z ich debiutancką epką. No jeszcze to się rozhula bardziej może, jak na razie myślę, że pozostaje w podziemiu. A teraz przechodzimy do czegoś, myślę, że bardziej znanego. Znany zespół z Wysp, TV Priest, wydał najnowszy singiel prezentujący ich kolejną postpunkową płytę. Jak na razie jest tylko singiel, który ją oczywiście zapowiada, więc posłuchajmy The Mud Never Dries.

0: TV Priest, The Mud Never Dries, ich najnowszy singiel, pierwszy, który zapowiada ich album, więc czekamy. W sumie tak kojarzę, że poprzedni album się chyba tak nie wybił za bardzo w porównaniu do ich debiutanckiego, ale ten trochę się wyróżnił, no ma... Dla mnie trochę ma taki styl, nawet bym powiedział bardziej ten single, przynajmniej tak Viagra Boys, tak mi zabrzmiał trochę jak Viagra Boys, ale to zobaczymy, jak to, co z tego wyjdzie i tyle. A na sam koniec programu mamy dla was w sumie kalendarium.
1: Tak, mamy już za 8 minut do 20. Zbliżamy się do końca.
0: Ale zanim, to ja może przypomnę o konkursie do wygrania.
1: Świetna myśl.
0: Jest pojedyncza, podwójna wejściówka na koncert w ramach Malta Festival. Benjamin Clementine, Devendar Banhart i Maro w czwartek. Aby wygrać, wyślijcie SMS-a na numer 7248. W treści wpiszcie afera.malta, imię, nazwisko oraz uzasadnienie, dlaczego do was ma trafić ta wejściówka. Koszt to 2 zł 46 groszy razem z VAT. Na SMS-y czekamy ostatnie 8 minut, więc wysyłajcie.
1: No i jak już wiecie, na jaki koncert pójdziecie, gdy wygracie w naszym konkursie, to możecie puścić sobie tak samo jak my coś starszego. No i mamy całkiem ciekawą rocznicę w kalendarium. Nas całkiem rozbawiła, że została właśnie tutaj zapamiętana. Mianowicie mówimy o roku 2007. No i wtedy, w tym właśnie 2007, w Poznaniu odwiedziła nas... gwiazda klasy światowej, Patti Smith, którą ja osobiście uwielbiam, zagrała na dziedzińcu różanym w CK Zamek. No, jest to piękna rocznica, bardzo ją mile pewnie wspominają ci, którzy byli na tym koncercie. No, ja niestety nie byłam, miałam wtedy 3 lata. Ty pewnie też nie byłeś, nie?
0: No nie, mnie też nie było, też miałem, nie wiem, który to był rok?
1: 2007.
0: O, no to miałem trochę więcej, ale no 2 razy więcej, ale też niedużo, więc no. Myślę, że moje uszy by tego nie przetrwały.
1: No, my tego nie pamiętamy, może ktoś ze słuchaczy pamięta, chętnie byśmy usłyszeli jakąś historię, więc jak
0: ja
1: chcecie,
0: myślę,
1: to
0: że Szymon pamięta.
1: I się podzielić. Tak, Szymon pamięta, nasz realizator, ale mówi, że nie był niestety tam wtedy, ale że pamięta, gdy to się wydarzyło. No dobra, chyba nie przedłużając, puszczę wam utwór, który bardzo lubię z debiutanckiej płyty Patti Smith, Horses. Oto Redondo Beach.

0: To była Patti Smith z okazji rocznicy pierwszego koncertu w Poznaniu.
1: No i może jeszcze nas odwiedzi w sumie kiedyś. Kto wie, trzyma się całkiem dobrze, koncertuje nadal. No i z takich nowinek, no to wydaje też niedługo książkę kolejną już. Nazywa się Chleb Aniołów. No i też jest troszkę o jej życiu, tak samo jak książka Just Kids. Myślę, że jeśli lubicie Patti Smith i są z nami jej fani, to na pewno znają tą książkę. Ja się całkiem pozytywnie nastawiam na tą nową, ciekawa jestem, co będzie nowego właśnie w tej książce, no bo życiorys Patti Smith miała naprawdę taki barwny i dużo ma tych historii jeszcze, czuję, że do opowiedzenia. No, ale zostajemy dalej w kalendarium, chociaż chyba się pożegnamy, zanim puścimy wam piosenkę tego aferytmu.
0: Do zwycięzcy myślę, że wyślemy SMS-a zaraz naszego konkursu na Malta Festival. No i na razie chyba, no.
1: Na razie, do przyszłego tygodnia. Byli z wami
0: Mateusz Karłowski,
1: Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską Szymon Dopierała. No, a na sam koniec puścimy wam też z kalendarium Boba Dylana, ponieważ wyszedł jego album Blonde on Blonde dokładnie w roku, już wam mówię którym, gdy już tutaj zaczyna w te grać, w roku 66. No, usłyszcie ten utwór Just Like a Woman i do usłyszenia.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm. Autopromocja.
1: Mobilne studio Radia Afera na Malta Festiwal. Zapraszamy na rozmowę z osobami artystycznymi i organizatorskimi najważniejszego wydarzenia kulturalnego w Poznaniu. Nadajemy we wtorek i czwartek od 18 do 20 z Centrum Festiwalowego. Święto Różnorodności na 98,6. Cześć!
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Największa podpoznańska domówka zaprasza po raz ostatni. Enea Edison Festival. 3-4 lipca. Baranowo koło Poznania. Wystąpią Myslowic, Vito Bambino, Margaret, Liwka i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Zacznij z nami festiwalowe lato.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama. Radio Afera. 98,6 MHz.
6: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
3: Słuchamy Was i jesteśmy dla Was.
7: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
3: Magazyn reporterów Radia Afera.
8: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
3: W każdy poniedziałek o 20.
9: Ramówka letnia zbliża się wielkimi krokami. 22 czerwca w naszych kalendarzach. Czas na ostatni w ramówce wiosennej magazyn reporterów Radia Afera. A co dzisiaj w magazynie? Już niedługo kolejna, bo 70. już rocznica wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku. W tym roku zyskają one międzynarodowy wymiar. W stolicy Wielkopolskiej oprócz prezydenta Karola Nawrockiego pojawią się również przywódcy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a to z okazji szczytu wolności i solidarności. Poznań już od kilku tygodni przygotowuje się na to wydarzenie, o ile nie od kilku miesięcy. Można między innymi zobaczyć na Placu Kolegiackim plenerową wystawę poświęconą właśnie tematowi poznańskiego czerwca. Między innymi o tej wystawie, o tym, jacy prezydenci przyjadą, jakie o szczycie wolności i solidarności i również o konferencji Obrońcy Czerwca 56 będzie w pierwszej części magazynu reporterów, bo naszym gościem będzie pan profesor Tomasz Nieborak, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po 20:30 plus minus zmienimy temat, bo w ostatnią sobotę rozpoczął się sezon kąpielowy nad poznańskimi jeziorami. Do dyspozycji mieszkańców i turystów są 4 kąpieliska, po jednym na jeziorze Rusałka i Strzeszyńskim oraz 2 na jeziorze Kierskim i przy plażach Smoczej i Parkowej. To oczywiście Kiekrz i Krzyżowniki. O bezpieczeństwie nad wodą pomówimy trochę. Będzie również o tym, jak przygotować się na wyjazd z Polski, o poradniku turystycznym, co warto wiedzieć przed wyjazdem poza granicę naszego kraju, bo moją gościnią będzie pani Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Za realizację audio odpowiada dzisiaj Szymon Dopierała, za realizację wideo Paweł Zjeżdżałka. Ja nazywam się Mateusz Markiewicz i zapraszam na magazyn reporterów Radia Afera.

0: Wielkimi krokami zbliżają się obchody 70. rocznicy poznańskiego czerwca 1956. W tym roku zyskają one międzynarodowy wymiar. W stolicy Wielkopolski odbędzie się szczyt wolności i solidarności z udziałem przywódców państw Europy Środkowo-Wschodniej. Spotkanie zainicjowane przez prezydenta Karola Nawrockiego będzie nie tylko okazją do wspólnego oddania hołdu ofiarom buntu wobec sowieckiej dominacji, ale również ważną przestrzenią do rozmów o współczesnych wyzwaniach geopolitycznych i bezpieczeństwie w naszym regionie. Zanim jednak do miasta zjadą zagraniczne delegacje, stolica Wielkopolski rozpoczęła już lokalne upamiętnianie swoich bohaterów. Na Placu Kolegiackim otwarto plenerową wystawę pod tytułem "I te strzały nie były dane w powietrze, ale do ludzi. Poznański czerwiec 1956". Ekspozycja przygotowana jest przez Muzeum Powstania Poznańskiego i Centrum Kultury Zamek. Pozwala również spojrzeć na tamte wydarzenia nie przez pryzmat suchej historii, lecz osobistych ludzkich doświadczeń. I o tych doświadczeniach między innymi usłyszycie w naszym materiale.
1: Ja jako młody człowiek, biorąc udział w tym, to się chwileczkę zastanowiłem, bo wiedziałem, czego mogę się spotykać od władzy ludowej w ten czas. I podjąłem decyzję, nie mam rodzinki, nie mam dzieci, miałem 17 lat. Krzyknąłem do kolegów, idziemy, bo pod nas przyszli tam pracownicy zakładów naprawy taboru kojowego, którzy też wołali, żeby wspólnie z nimi zamanifestować w tych przykrych chwilach dla pracownika poznańskiego w ten czas.
0: Zaznacza uczestnik poznańskiego czerwca 1956, Adam Tjun.
1: Ja pracowałem w zakładach, w tym czasie nazywały Zakłady Produkcji Pomocniczej Łączności. Później nazywało się to Teletra Poznań. I to były przy ulicy Głogowskiej 19 te zakłady. Później przeniesione zostały na ulicę Bułgarską, prawda? A to wszystko się działo przy ulicy Głogowskiej 19, jak ten tłum przyszedł pod nasz zakład i wspólnie żeśmy ruszyli w ten czas w kierunku tych miejsc, gdzie ludzie byli niezadowoleni, to znaczy się radiostacja zagłuszająca, budynek UB, więzienie, prawda? No i obiekty takie jak Urząd Miasta Poznania, czy obiekty Polskiej Partii Robotniczej, co duży żal ludzie mieli do tej partii, która w ogóle nie chciała wspólnie brać udziału w naprawieniu sytuacji, która się działa przykra w danym mieście, prawda, że pracownik był tak potraktowany, żądał pomocy, żądał polepszenia warunków, żądał dobrej pracy za to, a w ogóle z nim nie chciano rozmawiać, prawda. I w ten czas ten bunt powstał spontaniczny. To było dużym zaskoczeniem. Wydawało się, że to tylko Cegielski ma jakieś pretensje, ale jak Cegielski wyszedł na ulicę, to prawie całe miasto się postawiło. Przecież 100 tysięcy ludzi na placu było i wszystkich innych miastach i wszyscy w odpowiedni sposób manifestowali swoje niezadowolenie, prawda?
2: Jaki szczególny moment pan pamięta z tamtych dni?
1: Widziałem taki moment właśnie, jak facet przelatuje przez jezdnię, od razu pada na środku jezdnię, podnosi się i po czworakach zlatuje dalej w tym. To był jedyny moment, co wiedziałem, związany z jakimś wypadkiem czy tam rannym.
3: Wystawa, którą przygotowaliśmy z okazji 70. rocznicy "I te strzały nie były już dane w powietrze, ale do ludzi", opowiada historię poznańskiego czerwca przez pryzmat osób, które brały w niej udział.
0: Mówi pełniąca obowiązki dyrektora Muzeum Powstania Poznańskiego czerwiec 1956 w Poznaniu oraz kurator wystawy Kinga Przyborowska.
3: Oczywiście na tej ekspozycji nie byliśmy w stanie pokazać wszystkich uczestników poznańskiego czerwca, stąd też inspiracją przy tworzeniu wystawy była dla mnie uchwała Rady Miasta Poznania, w której z imienia i nazwiska wymieniono część bohaterów, których zresztą możemy też zobaczyć i oglądać upamiętnionych na mapie Miasta Poznania w przypadku tutaj ulic czy różnych skwerów. Ja oprócz tych osób, które nazwiska widnieją w uchwale, postanowiłam dodać jeszcze dwie postacie. Jest to Stanisław Nowak, twórca transparentów, a także Leszek Paprzycki, autor bardzo cennego zbioru zdjęć wykonywanych na ulicy Poznańskiej Kochanowskiego od momentu, kiedy padły pierwsze strzały w Poznaniu. Ta opowieść o tych osobach stanowi same centrum wystawy. Od tego centrum przy każdej postaci odchodzi dodatkowy moduł, który opowiada historię poznańskiego czerwca poprzez konkretne wydarzenia. Poza materiałem ikonograficznym i też krótkimi tekstami kuratorskimi pojawiło się kalendarium wydarzeń, tak żeby móc zobaczyć po pierwsze miesiąc po miesiącu, co takiego działo się, zanim doszło do eskalacji napięcia 28 czerwca 1956 roku, a potem żeby też zobaczyć, jak ten dzień 28 czerwca faktycznie wyglądał. Ja jeszcze może w tym momencie chciałabym podkreślić jedną rzecz, ponieważ przygotowując tą wystawę miałam troszkę inny zamiar początkowo opowiedzieć historię ofiar poznańskiego czerwca, jednak w ostatnim ostatnim czasie do naszego muzeum trafiły bardzo wartościowe zbiory, między innymi zbiory pana Piotra Dudkiewicza, pozostawione przez Kazimierza Dudkiewicza, ofiary poznańskiego czerwca. Mnóstwo listów pisanych do rodziców, czy pierwszy obrazek w ogóle narysowany przez Kazimierza Dudkiewicza. Tak samo pamiątki po Zbigniewie Janczewskim czy Alfredzie Rau, to też ofiary poznańskiego czerwca.
4: Poznań to miejsce, w którym doszło do pierwszych masowych protestów przeciwko władzy komunistycznej w 1956 roku. I tak jak od kilku lat wszyscy w Polsce świętujemy i cieszymy się ze zwycięskiego powstania wielkopolskiego, prezydent Andrzej Duda nadał tym uroczystościom charakter państwowy, także i poprzez swoją obecność, tak pan prezydent Karol Nawrocki również chce, aby Poznań stał się takim miejscem pamięci o zrywie w duchu wolności i solidarności.
0: Podkreśla sekretarz stanu i szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
4: W związku z tym mam tę przyjemność ogłosić Państwu, że w najbliższą rocznicę, 70. rocznicę poznańskiego czerwca, 28 czerwca, tutaj w Poznaniu prezydent Karol Nawrocki wspólnie z kilkoma prezydentami z regionu odda hołd protestującym. Mamy też głęboką nadzieję na szeroki udział poznaniaków i Wielkopolan w tej uroczystości. Chcemy, aby ta uroczystość przypominała całej Polsce, ale tak naprawdę całemu regionowi Europy Środkowej i Wschodniej, z czym kojarzyć Poznań, z czym kojarzyć Wielkopolskę, właśnie z tym sercem do walki, nie tylko z pracowitością, z której Wielkopolska jest znana, ale także z tym duchem wolności i solidarności. W związku z tym szczyt wolności i solidarności odbędzie się właśnie tutaj w czerwcu tego roku w Poznaniu w ramach obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca. Na pewno będą to przedstawiciele państw z regionu. Jesteśmy tutaj w bliskim kontakcie z administracją prezydenta Litwy, Łotwy, Estonii. Mamy duże przekonanie, że będzie co najmniej tych trzech prezydentów państw bałtyckich wspólnie z prezydentem Nawrockim będą świętować, ale jesteśmy także w kontakcie z innymi prezydentami państw regionu.
5: Teraz głos zabierze przedstawiciel kombatantów, pan Marian Macutkiewicz. Zapraszam serdecznie.
6: W imieniu przede wszystkim kombatantów, poznańskich czerwcowców, jak to nazywamy, jesteśmy bardzo wdzięczni i panu prezydentowi, i miasta, i państwa za uczczenie tej rocznicy. Niewielu nas zostało, którzy walczyli tutaj o wolność, chleb, niepodległość i poniewierkę. Chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę, że mało stosunkowo przekazuje się informacji dla samej młodzieży o tym, co się działo, o powstaniu poznańskim. My to często nazywamy Poznański Czerwiec 56, ale to jest poznańskie powstanie Czerwiec 56. Od tego się zaczęło i po prostu jesteśmy z tego dumni, chociaż w momencie, kiedy cała brać ruszyła w walce o zniewolenie, kiedy z zakładów cegielskiego wychodzą robotnicy w drewniakach, okulokach tak zwanych, i ten stukot po bruku, który wzywał w zasadzie pozostałych mieszkańców Poznania do walki, do pozbycia się niewoli, którą cały czas nad nami wisiała, czyli nad komunizmem, nad władzą sowiecką.
0: I czas na pierwszą rozmowę o konferencji Obrońcy Czerwca 56, która odbędzie się już jutro na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Porozmawiam z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, panem profesorem Tomaszem Nieborakiem. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: Warto podkreślić, że sama konferencja, która się odbędzie na Wydziale Prawa i Administracji UAM, każdy może na nią wejść. Wstęp jest wolny, z tego co pamiętam.
7: Oczywiście, zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jutro właśnie o godzinie 12.
0: Właśnie. Jaka jest idea konferencji? To jest pierwsza tego typu konferencja w takim temacie, o obrońcach czerwca, o tych osobach, które broniły tak naprawdę tych robotników przed więzieniem.
7: No oczywiście wiele słów i stron już zostało napisane o tych wielkich osobach, obrońcach czerwca 56, natomiast przy okazji tej okrągłej rocznicy 70-lecia wydarzeń poznańskich powstała idea, aby uczcić także przede wszystkim te osoby, które broniły te robotników, uczestników poznańskiego czerwca 56. I tutaj nie ukrywam, to wspólna inicjatywa zarówno naszego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wielkopolskiej Izby Adwokackiej, no bo naturalnie te dwa podmioty muszą ze sobą współpracować, a jednocześnie współpracujemy i podjęliśmy decyzję, aby przy okazji tejże rocznicy pokazać właśnie i uhonorować obrońców poznańskiego czerwca 56.
0: To tak pokrótce, o czym usłyszymy na konferencji?
7: Na konferencji usłyszymy, tak jak nazwa wskazuje, o obrońcach czerwca 56. Nasza idea, która towarzyszy od samego początku tej konferencji, jest taka, aby utwierdzać w pamięci o tych osobach. To znaczy minęło już 70 lat od tych wydarzeń i to jest tak, że ta wiedza i ta prawda historyczna powinna być cały czas trwała, wieczna, a niezapomniana. Dlatego też jest tak, że postanowiliśmy stworzyć wydarzenie oparte na trzech elementach. Pierwszy element, nazwijmy go swego rodzaju naukowy, gdzie nawiązujemy do kilku idei związanych z etosem pracy prawnika, obrońcy, a więc kwestie dotyczące samej idei praworządności, idei etosu pracy adwokata, także elementy historyczne. Następnie druga część, bo być może jeszcze do niej wrócę w trakcie naszej dzisiejszej rozmowy, to film wyjątkowy, który został także przygotowany na tę okoliczność. I trzeci element, niezwykle dla nas ważny, a mianowicie wspomnienia osób bliskich, bezpośrednich, osób, które widziały te procesy, albo ze względu na to, że no, są potomkami obrońców czerwca 56. I jest to niezapomniany moment, aby no, przywrócić tę pamięć jeszcze w oparciu o wspomnienia tychże osób, które specjalnie nawet do nas przyjeżdża jeden z uczestników tego panelu ze Szwecji, to rodzina mecenasa Stanisława Hejmowskiego.
0: Co tak naprawdę groziło za obronę oskarżonych robotników? To była wyłącznie tak zwane złamanie kariery, mówiąc kolokwialnie, czy to było o wiele, wiele bardziej groźne w tamtych czasach?
7: No myślę, że chcąc odpowiedzieć na to pytanie, musimy się cofnąć te 70 lat wstecz. Żyjemy w czasach no, dobrobytu, tak? Aha. Nie myślimy o tym, co może złego nas spotkać. Oczywiście są różnego rodzaju napięcia, które nam towarzyszą. Natomiast lata 50., przypominając troszeczkę kartę historii, to czas, wiemy, niełatwy w historii Polski. To rok 56. Lata 50. to oczywiście okres największych represji komunistycznych. I co prawda, jak mówi się, ten rok 56., już gdzieś była ta pewna jaskółka od Wilży. Natomiast to, co stało się i te procesy i wydarzenia czerwca 56 pokazały, że no, władza nie chciała odpuścić. I co wydarzyło się w tym 1956 i jakie konsekwencje ponieśli obrońcy czerwca 56? To znaczy, że można by to porównać no, do zderzenia Goliata z Dawidem. Tak? Po jednej stronie aparat władzy wszechwładnej ze służbami, po drugiej osoby, które podjęły się niełatwego zadania, wydawałoby się niemożliwego, obrony osób, uczestników czerwca 56. I jakie były tego konsekwencje? Oczywiście konsekwencje te pozytywne były takie, że obrona okazała się być skuteczna, mimo tego, że osoby zostały osądzone, to jednak szacuje się, że w tych procesach tak zwanych właśnie określonych grup uczestników, one nie były na tyle surowe, jakby się tego spodziewano. Natomiast konsekwencją było to, że oczywiście obrońcom czerwca 56 no, złamano życiorysy, tak? To znaczy, że z jednej strony oczywiście zakaz wykonywania zawodu w kolejnych latach, olbrzymie grzywny, no, które doprowadziły także do ruiny finansowej tychże osób, więc cena, którą zapłaciły za tę odwagę, no, była olbrzymia z punktu widzenia ówczesnego i myślę, że także gdybyśmy na to spojrzeli przez pryzmat dzisiejszych czasów.
0: Też doktor Agata Fijałkowskiej powie o sądowej strategii obrońców, z tego co czytam. Myślę, że w tamtych czasach taka strategia na pewno nie była łatwa, no bo te wyroki często i tak były ustalane odgórnie przez partię. Właśnie taka prawnicza taktyka pewnie miała jakieś, czy jakiekolwiek znaczenie pewnie miała, ale na pewno nie było to proste.
7: To z pewnością. Tak jak pan tutaj wspomniał, jedną z uczestniczek naszego, tego pierwszego właśnie panelu będzie pani doktor Agata Fijałkowski, która jest także współautorką, to tylko skorzystam z okazji jednego z artykułów, który został wydany w naszym czasopiśmie wydziałowym Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym. na temat właśnie tejże strategii, o której pan powiedział. No, strategia jest ważnym elementem obrony. I z pewnością było tak, że zadanie to nie było łatwe, dlatego że po drugiej stronie, tak jak tam zresztą pan powiedział, były już sądy, które były sądami z pewnością nie niezależnymi, co oczywiście jest pewną także lekcją nauki dla współczesności. Dlaczego tak ważne są właśnie niezawisłe sądy, sądy niezawisłe od władzy. Natomiast to, co przeszło do historii, to to, że właśnie no, między innymi mecenas Hejmowski zastosował określoną strategię, która wynikała także z jego doświadczeń i kształcenia na naszym uniwersytecie, na naszym wydziale w przeszłości. Ta strategia często jest nazwana z angielskiego rapture, to znaczy ona jest tłumaczona i odnosi się do tego, że przekształcamy proces nie z oceny z punktu widzenia oskarżonego, ale z punktu widzenia systemu. I taka była idea także linii obrony, to znaczy, żeby pokazać, że ta psychika tłumu, te wydarzenia nie były spowodowane pojedynczymi osobami, tak zwanymi chuliganami. To była strategia władzy, ale właśnie wydarzeniami, które no, poprzedziły ten bunt ówczesnych poznanianek i poznaniaków. Aha. I okazało się to być jak najbardziej skuteczne, tak jak powiedziałem wcześniej.
0: Właśnie, bo pojawi się też temat relacji profesora Ochanowicza i mecenasa Hejmowskiego. To będzie w panelu pierwszym. Pan profesor Andrzej Gulczyński o tym powie. Dlaczego ta dwójka akurat?
7: No to oczywiście także znowu zachęcam do udziału jutro w konferencji, tylko pozwolę sobie jeszcze przypomnieć, ona ma miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. O godzinie 12 rozpoczynamy Aleja Niepodległości, Kolegium Juridicum Novum. Wszystkich państwa zapraszam, tak jak pan redaktor powiedział, jest ona konferencją otwartą. Natomiast patrząc na dwa życiorysy tych osób, o których pan powiedział, to znaczy z jednej strony pana profesora Alfreda Ochanowicza, a z drugiej strony pana mecenasa Hejmowskiego, to jest bardzo ciekawe takie połączenie. To znaczy, że tak jak pan profesor właśnie w publikacji na ten temat pisze, że z jednej strony nie były to tylko odrębne życiorysy, ale w pewnym elemencie wydarzenia równoległe, zależne, które także połączyły te dwie osoby. I tu, co jest istotne dla nas też jako osób, które reprezentują naukę, ale no, ogólnie osób, które kształcą kolejne pokolenia, to jest budowanie i pokazanie pewnej relacji mistrz i uczeń. Ponieważ ta relacja była pomiędzy profesorem Ochanowiczem, a pomiędzy mecenasem Hejmowskim, ponieważ to, co jest ważne, żebyśmy tutaj podkreślili, Stanisław Hejmowski posiadał stopień doktora. I doktorat, tu tylko sięgnę do notatek, nieprawdziwość księgi wieczystej na podstawie przepisów niemieckiego kodeksu cywilnego obronił w 1932 roku właśnie, a opiekunem naukowym był pan profesor Ochanowicz, który także zapisał się bardzo ważnymi zgłoskami w historii naszego uniwersytetu, ponieważ był jednym z pierwszych profesorów, którzy tworzyli Uniwersytet Poznański w 1919 roku, a także nasz wydział, który jest, jak pozwolę sobie się pochwalić, tym najstarszym z uniwersyteckich wydziałów na Uniwersytecie obecnie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a wcześniej Uniwersytecie Poznańskim. I kończąc, te dwa elementy, myślę, że tutaj co jest niezwykle ważne, to znaczy, że ta relacja zbudowania mistrz i uczeń no, pozwoliły wykształcić te określone wartości i cechy u mecenasa Hejmowskiego, czyli no, między innymi samodzielność myślenia, odwagę w formułowaniu myśli, rzetelność i tak zwana, właśnie jak tutaj pan profesor Gulczyński mówi, wykorzystanie uczoności, czyli tego pewnego etosu naukowca, badacza, który profesor Ochanowicz przekazał swojemu uczniowi. Co ciekawe, tylko też państwu pokażę, że patrząc na życiorysy tych dwóch osób i różnicę wiekową, to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, ponieważ pan profesor Alfred Ochanowicz to rocznik 1888, natomiast pan mecenas Hejmowski był tylko o kilkanaście lat młodszy od niego, bo urodził się w 1900 roku. Czyli zobaczcie państwo, to była młoda profesura, która kreowała
0: 12 lat
7: wartości. Dokładnie tak.
0: Będzie również film okolicznościowy. coś więcej, o czym ten film będzie? To będzie jakieś coś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy, czy coś, po prostu takie podsumowanie na tą 70. rocznicę?
7: No, z pewnością będzie to coś nowego, ponieważ film jest realizowany przez wspierającą nas także fundację Fest Kultura. To jest fundacja, która realizuje swoją misję integracji społecznej poprzez kinematografię oraz właśnie ekspresję kultury i mediów. I idea tego filmu jest taka, aby pokazać oczywiście obrońców Czerwca 56 jako uczestników wydarzeń w oparciu o między innymi wywiady z osobami, które reprezentują szeroko rozumiany świat prawniczy, ale także z osobami, które pamiętają te wydarzenia albo między innymi z własnych jeszcze doświadczeń, czy też także tak doświadczeń właśnie swoich potomków. Bardzo ciekawy element będzie także pewnego, nie chcę zdradzać za wiele, zapraszam Państwa.
0: Warto jutro przyjść.
7: Warto przyjść, to jest swego rodzaju prapremiera, ale też pewne określone miejsca, w których twórcy tego filmu tworzą właśnie pewną historię, pewną narrację w tych miejscach ważnych, no między innymi w budynku Collegium Juridicum, dawnego Collegium Juridicum przy ulicy Święty Marcin 90, gdzie przez dziesiątki lat mieścił się także nasz wydział, który no niestety ma także tą historię mroczną, ponieważ były tam także kazamaty właśnie służby bezpieczeństwa, w których między innymi uczestnicy byli przetrzymywani.
0: Będzie również, będzie nie tylko można słuchać, ale będzie można dyskutować. Ta dyskusja będzie, rozumiem, na te 5 tematów, które w panelu pierwszym zostanie poruszone, czy będzie można zadać jeszcze większą pulę pytań po prostu ogólnie o obrońcach Czerwca?
7: No myślę, że jak najbardziej. To znaczy, że oczywiście ten element otwartej dyskusji, tak jak widzimy w programie, jest zawarty po tym pierwszym panelu. Natomiast jesteśmy także otwarci na zadawanie pytań w drugim panelu. No na tym polega idea uniwersytetu, tak? Otwartość myślenia, możliwość zadawania pytań, wymiany myśli i taka jest też idea, która nam temu towarzyszy. I zresztą te tematy, które zostały zaproponowane w ramach tego panelu, myślę, że one są także ciekawe dla osób, które na co dzień nie zajmują się prawem, natomiast starają się i zastanawiają się w tej debacie, która nam towarzyszy, do której teraz bym nie chciał nawiązywać, na czym polega istota prawa, dlaczego to przypominanie elementów dotyczących praworządności, godności, wolności jest tak istotne, bo tak jak pozwalam sobie mówić, no zło nie śpi, tak? Natomiast prawo dobrze stosowane i dobrze tworzone jest takim swego rodzaju bezpiecznikiem tego właśnie, tych wartości, które są dla nas ważnych jako no, ludzi i społeczeństwa.
0: Tak, jeszcze tutaj zadam pytanie. Z jaką konkretnie myślą pan, panie Ciekanie, chciałby, żeby jutro, z jaką myślą chciałby, żeby pan goście wychodzili z Auditorium Maximum, studenci, mieszkańcy Poznania po tej konferencji?
7: Znaczy z pewnością, tak jak rozpoczęliśmy naszą rozmowę, ważne jest to, żebyśmy cały czas przypominali o tego rodzaju wydarzeniach, żeby one nie zatarły się w naszej pamięci. To jest jeden element. My oczywiście skupiamy się na tym wątku dotyczącym jednej z grup osób ważnych, niezwykle ważnych dla tych wydarzeń, czyli obrońcach. Zresztą tak jak pan powiedział i w naszej rozmowie to wyniknęło, którzy zapłacili olbrzymią cenę, bycia sobą i bycia wiernym swoim wartościom. I to, co jest też ważne, bo to jest oczywiście misja nas także jako uniwersytetu, nas jako wydziału, który kształci przyszłe pokolenia prawników szeroko rozumiane, bo tutaj też ważne jest to, żebyśmy o tym pamiętali, to często powtarzamy naszym studentkom i studentom, tak, że to jest zobowiązanie, tak, bycie absolwentką i absolwentem Wydziału Prawa i Administracji jakiegokolwiek, nie tylko naszego uniwersytetu, jest to pewne i określone zobowiązanie, ponieważ musimy to traktować jako służbę publiczną. I teraz to, co jest niezwykle ważne, to chciałbym, żebyśmy zostali z taką refleksją, że te działania obrońców, ale także przede wszystkim uczestników Czerwca 56, tak, ten bunt, w zasadzie można powiedzieć w sytuacji beznadziejnej i tym, w sytuacji, w której wyszli protestować o podstawowe swoje prawa, a cały aparat, oczywiście wojska, milicji, służby bezpieczeństwa został przeciwko nim postawiony, no spowodował to, że przez ten pryzmat jesteśmy w stanie spojrzeć na to, że jak ważna jest praworządność, jak ważna jest godność człowieka, jak ważne są prawa jednostki i oczywiście to, są elementy, które gwarantują nam wolność, która to wolność, jak pamiętamy, może nie wszyscy słuchacze młodszego pokolenia, ale wolność nie zawsze jest dana raz na zawsze. To znaczy trzeba o nią dbać i to, co jest ważne i to, co chciałbym także, żeby się nami pozostało, to znaczy, że nie możemy być obojętni. To znaczy, że w czasach dezinformacji, na tłoku informacji często mamy problem z odnalezieniem swojego miejsca, znalezienia fundamentów i pewnych wartości. I te elementy fundamentów, wartości, zasad, które były bliskie obrońcom czerwca 56, krzewione i także eksponowane w trakcie ich procesów, bo to, co jest ważne jeszcze a propos radia. Radio odegrało olbrzymią rolę w trakcie tych procesów, ponieważ jest też tak, że te procesy były oczywiście transmitowane przez władzę, żeby pokazać to zło drugiej strony. Oczywiście odpowiednia linia obronna, o której mówiliśmy na samym początku, spowodowała i ta inteligencja obrońców spowodowała, że oczywiście społeczeństwo Poznania i osób słuchających te procesy, no, wiedziało zupełnie, jakie jest to podstawowe przesłanie. Innym ważnym źródłem, a propos radia, to też z pola pozwalam sobie wspomnieć, to było Radio Wolna Europa, które wówczas było taką oknem na świat, gdzie właśnie procesy relacjonował tak, że to jest bliska nam osoba, ponieważ Jan Nowak-Jeziorański jest także absolwentem naszego Wydziału Prawa i Administracji, naszego Uniwersytetu.
0: Konferencja Obrońcy Czerwca 56 jutro na Wydziale Prawa i Administracji UOM w Poznaniu od godziny 12 i właśnie o tej konferencji rozmawiam z dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UOM, profesorem Tomaszem Nieborakiem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
7: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję.

0: Już od 2 dni oficjalnie trwa sezon kąpielowy nad poznańskimi jeziorami, a to znaczy, że warto przypominać o tym, o bezpieczeństwie nad wodą, mówiąc w skrócie. Pod Poznaniem w Nieprzyszowie o tym przypominali m.in. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji. My również zapytaliśmy o tym, jak pomagać w razie zagrożenia. O tym wszystkim usłyszycie w naszym materiale.
1: O zabranie głosu proszę pierwszego zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu, inspektora Sławomira Piekuta.
2: Witamy na rozpoczęciu sezonu letniego pod nazwą Kręci niebezpieczeństwo w lecie. Chcielibyśmy wspólnie z władzami samorządowymi zrobić wszystko, żeby te wakacje, ten sezon letni były bezpieczne. Chcielibyśmy, żebyście wspólnie z rodzicami spędzili ten czas nad jeziorami, nad rzekami wielkopolskimi.

0: ten czas letni spędzi w sposób bezpieczny.
1: Zapraszam do wystąpienia zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, starszego brygadiera Tomasza Wiśniewskiego. Jak zwykle co roku jesteśmy wspólnie z Wami we wszystkich miejscach wypoczynku. Nasza służba to również ta, która dba o bezpieczeństwo Waszych miejsc, gdzie wypoczywacie. Przeprowadziliśmy już ponad 170 kontroli miejsc, w których będziecie wypoczywać. Te obiekty również są sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Sprawdzamy również miejsca i szczególną ochroną obejmujemy miejsca, gdzie obozują harcerze. Chcemy, aby te miejsca były bezpieczne i żeby zawsze były pod tym kątem dla nas najważniejsze. Wspominam zdarzenie, które było parę lat temu, gdzie również wichura spowodowała potężne zagrożenie dla harcerzy. Również dokonujemy wszelkich naszych obecności w miejscach Waszych wypoczynków. Przyjeżdżamy Wam również pokazać sprzęt, ale i również edukować pod kątem ratownictwa medycznego. Pokazujemy, jak udzielać pierwszej pomocy. Zachęcam Was, abyście brali udział w tych lekcjach, ponieważ one mogą się Wam w życiu przydać.
2: Natomiast największym błędem popełnianym przez nas jest obojętność i brak reakcji, mówi dyrektor szpitala MSWiA w Poznaniu Magdalena Kuncewicz.
3: Takie przypatrywanie się, wołanie też chyba nie jest dobrze, jeżeli czekamy albo zbyt wiele osób angażuje się. Dlatego fajnie jest, kiedy w takich sytuacjach, pierwsze, zabezpieczamy oczywiście sytuację, żeby samemu nie stać się ofiarą, żeby w całości wrócić do domu jako ten ratujący. Często boimy się używać też technologii, resuscytator i defibrylator automatyczny. To AED, które gdzieś tam jest dostępne. Też nie bójmy się, włączymy i on sam będzie do nas mówił, sam będzie nas prowadził.
2: Odpowiadajmy spokojnie i rzeczowo na pytania zadawane przez dyspozytora numeru 112. O tym mówi dyrektor Wydziału Powiadamiania Ratunkowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Marek Skociński.
4: Musimy mieć dokładny adres, opis tego, co się dzieje na miejscu. Jeżeli dyspozytor medyczny zadaje pytania dotyczące wywiadu medycznego, to one wynikają z tego, że ta informacja jest nam niezbędna. Jeżeli ktoś słabnie w łazience. To dla nas istotną informacją, chociaż nie mamy sezonu grzewczego. Jest to, czy jest pies gazowy, który mógłby wygenerować czad. Więc czasami wydaje się to być abstrakcyjne pytanie, ale ze swojej praktyki jeszcze sprzed wielu lat, kiedy siedziałem na słuchawkach, wiem, że to jest pytanie fundamentalnie ważne. Czy ratownicy będą bezpieczni? Czy świadkowie mogą udzielać tej pierwszej pomocy, czy jednak powinni wpierw otworzyć okna?
1: A teraz o zabranie głosu proszę wicestarostę poznańskiego, pana Tomasza Łubińskiego.
5: Dla bezpieczeństwa wypoczywających nad wodą, a szczególnie dzieci, zatrudniliśmy wodne, ochotnicze pogotowie ratunkowe, nawet wyposażyliśmy tę organizację w specjalistyczny dron. Burmistrz Buku zapewnia tutaj pracę ratowników. Warunki do wypoczynku są doskonałe, plaża jest zorganizowana, ma wszystko co potrzeba. Ale o jednej rzeczy trzeba pamiętać, że trzeba się samemu bezpiecznie zachowywać nad wodą. Wypoczywać na plaży, pływać tam, gdzie można i kiedy można, bo to jest taka podstawa bezpieczeństwa, ta wiedza.
6: To sobie tu położę
7: sobie dobra.
2: I czas na drugą rozmowę w magazynie reporterów, w takim nietypowym tutaj scenerii, o poradniku turystycznym 2026, czyli co warto wiedzieć przed wyjazdem poza granice Polski. Jest z nami dwójka gości, młodszy aspirant Tomasz Cyraniak, ekspert służby celno-skarbowej, Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
2: Oraz Małgorzata Spychała-Szuszczyńska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
2: No właśnie, o poradniku turystycznym, czyli o tym, co warto wiedzieć przed wyjazdem poza granicę naszego kraju. Ja na początek, pani Małgorzato, panią zapytam. Turyści, mam wrażenie, że często mylą kompetencje różnych służb na lotniskach, czy to mowa lotniska, czy to przejścia drogowe. Czym się zajmuje dokładnie służba celno-skarbowa, a czym Straż Graniczna?
9: O, trudne pytanie, zważywszy na to, że chyba tyle czasu nie mamy, żeby rozwinąć wszystkie wątki.
2: Pigułce.
9: Nie, rzeczywiście jest tak, szczególnie jeżeli chodzi o przekraczanie granicy na lotnisku. Tutaj mamy wiele służb, bo jeszcze są dodatkowo służby, które dbają o bezpieczeństwo samego portu lotniczego. Naszą domeną w kontekście przekraczania granicy przede wszystkim są kwestie celne, ale nie tylko, bo też naszym zadaniem jest dbać o własność intelektualną, czyli mam tutaj na

0: myśli podróbki. To jest również konwencja waszyngtońska CITES, czyli zagrożone gatunki. I kwestie produktów akcyzowych, na przykład papierosów, czy wyrobów tytoniowych, czy też alkoholu, no to są właśnie te obszary, w których my weryfikujemy i kontrolujemy.
1: Właśnie tutaj różne eksponaty są dzisiaj przeniesione. To są rzeczy, których nie wolno przywozić do naszego kraju. Jak to wygląda z tymi tutaj, ze skórą węża między innymi? Tak, widzę tak, też krokodyl tam jest, gdzieś głowa.
0: Tak, to są różne przedmioty, które wykonane są z gatunków zagrożonych. One są właśnie objęte taką międzynarodową umową, którą tak w skrócie nazywamy CITES. A dlaczego one są z nami? Dlatego, że były w bagażach podróżnych wracających z wakacji. Myślę, że jeżeli zdarza się to turystom, to w większości przypadków wynika to właśnie z braku wiedzy. Aha. Stąd staramy się przy okazji różnych festynów, również i współpracując z państwem, czy też w ramach różnych projektów edukacyjnych, przypominać turystom, że właśnie dbajmy o przyrodę i bądźmy wrażliwi. No i z drugiej strony nie zabierajmy tych rzeczy ze sobą, wracając z wakacji, bo taka pamiątka może bardzo popsuć nam nastrój, wracając z tych wymarzonych swoich wakacji, dlatego że no, będziemy mieć po prostu problemy.
1: Panie aspirancie, do pana pytanie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju opłaty celne, jeżeli wracamy z wakacji spoza Unii Europejskiej, przywozimy jakieś pamiątki, to do jakiej kwoty towary przewożone przez nas na własny użytek są zwolnione z tego opłat celnych? Kiedy, jeśli podróżujemy transportem lotniczym też i do jakiej w transporcie lądowym, jak to wygląda?
0: Panie redaktorze, zanim oddam koledze głosy, żeby dobrze w te szczegóły wejść, to myślę, że dla słuchaczy ważne byłoby, żeby jakby wskazać, że to, jakie reguły i zasady i ograniczenia będą nas dotyczyły, w dużej mierze determinowane jest przez dwie kwestie. Po pierwsze, czy podróżuję w ramach Unii Europejskiej, czy powiedzmy w ramach strefy Schengen, to inne limity i inne zasady będą mnie dotyczyły jako podróżujący. I drugim, i oczywiście no i mówimy o podróży do państw trzecich, a drugim wyznacznikiem będzie sposób poruszania, tak? Czyli nieco inaczej wygląda to w przypadku transportu drogowego, nieco inaczej wygląda to w przypadku transportu na przykład lotniczego czy morskiego. I oddaję
2: dokładnie
0: głos koledze.
2: Te różnice są właśnie w transporcie lotniczym i morskim. Możemy przewozić ze sobą prezenty do wartości 430 euro, natomiast w ruchu lądowym do wartości 300 euro.
1: Mhm. A jeżeli chodzi o towary akcyzowe, to jak to wygląda?
2: To też jest uzależnione od sposobu poruszania się, czy to jest właśnie ruch lotniczy, morski i lądowy. W przypadku ruchu lotniczego, bo tutaj w Poznaniu najczęściej mamy z tym styczność ze względu na granicę państwa na Ławicy, w ruchu lotniczym można przewozić na przykład 200 sztuk papierosów na osobę.
1: Często się zdarza, że po prostu osoby, które podróżują, czy to w ramach Unii Europejskiej, czy w ramach poza Unii Europejskiej, transportem lotniczym, czy transportem drogowym, często nie wiedzą o tych rzeczach. Jak to wygląda z tymi opłatami?
2: Różnie z tym bywa. Często są wprowadzani w błąd przez sprzedawców na lotniskach w krajach trzecich. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, właśnie przekroczenia limitów papierosów na osobę, podróżni tłumaczą się tym, że na lotnisku tam w Turcji czy w Egipcie powiedziano mi, że te limity niedawno w Unii Europejskiej się zmieniły i można więcej papierosów przywieźć na osobę. Należy pamiętać, że do Unii Europejskiej osoba, która ukończyła 17 rok życia, w przypadku transportu lotniczego może przywieźć ze sobą 200 sztuk papierosów. Też warto przed wyjazdem, zaznaczę, zapoznać się z aplikacją Granica.
0: Właśnie.
2: Warto ją sobie ściągnąć na telefon i można na bieżąco śledzić informacje o tym, co można przywieźć, czego nie można przywozić. I to jest takie narzędzie, które Ministerstwo Finansów i Służba Celno-Skarbowa udostępnia dla osób wyjeżdżających za granicę, poza Unię Europejską i podróżujących w ramach Unii Europejskiej.
0: To jest bardzo fajna aplikacja, dlatego że tutaj mówimy o ruchu lotniczym, ale tam również można znaleźć wszystkie informacje na bieżąco co do ruchu i przekraczania granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. My się tu o granicy wschodniej. Stąd my zawsze zachęcamy, że jeżeli właśnie my podróżujemy, mamy w planach bardzo egzotyczny jakiś wyjazd, poświęćmy chwilę czasu, żeby właśnie sprawdzić, czy wszystkie dokumenty mamy, jakie zasady będą mnie obowiązywały. Wracając, tak, na co muszę zwrócić uwagę, żeby właśnie uniknąć potem tego niepotrzebnego zdenerwowania i stresu, no i też konsekwencji z tego wynikających, jeżeli w naszych walizkach znajdą się rzeczy, które nie powinny tam być.
1: Często te podróże do krajów egzotycznych też kuszą właśnie chęcią kupna nietypowych pamiątek. Była wspomniana konwencja waszyngtońska. Czego pod żadnym pozorem najlepiej nie kupować, żeby się nie narazić na karę więzienia czasami? Bo to chyba ta kara więzienia grozi, że za niektóre...
0: Tak, nawet do 3 lat. Powiem w ten sposób, że oczywiście są takie bardzo, może inaczej, w taki bardzo prosty sposób kojarzące nam się zwierzęta jak na właśnie pyton, czy aligator, czy rafa koralowa, czy wyroby wykonane z kości słoniowej. Ale tak naprawdę tych gatunków podlegających ochronie jest wiele i my zachęcamy, żeby mimo wszystko, czy nawet jak znajdziemy jakąś muszlę na plaży, zrobić piękne zdjęcie, zabrać to zdjęcie ze sobą, a tą muszlę zostawić w tym swoim naturalnym środowisku, bo nie zawsze będziemy mieli taką wiedzę i kompetencje, żeby móc rozstrzygnąć, tak, czy to jest gatunek zagrożony, czy nie, a mimo wszystko tych wyjątków nie powinniśmy ze sobą brać. Druga kwestia, jeżeli ktoś na targowisku mówi nam, że tak, że to jest skóra, to jest ze skóry pytona na przykład wykonane portfel, pasek, tak, czy jakieś właśnie pamiątki i że one są absolutnie legalne, bo tu są nawet jakieś certyfikaty, to powinno wzbudzić naszą ogromną czujność z uwagi na to, że oczywiście są przewidziane procedury, które pozwalają na przewożenie nawet tych zagrożonych gatunków, z których chociażby korzystają różne ośrodki naukowe, ale to jest procedura długa, która wymaga zgody i państwa, które pozwala na to, żeby to wywieźć, i państwa, które pozwoli na to, żeby to wieźć.
1: A jeżeli chodzi o jedzenie, takie jakieś tradycyjne wędliny, sery z państw trzecich, to też podlega tutaj jakimś kontrolom? Jak to wygląda?
2: Tak, podlega kontrolom. Jest absolutny zakaz przywożenia produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Nie można przywozić warzyw, owoców, mięsa, produktów mlecznych. Wyjątek stanowi 5 owoców. Podróżni mogą mieć ze sobą banany, duriany, kokosy, daktyle,
0: ananas.
2: I ananasy.
1: A jeżeli chodzi...
2: Z durianem trzeba uważać, bo jeszcze tutaj, mimo że do Unii Europejskiej go można przywieźć, natomiast linie lotnicze zakazują zabierania na pokład samolotu.
0: Bo tutaj też musimy rozróżnić.
1: To jest południowa, wschodnia Azja, bo musiałem aż sprawdzić.
0: Czym innym jest podróżowanie znowu w ramach strefy Schengen, to tutaj oczywiście takich wymogów nie stawiamy podróżującym, natomiast jeżeli wracamy z państw trzecich, na przykład właśnie z Egiptu, czy z Turcji, czy chociażby z Wielkiej Brytanii, tak, która już jest tym państwem trzecim, musimy zwrócić uwagę na to, że właśnie ze względu na ograniczenie przemieszczania się patogenów jest po prostu zakaz przywożenia jedzenia. I nie ma znaczenia, czy my to kupiliśmy na przykład na lotnisku, czekając na swój lot. Wracając z państwa trzeciego, nie powinniśmy mieć jedzenia w swoim bagażu, bo będziemy poproszeni o to, żeby po prostu je do specjalnych pojemników wrzucić, no i będą one poddane procedurze utylizacji.
1: To chciałbym jeszcze zapytać o osoby przewlekle chore, które pewnie też przewożą leki. Są jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o transport leków, oczywiście poza strefę Schengen?
2: Tak, są ograniczenia. Podróżny może mieć ze sobą 5 najmniejszych opakowań danego leku.
0: Dostępnego na rynku,
2: tak? Także
1: czyli jeżeli jakieś opakowanie ma 50 sztuk, to załóżmy, że może mieć maksymalnie 250 tak. tabletek.
2: 250 tabletek, tak. Ale jeżeli na rynku znajdzie się opakowanie 40, zawierające tylko 40, no to 5 razy 40, 200 sztuk.
0: To jest bardzo dobre pytanie, bo często jesteśmy w trakcie kuracji i te leki po prostu musimy zażywać i zabrać ze sobą. Ale ja bym zwróciła jeszcze na jedną kwestię. nie tylko jakby z naszej perspektywy tutaj Krajowej Administracji Skarbowej, czyli ile tych leków możemy mieć ze sobą, ale przede wszystkim sprawdzajmy, jeżeli właśnie wyjeżdżamy w te egzotyczne kierunki, czy my z tymi lekami tam możemy po prostu podróżować, bo może okazać się, że w danym państwie one będą zakazane.
1: A jeżeli chodzi o gotówkę, wyjeżdżamy poza Unię, i od jakiej kwoty mamy pisemny obowiązek zgłoszenia takich środków pieniężnych organom celnym?
2: Gotówkę możemy przewozić w każdej ilości, natomiast powyżej 10 tysięcy euro, czyli to jest 10 tysięcy euro wyrażone w euro lub w innej walucie, należy zgłosić do służby celno-skarbowej przed wylotem. Mhm. I tak samo jest na powrocie. Jeżeli ktoś wraca z gotówką spoza Unii Europejskiej, również ten fakt powinien zgłosić.
1: Też bym chciał zauważyć o tym ostatnim takim ważnym, najpoważniejszym problemie. O narkokurierach, o tym jest między innymi w poradniku wakacyjnym. Wielu polskich turystów staje się nieświadomymi ofiarami gangów i tak zwanymi narkokurierów?
0: Znaczy, generalnie, jeżeli podróżujemy, w szczególności korzystamy ze środka komunikacji, jakim jest samolot, po prostu dbajmy i uważajmy na swój bagaż, tak? Bo no właśnie tak jak pan redaktor mówi, może nie jest to do końca kompetencja Krajowej Administracji Skarbowej, ale zawsze warto mówić o wszystkich ważnych aspektach podróżowania, żeby nie zostawiać tego bagażu bez nadzoru, żeby też go nie powierzać jakimś osobom, których nie znamy, tak, żebyśmy mieli pewność, że to, co włożyliśmy do tego bagażu, to jest dokładnie to, co tam się w nim znajduje i że nie będzie potem jakichś przykrych niespodzianek.
2: Dokładnie. Służba celno-skarbowa, prowadząc kontrolę już bagażu konkretnej osoby, pierwsze pytanie, czy jedno z pierwszych pytań, jakie zadaje, to czy ma pan wiedzę, czy pani wiedzę, co jest w środku i czy pan, pani sama pakowaliście rzeczy.
1: Rozumiem. Jeżeli chodzi o dokumenty, sam poradnik bardzo wyraźnie precyzuje zasady dla osób posiadających podwójne obywatelstwo, na przykład w tym polskie. Którym paszportem należy się posługiwać przy wyjeździe z Polski i powrocie do kraju? To ma jakieś znaczenie?
0: O, to już wchodzimy w kompetencje Straży Granicznej.
2: Najlepiej posługiwać się polskim paszportem.
1: Rozumiem. Tak. A jeżeli chodzi o wysyłanie dzieci na wakacje z dziadkami lub znajomymi, tutaj służba celno-skarbowa wymaga na granicy okazania jakichś specjalnych upoważnień, czy to już jest raczej też kompetencja Straży Granicznej?
2: To jest kompetencja Straży Granicznej i tutaj należy zadawać pytania właśnie do Straży Granicznej.
0: Ale na pewno też jako rodzic mogę podpowiedzieć, że no, to też jakby wymaga odpowiednich dokumentów, więc jeżeli mamy taką sytuację i planujemy wysłać z dziadkami wnuki, to sprawdzajmy, jakie właśnie te obowiązki będą od nas wymagane przy przekraczaniu granicy. I tak samo również to dotyczy, jeżeli będziemy chcieli podróżować z pupilem. Bo coraz częściej i nawet coraz jakby więcej takich różnych opcji jest, że możemy podróżować również w tym transporcie lotniczym ze swoimi pupilami. Też sprawdzajmy, jakie dokumenty musimy mieć. W przypadku na przykład psów musi to być aktualny paszport, musi być chip i musi być aktualne szczepienie. Więc stąd zachęcamy zawsze przy okazji takich rozmów do tego, żeby znaleźć tą chwilę, ściągnąć sobie tą aplikację Granica, zainstalować na swoim smartfonie i naprawdę chwilę poświęcić, żeby właśnie uniknąć tego niepotrzebnego stresu i potem takich trudnych sytuacji.
1: To taka najważniejsza rzecz, na jaką powinni uważać turyści podróżujący do krajów poza Unię Europejską, spoza strefy Schengen, zdaniem państwa.
0: To ja myślę CITES-y, czyli właśnie, żeby czasami nie zabrać ze sobą jakichś zagrożonych gatunków. I druga kwestia to jest to, o czym pan redaktor wspominał, czyli żywność, bo to widzimy, że jest to ciągle problem braku takiej wiedzy wśród podróżnych, że nie powinniśmy wracać z żywnością, jeżeli byliśmy poza strefą Schengen, poza Unią.
1: Panie aspirancie?
2: Dokładnie, to są te aspekty, na które pani Małgosia zwróciła uwagę. No, Także zachęcamy tutaj wszystkich do zapoznania się z informacjami, które są umieszczone w aplikacji Granica. Tam są zawsze świeże informacje. Także warto was
1: zachęcamy
2: czytać.
1: Do pobrania.
0: Tak, można nawet podejść do funkcjonariusza służby celno-skarbowej, jeżeli mamy jakieś wątpliwości. Nie ma nigdy złych pytań, zawsze warto wszelkie wątpliwości rozwiewać, rozmawiając z ekspertami.
2: Dokładnie, to lepiej to rozwiać przed wylotem, niż potem mieć problemy na powrocie.
1: Małgorzata Spycha-Szuszczyńska, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, dziękuję. Oraz młodszy aspirant Tomasz Cyraniak, ekspert służby celno-skarbowej Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
1: To był ostatni magazyn reporterów Radia Afera w ramówce wiosennej. Ja bym chciał wszystkim państwu podziękować, wszystkim wam podziękować za to, że byliście z nami od września. Całej redakcji publicystyki również, która współtworzyła ten program. My powracamy dopiero pod koniec września i dopiero wtedy nas usłyszycie, a jeżeli chodzi o ramówkę letnią, no to magazyn się oczywiście urlopuje. Za realizację audio odpowiedzialny Szymon Dopierała, za realizację wideo Paweł Zjeżdżałka. Program przygotowałem z Arkiem Augustiakiem, Mateusz Markiewicz. Dziękuję za magazyn reporterów Radia Afera. Życzę dobrego wieczoru i słyszymy się we wrześniu.
3: Mam 6 punktów, a potrzebne jest 15.
4: Słuchamy was i jesteśmy dla was.
5: Remonty, które miały miejsce w ostatnich 10 latach, to 9 na 10 jest zrobionych w terminie.
4: Magazyn reporterów Radia Afera.
6: Mamy też takich ludzi, którzy na lekcje religii chodzą, ale na przykład nie chodzą do kościoła.
4: W każdy poniedziałek o 20. Autopromocja.
7: Aferankowe studio na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Raport z Kanady, USA i Meksyku. Od poniedziałku do piątku o 7.50. W weekendy o 9.50.
4: Autopromocja.
8: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23.00 w Radiu Afera. Dobranocka.
4: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
9: Radio Afera. 98,6 MHz.

0: Etna, czyli wulkan muzyki świata. Etno, folk, world music.
1: Poniedziałek, godzina 21. Now kick this one here for me and my dude.

6,5 minuty po godzinie 21. Dobry wieczór. Melduje się na antenie Radia Afera Etna, czyli wulkan muzyki świata. Godzina z etnofolkiem oraz world music. Szymon Dopierała za sterami. Przed mikrofonem Marcin Piosik. To jest, moi drodzy, audycja z numerem 867 i jednocześnie ostatnia audycja przed wakacyjną przerwą. Także zamykamy kolejny nasz sezon tutaj działalności na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Szczerze mówiąc, nie wiem, który to już sezon, kilkanaście to na pewno. W każdym razie tak to właśnie wygląda. W lipcu i sierpniu nie będzie nas tutaj na antenie. Wrócimy pewnie gdzieś tam pod koniec września, tak jak to gdzieś tam już wiadomo, że wtedy właśnie wraca jesienna ramówka na antenie Radia Afera. A ja, moi drodzy, pomyślałem, że zrobię takie postscriptum do audycji sprzed tygodnia, kiedy to, no, było to jakieś tam wydanie specjalne Etny, bowiem odwiedził nas zespół Surta Rang w towarzystwie Kartika Krishny prosto z Indii. No, było naprawdę magicznie i ciekawie. Podcast z tej audycji jest już dostępny w naszym kanale Mixcloud, także gdyby ktoś przegapił to, te audycje, to ja serdecznie polecam, bo myślę, że warto tutaj posłuchać, jak wygląda życie w Indiach, co tam słychać u formacji Surta Rang, no i jak tam im idzie to granie, koncertowanie z Kartikiem Krishną właśnie teraz. W weekend można było Surta Rang zobaczyć i usłyszeć, a to na Pyrkonie, a to w Kurniku na Wiankach. Z tego co wiem, tutaj w tym tygodniu będzie Poznań, będzie Container Art, w czwartek Jam Session właśnie w tamtym miejscu, także no, korzystajcie z tej okazji, bo coś takiego nie zdarza się często. Surta Rang i ich gość specjalny Kartik Krishna, znakomity muzyk prosto z Indii. W ogóle ten czas, no to jest taki czas, kiedy mnóstwo super muzycznych zdarzeń się odbywało, oczywiście przy okazji Wianków, Nocy Kupały, Nocy Świętojańskiej, jak zwał, tak zwał, w każdym razie przez kraj przetoczyła się, myślę, że ogromna liczba imprez bliżej lub dalej dotykających tradycji. Fajnie, że to wszystko tak wygląda. Ja osobiście miałem okazję być nad rzeką Odrą. Tam również coś takiego się działo w malowniczych cigacicach. Także no, powiem szczerze, że kto chciał, ten na pewno znalazł taką miejscówkę gdzieś blisko i mógł skorzystać z tej najkrótszej nocy w roku. To teraz, no też dziewczyna, która w miniony weekend koncertowała, a jakże, no przed tygodniem, przed dwoma tygodniami w ramach festiwalu Cały Poznań Ukulele, w ten weekend na Pyrkonie, także tutaj też zdecydowanie jest na fali i jest zaangażowana w mnóstwo różnych projektów. To nasza dobra znajoma Ranko Ukulele z nowym kawałkiem. Utwór nazywa się Szakszuka i powiem szczerze, że jakoś tak dopiero teraz jest miejsce, żeby go zagrać. Gdzieś tam może wspominając te ostatnie koncerty, może byliście. Jeśli tak, to jestem pewien, że bawiliście się świetnie. Nowy numer od Ranko Ukulele.

Nie da się ukryć. Smacznego przy okazji, gdyby ktoś miał jakąś tam wakacyjną, kolacyjną porę. Chociaż wakacje też już za pasem. Zdecydowanie tak. Dzisiaj, moi drodzy, Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, po raz ostatni przed wakacyjną przerwą i tego się trzymamy. Jesteśmy do 22:00. Jedyna taka audycja w poznańskim eterze, a to był nowy numer od Ranko Ukulele. Z tego, co widziałem na Pyrkonie, Ranko uskuteczniała łowienie ludzi przebranych za wiedźminów i to wszystko gdzieś tam potem podobno ma znaleźć ujście w najnowszym klipie Ranko Ukulele. Myślę, że jest na co czekać, zdecydowanie tak. Moi drodzy, dzisiaj danie główne jedno, spotkanie z zespołem, no, który jest ewidentnie jedną z takich ikon polskiej sceny folkowej, nie bójmy się tego słowa, bo kiedy ma się na karku już dwie dekady, to o czymś świadczy. I myślę, że hasło Rzepczyno mówi wam wiele, bo to zespół, który no, zjeździł już właściwie cały kraj bym powiedział, był taki okres, kiedy naprawdę byli tutaj na tym absolutnym topie polskiej folkowej sceny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to za minut kilka będziemy rozmawiać o tej historii tej właśnie załogi. A tymczasem posłuchajmy dwóch numerów tak przekrojowo, tak historycznie, no a zaraz potem właśnie tutaj w Etnie formacja Rzepczyno.

0: No proszę, no i zrobiło się tutaj folk rockowo, również i takie brzmienia lubimy, czyli audycja robi się naprawdę różnorodna dzisiaj i tak ma być, jak najbardziej. Myślę, że udało się, że jesteśmy już tutaj połączeni telefonicznie z nami muzycy formacji Rzepczyno. Dobry wieczór.
1: Witam serdecznie, Paweł Tomaszewski, Rzepczyno, witam cię Marcinie, witam słuchaczy Radia Afera.
0: Witaj Pawle, skoro mamy ciebie, to mogę powiedzieć reprezentant Rzepczyna, lider i też przy okazji założyciel tego składu. Powiedz w ogóle, kiedy to było, bo to kawał historii.
1: No tak, tak, tak. Na samym początku chciałem wprowadzić drobne sprostowanie, Marcinie.
0: Tak.
1: Nie dwie dekady, tylko trzy.
0: Trzy dekady, proszę bardzo.
1: Trzy dekady, tak, tak. Zespół założyliśmy z Bartoszem Niedźwieckim dokładnie w 1996 roku w miejscowości Rzepczyno. Stąd też ta nazwa. Mała wiocha w województwie, byłem w województwie koszalińskim, czyli 50 km od Koszalina w powiecie świdwińskim, w którym to powstała taka artystyczna szkoła, jak studium rzemiosła artystycznego, do którego właśnie w 96 roku ubiegłego wieku trafiłem ja i cały pierwszy skład tego zespołu. No i tam poznaliśmy właśnie, tam siebie poznaliśmy i tam poznaliśmy przede wszystkim Bartka Niedźwieckiego, który wyciągnąwszy nagle z plecaka dudy wielkopolskie, jeszcze w dodatku własnoręcznie robione, zaczął grać te wszystkie ludowe melodie, zaczął śpiewać, a my cała załoga, która tutaj właśnie z regionów Koszalina była raczej no tak z korzenia punkowo-metalowa, no po prostu dostaliśmy taki strzał i zaczęliśmy grać razem. I w końcu tam po dwóch miesiącach takiego podgrywania sobie nawzajem, czyli robienia rockowych riffów do ludowych melodii, stwierdziliśmy, że tak, to trzeba po prostu zrobić, nie? I tak powstał zespół.
0: Proszę bardzo. 30 lat temu, rok 1996, to naprawdę warto odnotować, bo to zamierzchłe czasy, jak mówisz, te rockowo-punkowe, metalowe korzenie, to ewidentnie też słychać w waszej muzyce i tak się zastanawiam, czy to trochę tak pod prąd poszliście z tym folkiem wtedy. Wtedy pewnie jeszcze nawet się nie mówiło o folku jako takim. No przecież tamte czasy to raczej był czas właśnie dla muzyki rockowej, dla muzyki punkowej, dla muzyki metalowej, tej polskiej sceny folkowej, właściwie w tamtych czasach jeszcze tak na dobre można powiedzieć, że nie było.
1: No i tak i nie. Ja dopiero odkrywałem muzykę folkową właśnie wtedy. Znaczy bardziej odkrywałem to, skąd to się wszystko wzięło. Na przykład Bartek Niedźwiecki pokazał nam, kto to był Oskar Kolberg. Cała jego bibliografia, którą zrobił. To było nasze źródło, to był nasz ród, ale muzyka wtedy folkowa już była. No mieliśmy Orkiestrę Świętego Mikołaja. To był naprawdę taki wzorzec dla kapel folkowych wtedy. Orkiestra Świętego Mikołaja była już wtedy bardzo, bardzo miała już swoją estymę. I albo grało się właśnie wtedy tak, jak oni, zespoły starały się tak grać, albo szły trochę na przykład bardziej egzotyczne rzeczy, bo były zespoły, które szły po linii takiej brytońsko-wyspiarskiej, jak na przykład Open Folk, który też już istniał od końcówki, od w zasadzie gdzieś tam drugiej połowy lat 80. Albo były też zespoły, które w ogóle muzykę peruwiańską na przykład grały w Polsce, nie? I pojawia się Rzepczyno, które przyjeżdża w 97 roku na Mikołajki Folkowe. Wtedy najbardziej taki znamienity festiwal muzyki folkowej, zresztą istniejący do dzisiaj, grający cały czas. I my chodzimy z instrumentami no nie folkowymi, nie? Mamy skrzypce, mamy dudy wielkopolskie, ale na przykład do gitary akustycznej nagle dołączamy przestery i to wywracało system po prostu wtedy, tak. Ale ludzie to doceniali, zdobywaliśmy sporo wtedy wyróżnień, różnych nagród na festiwalach, ale robiliśmy zamieszanie, no niemałe.
0: No tak, ale też przy okazji trochę wyprzedziliście ten nurt taki, bym powiedział, folk metalowy, który dzisiaj ma się naprawdę świetnie i tutaj powstała właściwie cała scena, są festiwale, które przecież gdzieś tam budują na tym wszystkim swój program. Pewnie dzisiaj się trochę temu rozwojowi przyglądacie, co?
1: Oczywiście tak. Ja pamiętam takie sytuacje, że jakby tworząc różne nagrania, aranżując w sali prób, było tak, że wymyśliliśmy sobie kawałek, który chcieliśmy zaaranżować bardzo mocno i bardzo nisko, więc brakowało instrumentów, więc do jednego numeru kupiłem gitarę barytonową, po to tylko, żeby móc ją odpowiednio nisko nastroić i po prostu przyłożyć tak, żeby tutaj wszystko po prostu się zatrzęsło wtedy, nie? No takie nie było po prostu skrupułów żadnych, nie? Ani żadnego kombinowania. Graliśmy my jakby akompaniatorzy, jako muzycy w zespole, graliśmy dokładnie to, co chcieliśmy grać, grając muzykę w kapelach punkowych czy metalowych. Tyle, że dochodziła do tego cała warstwa melodyki ludowej i ludowe teksty.
0: No i dzisiaj jest ewidentnie to wspominać, ale z drugiej strony nie odcinacie kuponów, bo Rzepczyno to jest band, który cały czas koncertuje, co więcej gdzieś tam kombinuje z obecnym, współczesnym brzmieniem, to trzeba odnotować. Jak obecnie wygląda to wasze życie w Rzepczynie?
1: No, tak jak mówisz, zespół nie odcina kuponów. Mamy cały czas ten głód tworzenia, głód komponowania coraz to nowych numerów. Może nie za często bawimy się wydawnictwa, ale cały czas coś gramy. Każdy kolejny sezon koncertowy, który u nas jakby z roku na rok program jest trochę inny, bo zawsze dochodzą jakieś premiery. Rok w rok mamy jakieś premiery w setliście koncertowej. I tak samo w tym roku zdaje się, że jest ich chyba nawet 4. I tutaj 9 maja tego roku mieliśmy premierę naszego najnowszego singla pod tytułem Poszłabym za Ciebie. Do tego doszła premiera wideoklipu. No i to wszystko jest już w social mediach, jest na YouTubie, jest na platformach streamingowych. Serdecznie zapraszam do słuchania i oglądania.
0: Jak najbardziej. Ten nowy numer dzisiaj u nas też wybrzmi, także można będzie gdzieś tam posłuchać, jak Rzepczyno brzmi w roku 2026. No i tak jak mówisz, ten nowy materiał również jest ogrywany koncertowo. Powiedz, jak ten materiał gdzieś tam się broni, jak macie go już ogranego i jak w ogóle podchodzicie teraz do tego właśnie grania po 30 latach? Czy pojawiają się jeszcze numery z początku Rzepczyna, czy to jest materiał już taki, bym powiedział, bardziej aktualny, bieżący?
1: No nie. To znaczy cały set koncertowy nasz to jest taki przekrój naszej działalności. To, co dzisiaj leciało, czyli Gajowy, ten drugi numer, to jest jeden z pierwszych kawałków w ogóle, który powstał w zespole Rzepczyno. To jest pierwszych 5 numerów, które zostały zagrane na pierwszym koncercie zespołu Rzepczyno 5 grudnia 96 roku i to był właśnie Gajowy między innymi. Ten Gajowy jest cały czas przez 30 lat w setliście. Nie ma setlisty koncertowej, żeby nie było Gajowego zagranego na koncercie. Nie? To jest też nasz taki jeden z evergreenów naszych ulubionych. I tak samo jest z nowymi numerami. A nowe numery, które właśnie ogrywamy teraz na koncertach, właśnie wróciliśmy dzisiaj Z weekendu Nocy Świętojańskiej byliśmy w przepięknych Jaworkach pod granicą słowacką, tam niedaleko Szczawnicy. No fantastyczny koncert, świetna organizacja. No po prostu zakochaliśmy się w tym miejscu, chcemy tam wrócić i tam też były te najnowsze numery grane. Był kawałek Trzy Dekady, który specjalnie tutaj został w zespole napisany na ten nasz jubileuszowy rok.
0: No, miło to słyszeć. Fajnie, że to tak wygląda również i w waszym przypadku. Powiem szczerze, że ten rok, ten sezon tutaj naszego działania na antenie, to jest trochę też taki rok, kiedy spotykamy się z uznanymi zespołami tej sceny, które świętują takie właśnie jubileusze, bo powiem szczerze, że niedawno, parę tygodni, parę miesięcy temu miałem taką rozmowę z zespołem Touhaye, wcześniej zespół Sarakina, a dzisiaj właśnie Rzepczy. No naprawdę miło, że takie uznane składy cały czas działają, cały czas są aktywne. Co więcej, cały czas powstaje nowa muzyka. To myślę, że warte też odnotowania, że na tej scenie folkowej zazwyczaj jednak tak jest, że zespoły nie grają ciągle tego samego, tylko ciągle z jakimś nowym materiałem do nas wracają, prawda?
1: Tak, zgadza się. Też znamy przecież tak samo jak praktycznie w tym samym czasie, co Rzepczyno powstała też Dikanda. Dikanda też cały czas jeździ, gra. W zeszłym roku byli też u nas tutaj na Pomorzu. Na nasze zaproszenie do Ustronia Morskiego przyjechali na nasz taki mały, fajny, folkowy festiwal, który robimy z Janem Sokolnickim, z naszym akordeonistą z Rzepczyna pod tytułem Słowiańska Moc. W tym roku mamy drugą edycję, więc też będzie tam Rzepczyno w tym roku, w lipcu. A Touhaye, to historia. To jeden z moich ulubionych zespołów. Świetna ekipa. No, profesjonalni muzycy, a już sama muzyka to w ogóle obłęd.
0: Trzeba przyznać, że polska scena trzyma się mocno i bardzo się z tego cieszymy. Myślę, że jest taki czas, że gdzieś tam następuje taki fajny też chyba dialog między takimi zespołami jak wasz, które już od tych 30 lat są na scenie, a tym już kolejnym pokoleniem, które przecież weszło na tą folkową i muzyczną, szeroko rozumianą scenę. Zdarza wam się również grać na jednym festiwalu gdzieś tam z tymi kapelami, które dopiero teraz, dopiero od paru lat dzielą i rządzą na tej scenie?
1: No, owszem, tak. Jak pojawiamy się gdzieś na takich większych jakichś spędach, imprezach, to zawsze lubimy sobie posłuchać młodszych kolegów, co teraz mamy już swoje trochę lata i nasze podejście do muzyki jest zawsze troszeczkę inne. To jest inna perspektywa, inne spojrzenie na tą muzykę. Poza tym w muzyce folkowej, nie tylko polskiej, ale także w ogóle world music, jest to tak szeroki wachlarz, szeroki horyzont możliwości barw, kolorów, dźwięków, że fajnie jest posłuchać sobie kogoś innego i nie tylko po to, żeby oceniać, tylko właśnie po to, żeby jeszcze też od nich się uczyć. Uwielbiamy to robić, uwielbiamy z nimi potem rozmawiać gdzieś na backstage'u, wymieniać opinie, wymieniać doświadczenie, a co, a jak, a w ogóle instrumenty, liry korbowe, nie liry korbowe, różnorakie. No teraz, jak byliśmy w Jaworkach, no spotkaliśmy się z zespołem Zakuka, no fantastyczna kapela, też z lirą korbową w składzie, to w ogóle, ja też przecież gram na lirze korbowej, chociaż nie w Rzepczynie, ale też mamy takie różne poboczne projekty. I to jest coś, co w ogóle też napędza nas w jakiś tam sposób.
0: Miło to słyszeć. No i fajnie, że ta scena jest taka różnorodna, taka kolorowa, w tym całym kontekście globalnym to już w ogóle. Pawle, no pozostaje mi tutaj życzyć wszystkiego dobrego dla całego składu Rzepczyna. Grajcie tak dalej. Mam nadzieję, że tutaj zapowiadałeś ten festiwal, ale pewnie gdzieś tam kolejne plany koncertowe się rodzą. Rozumiem, że szukać po prostu okazji do spotkań z wami w waszych kanałach.
1: Tak, oczywiście, zapraszamy wszystkich. No mamy na naszych social mediach jest cały spis naszych koncertów, które będą w tym roku. Dodam tylko, że rok jubileuszowy, ten rok właśnie, czy te nasze 30-lecie, zakończymy dwoma koncertami jesiennymi. Pierwszy będzie to Rzepczyno razem z muzykami Filharmonii Słupskiej. No to sami nie jesteśmy w ogóle, czekamy na to z niecierpliwością, ale nie mamy pojęcia, jak to będzie, jak to wyjdzie. No liczymy, że będzie naprawdę epicki koncert, a potem mamy jeszcze koncert w Radiu Koszalin, który będzie też rejestrowany i będzie w emisji w eterze.
0: Proszę bardzo, takie smaczki zapowiadał. Tak. Paweł Tomaszewski, formacja Rzepczyno. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Do usłyszenia, hej.

No i to był, moi drodzy, właśnie ten nowy numer od formacji Rzepczyno, Poszłabym za ciebie. 30 lat na scenie, kawał historii, no można powiedzieć, że jedna z ikon polskiej sceny folkowej, ale też folk rockowej, folk metalowej, no słyszymy przecież, że tak powiem, lata lecą, a tutaj naprawdę energii ciągle nie brakuje i iskry lecą przy okazji. Naprawdę kawał dobrego grania. Łapcie Rzepczyno, jeśli tylko gdzieś będą w waszym zasięgu koncertować. Na pewno warto. No i przy okazji też te dwa specjalne koncerty, o których Paweł Tomaszewski

wspominał. Moi drodzy, my w Etnie tutaj lubimy mieszać to, co stare, z tym, co nowe. Lubimy takie załogi jak Rzepczyno, ale z drugiej strony cały czas patrzymy uważnie, co tam nowego dzieje się na tej scenie. No i jest coś nowego. Ten projekt można było zobaczyć na ostatniej edycji poznańskiego Next Festu, czyli takiego showcase'owego festiwalu w naszym mieście. Młynarski eksploruje polirytmiczne tradycje muzyki wiejskiej na zelektryfikowanej perkusji, a Zabrocki dopełnia je onirycznymi syntezatorami, łącząc folklor z jazzową wrażliwością. To, co kiedyś grano na skrzypcach czy harmonii, tutaj zostanie przełożone na język syntezatorów, a perkusjonalia zastąpione są elektronicznymi padami. Nad wszystkim unosi się wyjątkowy głos Joanny Sztuckiej. Mowa o Tercet Imperial. Ich album Prymat tak właśnie został opisany na łamach Mint Magazine. Potem jeszcze prestiżowy Songlines Magazine dał 9 na 10 temuż właśnie albumowi w kategorii Europe Reviews. No to już myślę, że o czymś to świadczy. Tercet Imperial, moi drodzy, dzisiaj premierowo w Etnie, ale ja obiecuję, że gdzieś tam po tej naszej wakacyjnej przerwie wrócimy do tego krążka, do tego albumu, bo jest to ewidentnie coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. Posłuchajmy dwóch tematów. Tercet Imperial, gramy.

Tak, moi drodzy, o tym składzie już jest głośno, no bo nie dość, że właśnie w tych głównych periodykach traktujących o muzyce świata, ale również w naszym kraju to jedna z płyt miesiąca maja Gazety Wyborczej. No oczywiście pokazali się na nowej tradycji, raz, że wygrali ten konkurs przed rokiem, teraz grali na koncercie takim już specjalnym na zaproszenie. Myślę, że no, nie można przegapić tego, tej premiery. Tercet Imperial, album Prymat, dzisiaj po raz pierwszy pojawił się w Etnie, ale na pewno po tej wakacyjnej przerwie wrócimy do tego materiału, bo jest to ewidentnie coś nowego, jakieś nowe zjawisko na naszej scenie. Moi drodzy, Etna, czyli Wulkan Muzyki Świata, dzisiaj po raz ostatni przed wakacyjną przerwą. Słyszeliśmy się zarazem po raz 867 na antenie Radia Afera na 98,6 FM oraz w internecie na www.afera.com.pl. Oczywiście polecamy wszelkiej maści festiwale muzyczne z tymi folkowymi i festiwalami muzyki świata na czele. Oczywiście jest kilka znakomitych imprez w wakacje typu Folkowisko, typu Globaltica, festiwal Czeremcha. Jeszcze mógłbym parę tutaj wymienić znakomitych Etnobaltica i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że znajdziecie sobie coś dla siebie i korzystajcie z tego plenerowego sezonu. Spotykajcie się z takimi bandami jak Rzepczyno, jak Tercet Imperial, jak wszystkie inne, o których w tym sezonie mówiliśmy w Etnie. Ta nasza polska folkowa scena jest mocna i warto czerpać z niej pełnymi garściami. Szymon Dopierała program realizował. Ja nazywam się Marcin Piosik. Bardzo dziękuję. Myślę, że usłyszymy się po wakacyjnej przerwie tutaj pod koniec września. A na finał zagrajmy sobie coś z zagranicy, co by nie było, że dzisiaj tylko nasza tutaj scena. W sumie taka klamra, no bo początek to był Nusrat Fateh Ali Khan w remiksie Massive Attack. To numer od formacji Surta Rang, która gościła u nas przed tygodniem. Przypomnę o podcaście, który jest dostępny. Podcast dzisiejszej audycji również pojawi się w naszym kanale Mixcloud, także do tego też odsyłam. A na finał formacja Al-Jawala prosto zza naszej zachodniej granicy. Zespół, który dzieli i rządzi na niemieckiej scenie, i ich ostatni koncertowy album, kolejny numer z tego krążka, nazywa się Fallin. Wszystkiego dobrego, dobrego lata, trzymajcie się.

0: Autopromocja.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9:30.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
4: Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie, czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
5: i Marcina z zespołu Audiofibs.
4: Poniedziałek, godzina 22.
6: Tu Radio Afera, czyli ostatni raz w tym roku akademickim, kowbojski głos w waszych domach.

0: Wow. Wow.
1: Dobry wieczór, kowbojki, dobry wieczór, kowboje. Dobry wieczór, Poznań i Polska.
0: Osoby kowbojskie.
1: Witamy serdecznie w ostatniej przed przerwą wakacyjną, ostatniej w tym roku akademickim audycji Bolo i Lolo na Dzikim Zachodzie.
0: Czy to czas podsumowań? Czy to czas przemyśleń?
1: Tak się nasuwa. Ale czy tak
0: będzie?
1: Będzie
0: refleksyjnie?
1: Czas pokaże.
0: Czas pokaże.
1: Zwrotka, refren. Tak to jest... nazywa się zespół,
0: tak,
1: którego utwór Rio de Raveiro zabrzmiał, wybrzmiał, rozbrzmiał w eterze jako pierwszy utwór, pierwsza piosenka dzisiejszego wieczoru. To była prapremiera tego utworu. Nie ma go jeszcze nawet na streamingach, ani nigdzie indziej. Tylko Bolo i Lolo mają tę piosenkę.
0: No powiem ci, że jak rozmawialiśmy tutaj, że będziemy, prawda, promować nowe gwiazdy country i być może sami to wspierać, czy to poprzez naszą, prawda, tutaj wiedzę merytoryczną w zakresie meandrów działania show biznesu, czy też po prostu tak po przyjacielsku udostępniając studio, instrumenty do nagrań. No, nie spodziewałem się, że coś takiego nas spotka.
1: Drodzy słuchacze, możecie pamiętać z jednej z naszych audycji redaktora Rolo, który tutaj z nami był, chyba nie odezwał się co prawda ani słowem, bo był po drugiej stronie szyby w tym miejscu, z którego Szymon Dopierała realizuje dzisiejszą audycję, ale był z nami tutaj ciałem, duchem. Teraz jest. Mam nadzieję, że miło jest posłuchać swojej piosenki w kowbojskiej audycji. Daj znać, Rolo, co o tym myślisz. Nie wiem, czy wiesz, że tutaj też nasz serdeczny przyjaciel Artur Gałeczka wspomógł linię basową w tym nagraniu.
0: Znany gliwicki przedsiębiorca, właściciel sieci lodziarni, a Gałeczka. Jakbyście byli kiedyś w Gliwicach, szukajcie lodziarni Gałeczki.
1: To w ogóle, to mieliśmy też chyba taką rozmowę o tych szlagierach, o tym...
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest szlagier?
1: To jest szlagier. To jest szlagntry. Tak.
0: Albo country szlag.
1: Ostatnia audycja w tym sezonie, ostatnia audycja w tym roku akademickim, ostatnia audycja przed wakacjami. Po audycji ostatni tradycyjny spęd bydła przez Poznań. Dlatego zapraszamy was o 23:00. Widzimy się pod domem studenckim numer 5.
0: I ruszamy w miasto. Dzisiaj swoją drogą jechałem tutaj. Wieziony w ogóle, kieruję tutaj kolosalne, ogromne podziękowania w stronę drogiego tutaj przyjaciela, który nosi pseudonim Wojto. Wojto dysponuje naprawdę niesamowitym dyliżansem koloru białego, który miałeś okazję już jechać, który widziałeś też.
1: Jest to zaiste bardzo kowbojskie auto.
0: Bardzo kowbojskie auto. Dzisiaj ten dyliżans również mnie tutaj przywiózł i jadąc nim widziałem tutaj na przystankach dwóch ostatnich przed radiem dużo młodzieży, głównie płci męskiej. Nie wiem, czy to przypadek, czy coś, no, tu się dzieje.
1: Politechnika, myślę, tutaj.
0: Nie. To wyglądało, jakby tutaj coś się odbywało, albo jakby coś miało się odbywać. Tak, no, podejrzanie dużo tej młodzieży było.
1: Kowbojska ustawka. Pojedynek rewolwerowców.
0: No i powiem ci tak, drogi Lolo, właśnie wymyśliłeś najlepszy sposób na wypromowanie muzyki country w tym kraju. Organizowanie kowbojskich ustawek. Olać tą muzykę. Przecież to nie chodzi o muzykę.
1: Nigdy nie chodziło.
2: Chodzi o to, kto ma dłuższy rewolwer.
0: Dokładnie tak. Albo lasso.
1: Jest to audycja poświęcona pożegnaniom. Takim nie na zawsze. Pożegnaniom na chwilę. Pożegnaniom na czas wakacji. A tak sobie pomyślałem, że my nie jesteśmy zbyt dobrzy w pożegnania. Więc
0: jak jeszcze raz powiesz pożegnanie, to mam wrażenie, że nasz realizator Szymon za szybą zaraz się po prostu zapłacze i po prostu rzuci klawiaturą w monitor i powie, że on wychodzi, że już nie chce.
1: Szymon, wrócimy. Musisz w nas wierzyć. Nie wróci Oliver Tree, który 8 dni temu zginął w Rio de Janeiro, bo dwa helikoptery się zderzyły, on był jednym z nich, ale zostawił piękne piosenki po sobie i posłuchajmy jednej z nich, Cowboys Don't Cry. I'm not

0: Oliver Tree, Cowboys.
1: Sentymentalne to było bardzo.
0: Cowboys jednak czasem cry. To nie ma się co wstydzić. Kowboje też płaczą.
1: Cowboys czasem cry, prawda.
0: Co tam u was, redaktorzy moi? Dawno się nie widzieliśmy.
1: Ja na przykład ostatnio byłem w Trójmieście, było super. Tam jest Rodeo. Ja nie mogę. Tam jest Rodeo. Ale a propos Rodeo, musimy sobie zrobić update, co się działo przez ten czas na Mistrzostwach Świata.
2: Koniecznie.
0: To jest faktycznie... Jakby, dla mnie się najbardziej na Mistrzostwach Świata zadziało to, że dzisiaj się dowiedziałem, że kolejne Mistrzostwa Świata będą łącznie w 6 krajach.
1: To jest super.
0: I to jest...
1: Na 3 kontynentach.
0: Na 3 kontynentach, dokładnie. No i że, tak. I że z tej okazji w Casablance powstaje największy stadion na świecie. Tak. Ależ tam będą...
1: Stadion imienia Hasana II na 115 tysięcy widzów. Wow.
0: Ależ tam będzie można grać koncerty country. Wow. Nie mogę się doczekać.
1: Że Marokańczycy są znani z uwielbienia country.
0: To prawda. To jest w ogóle też temat na jakąś tam audycję w drugim sezonie właśnie marokańskie country, ale to...
1: No, wiesz, to bardziej tutaj do...
2: To dwugodzinną musimy zrobić wtedy, bo będzie...
1: Bardziej tutaj do etno byśmy pewnie uderzali z tym, ale faktycznie jak... wiesz, bo problem jest taki, że jak jedziesz gdzieś do jakiegoś innego kraju i masz jeszcze taką dziewczynę, jaką ja mam, to twoja dziewczyna każdej napotkanej osobie, a zwłaszcza taksówkarzom, mówi, że ej, bo mój ziom jest muzykiem. I od tego momentu się zaczynają same najgorsze historie, tudzież najlepsze. Bo czasami wychodziły z tego piękne rzeczy. Ale w Maroku od taksówkarza się właśnie dowiedziałem, że oni mają tam taki swój lokalny, jak to nazwać, gatunek muzyczny. Gatunek muzyczny. No i zaczął go puszczać. Spoko to było. I właśnie staram sobie przypomnieć się, jak się nazywał ten gatunek muzyczny. Ale przy następnym wejściu już sobie to przypomnę.
2: A zanucisz coś tam?
1: Nie zanucę. A. Ja w tej audycji będę nucił tylko country. A to nie było country.
0: To jeszcze trochę się musisz wstrzymać. Jeszcze tam paru słuchaczy nam do 1000 obserwujących naszego konta instagramowego Kowboje na falach brakuje. A jak będzie 1000, to będzie tutaj country live. Może zaprosimy zespół, który
1: Gnała Music.
0: Gnała. No. Może wtedy na to specjalne wydanie audycji z Muzą na żywo zaprosimy zespół, którego utwór chciałbym teraz wam zaprezentować. Jest to utwór, który został wydany kilka dni temu i to jest zaskoczenie, bo to jest pierwszy zespół, pierwszy artysta, który napisał do nas: ej, wiem, że macie audycję o country i chyba ten nasz numer by do was pasował, a my takich tematów nie odpuszczamy, tylko bierzemy je na klatę. I ja muszę przyznać, że mi refren tutaj bardzo wpadł w ucho, ale posłuchajmy i później sobie porozmawiamy, bo jestem ciekaw, co myślicie o tym, co tutaj podmiot liryczny chciał przekazać. Posłuchajmy. Super momenty zespół, a piosenka pod tytułem Cowboy.

0: się błądzi, kiedy wiem, że chciałbym dotrzeć gdzieś.
1: Super momenty, Cowboy. No i co, Bolo? Tak się przysłuchiwałeś i co ty myślisz o tym całym udawaniu bycia cowboyem? Bo to trochę też o tobie i o mnie i o Jolo. Nie, Jolo nie, o Jolo nie. Jolo jest gaucho, więc...
2: Jolo udaje gaucho.
3: Nie, ja jestem gaucho.
1: Jesteś... Drodzy panowie, super momentu. Fajna piosenka. W ogóle to ja bym tutaj rozkminę, bo to zespół się nazywa Super Momenty, ale też jest taka inna nazwa, krążyk, czyli SMKKPM.
3: Co?
1: trochę próbuję to rozszyfrować, ale nie wiem. Może ktoś z słuchaczy...
2: SM, czyli Super Momenty, KK, czyli...
1: Które każdy?
2: Myślałem o innych słowach.
1: Potrafi marnować. Takie chyba jest to rozszerzenie.
2: No, w sensie, wiesz, brzmi to jak hymn męskiego grania po country. W country. W sensie, w hymn męskiego grania zrobiony w...
1: Czyli jak już zrobimy ten przystanek country z na przykład z perłą fit, przepraszam,
2: nie mogłem.
1: Cofam, to nie powiedziałem tego. To zespół Super Momenty napisze hymn. No, brzmi to jak plan.
2: Znaczy już napisał.
1: Napiszę nowy. Jestem ciekaw, czy to jest...
2: Nie, to jest moim zdaniem zespół jednego hitu.
1: No właśnie, spróbowałem ich trochę pociągnąć za język, czy to jest zapowiedź czegoś więcej, czy to jest tylko taka jednorazowy romans z westernem i z cowboystwem i z country, ale nie uzyskałem tej odpowiedzi. Tam, poczekajmy. Może do października, kiedy wróci drugi sezon Bola i Lola i Jola.
2: No to wtedy myślę, że tu przyjdą zagrać na żywo, no bo jak to co?
1: W ogóle wczoraj, słuchajcie, to jest też taki zbieg okoliczności, ale nie ma przypadków, bo być może ktoś z naszych słuchaczy już słyszał ten utwór wczoraj na żywo, jeżeli był na takim znanym poznańskim festiwalu Fantazy. Byliście? Nie byliście?
2: Rzepyrkon?
1: Rzepyrkon, tak. Super Momenty grali wczoraj i na pewno ten numer zagrali. Więc jeżeli ktoś słyszał go na żywo, to dajcie nam znać.
2: Wkurza mnie to, że ta muzyka jest wszędzie. To jest bez sensu. A nie chodzi mi o country, nie? Tylko chodzi o to, że wiesz, masz festiwal fantastyki, nie? Pyrkon, super festiwal. Albo masz festiwal Malta. Festiwal, uwaga, teatralny. I nagle na Malcie są koncerty. Sam byłem zresztą na Fade No More. Super koncert. Mega było, polecam. Ale no jednak koncert na festiwalu teatralnym, nie? A teraz masz Pyrkon, festiwal fantazy i co? I koncerty. Z jakiej paki? Po co? Czemu?
3: Dlaczego?
2: Dlaczego? No nie, no to jakby festiwal, to co? To na openerze, to pójdziesz na openera i co będziesz miał? I będziesz miał spektakle teatralne? No nie, no nie będziesz miał, no.
1: No ale ty nie znajdujesz czegoś fajnego w tym, że się jednak pewne nurty sztuki przenikają i są
2: jakoś komplementarne. No ale mam wrażenie, że one się przenikają tylko w jednym kierunku, nie? Że się przenikają z innych i ta muzyka wszędzie tam po prostu się drzwiami i oknami wciska, co prowadzi do, moim zdaniem, oprócz tego, że jest to w mojej ocenie, dla mnie prywatnie to jest fajne, nie? Bo, ale wiesz, ja jestem, żyję w bańce tej muzycznej, ale tak zastanówmy się. Zadajmy sobie, nie bójmy się zadać to pytanie. Czy to nie przypadkiem nie prowadzi do dewaluacji tejże muzyki?
1: Komu na tym zależy?
2: O, i to jest pytanie. Komu na tym zależy? I dlaczego jest to Grzegorz Braun?
1: No, nasz pirat. Nasz
2: cowboy.
1: Pirat cowboy, no.
2: Czy piraci są cowboyami?
1: Tak, jeszcze wrócę tutaj
3: na wodzie.
2: Właśnie to, nie, myślałem, że to będzie trochę bardziej skomplikowane rozkminę, ale...
1: No tak.
3: Nie,
1: no.
3: Keep it simple.
2: Keep it simple.
1: Szantry to tak już mieliśmy tutaj kiedyś rozmowę o szantry. Ja bym chciał jeszcze wrócić tutaj do Super Momentów i do tego ich, do tego tekstu o tym, boją się przyznać, że chcieliby być autor tekstu, boi się przyznać, że chciałby być kowbojem, a ja sobie myślę, że mamy czerwiec, a czerwiec to, jak wiemy, jest Pride Month.
2: No tak, to jest akurat spoko.
1: I Po prostu ale trzeba się, nie trzeba się przestać bać. Trzeba wyjść bać z szafy, tak jak my, tak? Tak jak my wyszliśmy z szafy, że będziemy słuchać country od teraz.
2: I dużo ludzi też wychodzi przy nas z tej szafy i się okazuje, że dużo ludzi słucha country, co jest... To jest w sumie... Tego się nie spodziewałem, jak zaczynaliśmy prowadzić tę audycję w ogóle. Jest to zaskoczenie. Zazwyczaj dość jednak miłe, co też jest ciekawe, że zazwyczaj to jest miłe zaskoczenie. Natomiast...
1: Bo się okazuje, że po prostu mili i sympatyczni, fajni ludzie słuchają tego country. To jest miłe. Więc tu boję się, że ciężko będzie połączyć te ustawki, chyba że to będą na przykład ustawki na ujeżdżanie byka, albo rzucanie lasem, takie typowo rodeowe konkurencje.
2: No tego jest za mało cały czas u nas, nie? Mam wrażenie, że jednak nie ma.
1: Poczekajmy, jak pan prezesów wróci, to rodeo będzie naszą dyscypliną narodową.
2: Ale a propos jeszcze Pride, to właśnie tak też rzuciło mi się w oczy nasz taki znajomy, nie super dobry, ale jednak znajomy, z którym się przecięliśmy wielokrotnie. Cowboy Kluk. Cowboy Arolo. Związany pewnie, jak trochę słuchacie i trochę jesteście w Poznaniu, to kumacie, co to jest grupa Stonewall i co to jest Lokum. On jest tam związany z tymi projektami. I właśnie ostatnio wrzucił też taki wpis socialowy, z którym się właśnie też bardzo utożsamiam, że tegoroczny Pride tak mu jakoś przeszedł trochę bez echa i mi też. W sensie mi też przeszedł bardzo, ale w sumie stwierdzam, że u mnie to dlatego, że po prostu mnie nie było wtedy w Poznaniu w ogóle i nawet gdybym chciał, to po prostu bym nie był, ale też tak jakoś, bo zazwyczaj to nie jest tylko ta jedna parada, nie? To jest cały tydzień i przygotowania i coś tam i spoko inicjatywy, a w tym roku po prostu jakoś w ogóle... Nie wiem, przeszło kompletnie koło mnie.
1: No ja też byłem poza Poznaniem, ale docierały do mnie zdjęcia, nagrania z sobotniej parady i tak oglądając te urywki, pomyślałem sobie, że ej, przecież jak już ustaliliśmy jakiś czas temu, country jest muzyką buntu, jest dzisiaj chyba jedynym takim szczerym, storytellingowym gatunkiem, nie bojącym się poruszać trudnych tematów, będącym otwartym dla wszystkich, i jest też przecież szeroki nurt queerowego country. I...
2: Ku memu zaskoczeniu początkowemu, ale już to wiem od ponad pół roku, więc tak, jest.
1: I dlatego z tej okazji, no, że była parada w sobotę, że jest Pride Month i że jest to nasza ostatnia audycja przed wakacjami, wybrałem piosenkę Orville'a Pecka, który wrażenie jest chyba takim najbardziej znanym przedstawicielem właśnie tego queerowego country, który tutaj do współpracy w kolejnej piosence zaprosił legendę już obecnego na naszej antenie niejednokrotnie, Willego Nelsona, i napisali i nagrali.
2: Świetny jest ten numer. Jest doskonały ten numer.
1: Fantastyczną piosenkę pod tytułem Cowboys Are Frequently, Secretly Fond of Each Other. Posłuchajmy.

0: bardzo, bardzo wywołuje zawsze u mnie uśmiech na twarzy ten numer, jak go słucham. A czasem, jako że mam go w mojej kantrowej playliście od dawna i po prostu czekałem na dobry moment, żeby znalazł się w audycji, to czasem mi znienacka wyskakuje i się uśmiecham. Też się uśmiecham, myśląc sobie o tym, że kurde, naprawdę spoko, mega spoko ziołem jestem Willie Nelson.
1: A no jest, takim, kurczę, jest ziołem.
0: Takim, że wow.
1: No, tak. Dobra. Musimy zrobić to podsumowanie mistrzostw.
0: Dawaj, Jolo. No mów, co tu się dzieje, bo ja naprawdę nie wiem.
1: Ja wiem, że Curaçao zdobyło jeden punkt.
0: Naprawdę? Zremisowali. Wow! No to myślałem, że oni się nie podniosą po tej porażce.
2: Zremisowali z Ekwadorem.
1: Holenderska myśl treningu. Ale
0: jednak Dick Advokat.
1: Dick Advokat. Jest w ogóle śmianie się z imion i nazwisk.
0: To jest bardzo kowbojskie, myślę.
2: No ktoś mu wymyślił takie.
0: Rodzice.
2: Chyba, że to jest pseudo.
0: No, to jest Dick, to jest od Richarda, nie? Także tak bym obstawiał, okay. że jest Ricardo. Ricardo Advokat.
2: Ricardo Advokat.
1: Ja nie wiem właśnie od czego, ale był też Dick Cheney, nie? W takiej amerykańskiej...
2: No Curaçao jak Curaçao, ale...
1: Curaçao.
2: Ja mówię Curaçao, bo jestem polskim gauczo.
1: Curaçao się rymuje z kakao.
0: Curaçao, słuchajcie, jeszcze nas zaskoczy. To jest taki underdog tego turnieju. Jeżeli miałbym wybierać jedną drużynę, której nie kibicuję, ale na przykład był zmuszany do tego, że muszę wybrać, to wybrałbym Curaçao. Ale chyba już to powiedziałem.
1: Ej, a czy Watykan w ogóle bierze udział w eliminacjach do Mistrzostw Świata?
2: Chyba nie.
1: No bo na bank mają drużynę swoją.
2: Oni chyba grają tylko sparingi z San Marino co jakiś czas, żeby sobie...
0: Gwardia Szwajcarska tam...
1: No myślisz, tak myślę, no przecież to są wysportowani chłopcy, nie?
0: No ale może jednak na przykład mają
1: grają szwajcarskie już... No, zakładam, że tak. Jednak,
0: może tak być.
2: Nie, ale Republika Zielonego Przylądka na razie pisze chyba najfajniejszą historię.
1: No nie tak, znowu zremisowali, nie?
2: Po postawieniu się Hiszpanii teraz z Urugwajowi dwie bramki siekli, jedną z wolnego.
1: A kto tam jeszcze jest w tej grupie w ogóle?
2: To żeśmy zabił, ty.
0: Jolo, co to za przygotowanie do zajęć? Tu jesteś przecież ekspertem naszym.
2: Sorry, mgła covidowa.
1: No wiemy, ale że Polski tam nie ma w tej grupie.
0: Mogła Andriolowa.
2: Andriolowa, dokładnie.
0: Słuchajcie, bo to faktycznie w zeszłym tygodniu nie słyszeliśmy się na żywo.
2: A, Arabia Saudyjska, dobra.
1: No to wygrałem z nimi na bank. To wygrałem z nimi. To jeszcze mogłem wyjść z grupy. Mm-hmm. No i to byłoby piękno futbolu w końcu.
2: Nawet z trzeciego miejsca mogą wyjść jeszcze jakieś tam, bo jest jakaś klasyfikacja osobna.
1: Na bank są baraże.
2: Nie, baraże akurat nie ma, ale...
0: Słyszałem tylko, że Szwecja też ostatnio przegrała po spektakularnym zwycięstwie nad Tunezją, tak? To ostatni mecz jednak.
2: Tak, mieli 5-1, się podniecali wszyscy, że mają fajny bilans bramkowy, to Holendrzy im go wyrównali.
1: Czyli po prostu Szwecja gra jak Polska, dzielnie nas zastępują na tym mundialu.
0: Tak. No, to wygryźli nas w końcu. Mieliśmy być my, a...
2: Ale generalnie cieniują strasznie europejskie zespoły.
0: Drodzy słuchacze, ostatnie 24 minuty macie na to, żeby dostać się pod siedzibę Radia Fera, pod dom studencki numer 5 przy ulicy Rocha.
1: Świętego
0: Rocha. Stamtąd o 23.01 rusza ostatni w tym sezonie, w tym roku akademickim spęd bydła przez Poznań.
1: Możecie też do nas dołączyć niedaleko pomnika kowboja na koniu. Jeżeli wiecie, gdzie się znajduje, to chwała
0: wam. Jest to jedyny chyba pomnik króla kowboja, jaki jest w Poznaniu przynajmniej.
1: No tak, na pewno jedyny. Jeden z niewielu w Polsce. Kiedyś pamiętam, z takimi innymi kowbojami pojechaliśmy na wakacje do Chorwacji chyba. I jadąc albo wracając, przyjeżdżaliśmy przez wiele pięknych europejskich metropolii. Jedną z nich była Praga, drugą z nich był Budapeszt, trzecią z nich był Graz. I w każdym z tych miast Był? Był nie jeden. Wiele było pomników. Pomników ludzi na koniach.
0: Kowbojów.
1: Kowbojów. Ale co jest w ogóle najpiękniejsze, to że akurat tak trafiliśmy, że zarówno ten pomnik, który widzieliśmy w Gracu, jak i pomnik w Pradze, jak i pomnik w Budapeszcie, to akurat się okazywało za każdym razem, jak podchodziliśmy i sprawdzaliśmy, kto jest na tym pomniku, to zawsze był to polski król.
2: I zawsze wypadało, że...
0: To jest w ogóle... Czekaj teraz, bo ja nie wiem, czy wkręcasz, czy...
1: No, nie, nie wkręcam. W sensie okazywało się, że albo to był jakiś Sobieski i w podzięce mu machnęli pomnik, albo jakiś tam, no w Budapeszcie to w ogóle mieliśmy tam, wiesz, nasi...
0: No tak, tak, tak. Polak, Węgier, dwa bratanki, to no, wiem.
1: Więc, a potem jak już nawet był inny, to mówiliśmy, że i tak to jest polski król, no bo...
2: Bo czemu nie?
1: No bo jak jest na koniu i ma koronę, to musi być polski, nie?
0: Było jakieś tam 50% szans. Co mnie zaciekawiło, jak ostatnio byliśmy pod pomnikiem kowboja Przema II, to byłem zaskoczony tym, że on faktycznie miał ostrogi. I na tym pomniku jest właśnie wyrzeźbiony z ostrogami na swoich kowbojkach.
1: Tak.
0: Myślałem, że to jest jednak właśnie taki typowo kowbojski wynalazek, a to jednak dużo wcześniejszy wynalazek, tak. No.
1: Jak widać, męczenie zwierząt mieliśmy we krwi już od dawna.
0: Ale to jest też fajne, że się cały czas jednak czegoś uczymy. Dzięki tej audycji. Tego nie wiedziałbym, gdyby nie Bolo i Lolo, gdyby nie kowboje na falach. Drodzy słuchacze, w zeszłym tygodniu zagraliśmy utwór, puściliśmy, bo to leciało.

0: że no, no, po prostu dograł się do artystki country i tyle. No Lainey znana i spoko. No ale tak sobie mówię, a zrobię sobie taki mały research i wyszedł w zeszłym tygodniu światło dzienne ujrzał album takiego artysty Keith Urban. Zastanawiałem się, czy to w ogóle tutaj jakieś ma polskie korzenie i tutaj z panem Janem na przykład jest jakoś spokrewniony, ale nie znalazłem tutaj dowodów na to, żeby tak było.
1: Może z panem Jerzym?
0: Przepraszam, z panem.
1: Nie, bo ja
0: tak,
1: też
0: tak, ale jednak chodziło mi oczywiście o Jurasa. I on też zaprosił tego znanego gitarzystę do współpracy. I tak się zastanawiam, czy to jest zapowiedź tego, że John Mayer w końcu nagra i wyda płytę country.
1: A nie nagrał jeszcze? Może jest coś, o czym nie wiemy.
0: No nie. Do tej pory jeszcze nie ma tego splugawienia na swoim artystycznym koncie. Na razie tylko robi takie właśnie fity. I posłuchajmy. Guitar Man to jaki jest tytuł utworu, w którym John Mayer wsparł swoją gitarą Keitha Urbana.

0: Ładna ta gitara.
1: No i ładna piosenka, ale jak tutaj na szczęście po drugiej stronie szyby w tym studiu realizatorskim siedzi encyklopedia muzyki Szymon i jak tylko usłyszał, to jest, ty się Szymon naprawdę, jaka to melodia, to jest twoje, usłyszał to, ej, ale przecież to jest zespół Bread, jak chleb. I
0: panie, dobry jak chleb.
1: Dość. No i to jednak, w sensie ładne wykonanie, ale to ja trochę myślałem, że to jest tutaj...
0: Nie, no wykonanie przesztos i gitara świetna, co by nie powiedzieć, ale pan Jan Majer umie grać.
1: Umie grać, no umie. Umie w gitarę.
0: Umie w gitarę.
1: Dlatego myślę, że to środowisko country, czy to czeka na ten album pana Jana właśnie w tej stylistyce.
0: No, on jest blisko do tego akurat. On mógłby totalnie by mógł. Bez problemu.
1: My też czekamy. Panie Janie, nie daj się prosić. No dobra, wspomniałem wam tutaj...
0: A Jan Borysewicz nie zagrał nigdy country?
1: Zerkam tutaj w stronę Szymona, ale tak mówi, otrząsnął się tak na to hasło.
0: No. Nie, no myślę, że to chyba niestety jeszcze miejsca nie miało, ale...
1: No, zobaczymy, sprawdzimy. To też jest rzecz do sprawdzenia, a jeżeli nie, to...
0: Znaczy z nim jest taki case, że on mógł nie pamiętać na przykład, że coś takiego zrobił, no, nie?
1: W latach 80. mógł popełnić płytę country i nie wiedzieć, ale przecież wiemy, że niedawno bardzo znany tutaj artysta country, od którego zresztą nazwiska wzięło się to takie kowbojskie zawołanie Howdy, czyli Zbigniew Howdy, wszedł do studia i zaczął
0: nagranie. Zaczął, że jest to płyta country.
1: No, szczerze, mam taką nadzieję. Na to liczę. Mam nadzieję, że pan Zbigniew tutaj nas nie zawiedzie naszych oczekiwań i nas nie rozczaruje. I być może, to będzie też taka płyta trochę w stylu Mosty Pieśni, że ten Jan Borysewicz zostanie tam na przykład gościnnie zaproszony. Panas przyjdzie i zaśpiewa i pokaże jakieś tam części ciała. No.
0: Wiesz, kto mógł nagrać płytę country, na którą bym czekał?
1: Jacek Stachurski.
0: No, no to o tym już mówiliśmy, ale nie. Teraz myślałem sobie o Kamilu Bednarku.
1: Ja dzisiaj usłyszałem piosenkę country nagraną przez Sylwię Grzeszczak i chciałbym cofnąć czas i jej nie usłyszeć. Ale
0: chciałbym cofnąć czas, to też jest tekst pewnej piosenki, Marcin. To wszystko, przepraszam, Lolo, wszystko tu jest, wszystko jest po coś.
1: Wspomniałem wam, Bolo i Jolo, gdzieś na początku tej audycji, że będziemy chwilę mogli porozmawiać o zjawisku walaszkizacji country. O, Bartosz Walaszek i bracia Figo Fagot, to też mogłaby być...
0: No ale widzisz, znowu, Walaszek jest, znowu, nie, zrobił super rzecz i musiał muzykę, nie? I musiał muzykę. I po co to?
1: Ach! Bo Cream Polo już się rozpadło, już nie tworzą i już nie nagrają.
0: Cream Polo też kiedyś będzie opuszczać w tej audycji.
1: Płyty country, niestety.
2: Nie mogę się doczekać.
1: Szkoda. Bolo i Lolo to pasował tutaj, ale... No szkoda, nie doczekamy się tego. Natomiast jest taki artysta, który był nam podsyłany już też kilkukrotnie na zasadzie takiej zajawki, ej, a znacie go i w końcu postanowiłem go poznać i też trochę leżał w tej szufladzie i czekał na
0: odpowiedni... Ty jesteś po prostu jak sejmowa zamrażarka. Karol podsyła ci ustawy, a ty je do sejmowej zamrażarki. Jesteś po prostu jak... Ale kontynuuj.
1: Czekaj, bo mnie zmroziło mnie zaraz.
0: Mnie też cały czas mrozi, bo ustawiłeś klimę na 18 i tak mi po nerach daje, że zaraz tu umrę, ale again kontynuuj.
1: Willer Walker Junior, dodajmy do tego.
0: Oczywiście.
1: No jest trochę takim Bartoszem Walaszkiem amerykańskiej sceny country i tam
0: nie mogę się doczekać.
1: Każdy utwór ma bardzo ciekawe przesłanie. Jako, że to jest ostatnia audycja i w sumie mogą nas już wyrzucić i w ogóle może się...
0: Wyrzucają nas na całe wakacje.
1: Może się wszystko skończyć. To zakończmy tę naszą radiowo-kantrową przygodę. To nasze rodeo.
0: No poczekaj, ale jest potem jeszcze jeden numer w setliście.
1: No jest, no ale to już tylko zrobimy, myślę, takie pożegnanie. No pożyczymy. Podziękujemy i pożyczymy, a teraz...
0: Jestem ciekaw. Dawaj.
1: Gdyby ktoś nas kiedyś zaprosił do tego, żebyśmy na przykład jako Bolo i Lolo, jako kowboje na falach, na przykład zrobili jakiś, wiesz, jeden kanał Silent Disco na przykład Placu Wolności, dajmy na to, i żeby to był kanał z muzyką country, to na pewno utwory pana Willera Walkera by się znalazły, bo są bardzo, bardzo pod nóżkę, bardzo do uśmiechu i do śmiechu. Ale są też walaszkowe. Posłuchajmy. Tytuł to jest F, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, D by a country boy.

0: No, powiem ci tak, no jakby nie widzę tu żadnego problemu i wszystko jest okej. Tekst był bardzo ładny, bardzo życiowy, a też tutaj dostaliśmy informację, prawda, że po polsku to nie można, ale po angielsku można te brzydkie wyrazy, więc pełen luz.
1: Ja myślę, że sam Bartosz Walaszek, posłuchawszy tego utworu, stwierdziły, że ręka sama rwie się do tańca. I tak tutaj też było, jak sobie patrzyłem na was, drodzy kowboje, nawet Szymon tutaj przy stanowisku realizatorskim podskakiwał, wywijał, machał głową.
0: Obrażał Hołdysa też.
1: Bolo, Jolo, chcecie coś powiedzieć na koniec tej audycji, na koniec tego sezonu? Chcecie podziękować? Chcecie czegoś życzyć?
0: Na podziękowania myślę przyjdzie czas. Myślę, że...
1: Kiedy? Nie będzie już czasu. Możesz na przykład, jestem ciekaw, bo szliśmy tutaj te 17 audycji temu z taką tezą, ty szedłeś, że country to jest disco polo.
0: Mhm.
1: Coś te 17 odcinków zmieniło.
0: Słuchaj, wróćmy do tych podziękowań, wiesz? Jedno.
1: No to dawaj.
0: No nie, dawaj. No w sensie podziękowania tak, ale ogólnie faktycznie to jest świetna przygoda tutaj, która nas spotyka. To jest znakomite. Nie mogę się doczekać kolejnego sezonu. To będzie jeszcze znakomitsze. A gdyby było komu i za co dziękować, to należałoby podziękować temu całemu radiu Afera, które pozwoliło nam tutaj robić tego typu audycje, jak to się ładnie mówi, kompletnie od czapy. Chciałem powiedzieć co innego, ale jeszcze nie ma tej godziny. I też ojcu chrzestnemu tej audycji, czyli Edgarowi.
1: Tak,
0: Michałowi.
1: Michałowi
0: i
1: Edgarowi. Szymonowi, który tutaj nas dzielnie przez zdecydowaną większość odcinków realizował, ale też realizatorom, którzy czasem Szymona zastępowali. Wszystkim tutaj napotkanym dobrym mordkom na korytarzu aferowym. Wszystkim spotkanym w trakcie spędów bydła oraz wszystkim gościom i osobom gościowskim. Jeszcze chyba cofniemy to, Szymon. Ja chciałem tylko zakończyć tę audycję i ten program życzeniami. Życzeniami udanych wakacji, jeszcze udanej sesji, jeżeli jeszcze zdajecie, ale udanych wakacji. Chciałbym powiedzieć tylko tyle, żebyście uważali nad morzem, uważali w morzu, uważali w górach, uważali w wodzie, uważali w lesie, ale przede wszystkim uważali w drugim kowboju. Do zobaczenia w nowym sezonie. Pa, pa.

0: i Lolo na Dzikim Zachodzie.
1: Czyli pierwsze rodeo w eterze Jarka
0: i Marcina z zespołu Audiofibs.
1: Poniedziałek, godzina 22.
2: Autopromocja.
3: Prosim, chranolki.
4: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21:00 w Radio Afera. Smutne piosenki.
2: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
6: Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
7: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, w każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
8: Minęła godzina 23:00. Mamy, tak jak zawsze, poniedziałek, tym razem 22 czerwca. Dobry wieczór.

James Taylor Quartet na początek. Dobry wieczór jeszcze raz, tak już oficjalnie i nie na szybko zupełnie. Utwór wam znany, prezentowany, zresztą też na antenie radia często wykonywany, często prezentowany przez nas, po prostu często się pojawia, bo to bardzo ładny utwór jest. 29 maja, jakoś tak przeminęła mi premiera, tak przeszła bokiem zupełnie utwór albumu Tedeum od tej właśnie grupy. Ten album się właśnie w ten sposób zaczyna. Have Mercy on Us, bardzo takim dynamicznym wejściem i jest to tylko 8 utworów. Niestety, aczkolwiek słuchając tej płyty, no oczywiście często to powtarzam, ale mniej czasami znaczy więcej i w tym przypadku dokładnie tak jest. Tylko 8 utworów, ale bardzo ładne, bardzo treściwe. Wszystkie wykonane razem z Brandon Chapel Choir, zresztą którego bardzo dobrze jest słychać. Ale żeby tak dopełnić obrazu tej płyty, no to oczywiście jeszcze jeden utwór, The Comforter, za chwilkę zagramy. To jeszcze tylko powiem. Tymoteusz Połędzowski przed mikrofonem i konsoletą. No i teraz możemy działać.

0: Jeśli ktoś słuchając tych utworów także ma skojarzenia z Blues Brothers pierwszym, no to witam na tej samej łódce. Płyniemy w tę samą stronę i obserwujemy podobnie. Ale tak jak najbardziej jest to miłe odczucie słuchając tego albumu. Jeszcze raz tylko przypomnę Te Deum od James Taylor Quartet. Bardzo warto zerknąć przychylnym, bądź też mniej przychylnym okiem, sprawdzić tak czy siak warto. Dużo będzie takich utworów dzisiaj, zaskakująco dużo nowości, jeśli chodzi o Dobranockę, ale też oczywiście nie omieszkam wspomnieć o jednym koncercie, bo on absolutnie wczoraj zmiotł mnie z nóg, zresztą nie pierwszy raz tak było, no ale zanim to jeszcze zrobimy sobie małą wycieczkę po większych lub mniejszych nowościach z różnych krajów i przyszedł mi ostatnio na myśl pomysł, prawdopodobnie w realizacji on się prędzej czy później ukaże, żeby, no jako że Mundial gra i teraz przypomniałem sobie, że wypadałoby mecz Francji z Iranem włączyć, co za chwilkę uczynię, to jako że Mundial gra, to tak zaprezentować nacje mundialowe, tak po jednym artyście na utwór, żeby pozwiedzać nieco. Tym samym przyszło mi na myśl, żeby wybrać się do Szkocji. No i gdy ta myśl mi przyszła, to okazało się, że ze Szkocji nowość tam sama się wyłoniła.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Arabs Trap prosto ze Szkocji właśnie zagrali przed chwilą. To zapowiedź nowego albumu, który chciałbym powiedzieć, że ukaże się za niedługo, ale no niestety byłoby to kłamstwo, ponieważ wydawnictwo Half Told Tales no jeszcze trochę poczeka i musi to poczekać 73 dni dokładnie do 4 września, bo to na wtedy zaplanowana jest premiera. Już teraz wiemy, że 14-utworowego albumu, który właśnie, no mniej więcej tak się prezentuje, a utwór You już wcześniej też wybrzmiał. No, panowie się nie zatrzymują, mocne brzmienia cały czas prezentują. Ja rymuję, także dalej. I idziemy także dalej do kolejnej premiery płytowej. Tym razem premiery, którą możecie znać z anteny Radia Afera, bo dzisiaj dwa utwory już wybrzmiały. Mowa o płycie tygodnia, którą nie zawsze prezentuję tutaj, ale no, urzekła mnie niesamowicie. Płyta od zespołu Szałwia. Tak jak nasi kochani Madame Affaire wydali płytę post-funk, tak zespół Szałwia całkiem niezależnie wydał płytę post-chill. I jest tam więcej jednak brzmień jaskrawych, brzmień żywych, takich głośnych i elektronicznych, trochę jazzujących, trochę punkowych. No tam jest naprawdę wszystko, ale skomponowane naprawdę w bardzo, bardzo interesujący sposób. Dlatego przede wszystkim zachęcam do słuchania płyty tygodnia w każdej możliwej odsłonie w naszym radiu. To po pierwsze, a po drugie, przysłuchajcie się bardziej teraz utworowi, który no, należy do tych jednych z niewielu, z kilku wyjątków, które są nieco na tej płycie delikatniejsze.

szarych ciał, powstrzymuje od postoju banda wyższych mas. Nie ściągamy mask, bo odpiszemy.

0: są. Odkąd sam zwolniłem i zmieniłem życia, to polubiłem brąz.
1: Bo by zdobyć złoto, trzeba ciut pokory wziąć.
0: Koszta niskie są.
1: Wszystko mam, nie chcę nic prócz kilku pustych stron.
0: Wypisany stąd.
1: Tak bez duszy odsłonięty mój natchniony tors.
0: Oddechowy ciąg.

Zgodnie możemy powiedzieć w redakcji Radia Afera, że Szałwia jest poniekąd takim naszym małym odkryciem minionych juwenaliów poznańskich, bo zagrali koncert no naprawdę na miarę sceny wielkiej, a nie tej, nie tej mniejszej, nieco po boku usadowionej podczas całego wydarzenia. Niemniej piękna to była atmosfera i pięknie Szałwia ją zagospodarowała. Naprawdę jeden z najlepszych koncertów tego festiwalu właściwie. Skoro już o koncertach mowa, no to ja się pochwalę. Byłem wczoraj. Byłem na koncercie nawet takim poniekąd jubileuszowym. To nie jest najlepsze określenie, ale jakoś przynajmniej uroczyście, w cudzysłowie, otwierający nasze mosty berdychowskie.

Tak, zagrali. Dzisiaj będzie kilka takich utworów z cyklu, a to zagrali. To było i u Jeziorecka to był jeden z tych, bo wypadł na koncercie, wypadł przepięknie i jaki taniec tutaj na koniec został zaprezentowany przez dużą część słuchaczy, którzy byli obecni na świętowiankach. Naprawdę pięknie po prostu. Pięknie wyglądało. Atmosfera może trochę kameralna, ale absolutnie to nie przeszkadzało, bo koniec końców naprawdę świetna zabawa. Najzwyczajniej w świecie. Dagadana oczywiście zagrała. Zagrała u Jeziorecka i to była taka przygoda po minionych płytach od tego zespołu. No i w ramach tych przygód zagrali jeszcze jeden utwór. Znaczy, oczywiście zagrali dużo więcej, ale ten utwór, który za chwilę zaprezentuję, nieśmiało się przyznam, że trochę mi zajęło znalezienie go, bo nie byłem w stanie po kilku przesłuchaniach go tak ze słuchu odnaleźć. I wreszcie, po jakimś czasie, wreszcie, słuchając któryś raz albumu, udało mi się wreszcie odnaleźć utwór zatytułowany Kino.

Kino. Z albumu Listy do Ciebie. I tak właśnie przeszukiwałem sobie te albumy przed koncertami jeszcze i udało mi się natrafić. I potem się okazało, że także na samym koncercie ten utwór się pojawił. Jeszcze piękniejsze wykonanie niż to, które przed chwilą usłyszeliście. No i nie było jeszcze wspomniane przeze mnie, że poza tymi starociami, które za chwilkę jeszcze wystąpią, poza tymi starociami usłyszeliśmy 3 utwory z nowej płyty i potwierdzenie, że no, prawdopodobnie gdzieś na jesień, jeśli mnie pamięć nie myli, pierwszy singiel już otrzymamy. I brzmią one inaczej niż ostatnia płyta, zupełnie inaczej. Daga Gregorowicz wspominała, że oni tutaj chcieli pójść w taką stronę 100% elektroniczną, mniej tych brzmień folkowych. Zobaczymy, jak całość wyjdzie, ale 3 utwory brzmiały naprawdę, naprawdę obiecująco. No to teraz jeszcze szybka wycieczka na Kiribati.

No to wracamy po tej krótkiej przerwie na starość, który się nie pojawił na koncercie. Wracamy do nowości ze świata zagranicznego. I tutaj też oczekiwanie na pełen album, ponieważ Eels też każą nam czekać. Tylko że każą nam czekać nieco dłużej, bo 115 dni do 16 października na album Cookie Happened. Ale no w międzyczasie na szczęście no dali nam coś do posłuchania, tak żebyśmy nie zapomnieli o nich zupełnie. Cup in Hand.

Cupping Hands za naprawdę dłuższy, dłuższy czas. Do 16 października poczekamy na wersję pełną, pełnowymiarową całego wydawnictwa Cookie Happened. Jeszcze raz, warto sobie zapisać w swoich notatnikach, czy też notatkach w telefonie. Też można, przecież nikt tutaj niczego nie zabrania. I teraz zdarzy się tak, że po sobie nastąpią dwie aliteracje, dwa utwory, w których one się pojawią. Najpierw Mercy i utwór Magic.

To była literacja numer 1, Marcy Magic, znaczy Marcy i utwór Magic. A teraz od zespołu Margo Man. I tak się składa, że oczywiście obie literacje na M, ale już utwór nazywa się Shape Shifter.

No i właściwie przychodzi się pożegnać, ponieważ Shape Shifter przed ostatnim utworem był. Za 6,5 minuty właściwie zbliża się już północ. No i tym samym ja bardzo nisko się kłaniam. Tymoteusz Powęzowski sprzed mikrofonu i konsole, ty na sam koniec. Jeszcze raz utwór przepiękny. No i nie będę nawet specjalnie zapowiadał. Po prostu jeszcze raz nisko się kłaniam. Do usłyszenia za tydzień, no albo w sobotni poranek. Ale za tydzień w dobranocce, tradycyjnie, na lato zostajemy. Dobranoc.

Boisz się, że gdy się zbudzisz, zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów,

0: Dobranocka. Dla tych, którzy jeszcze nie śpią, każdy poniedziałek o 23:00 w Radiu Afera. Dobranocka.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Nocnik na 98,6.

0: dla mnie właśnie. A dla mnie tak.
1: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Poprawiam styl, się unoszę ponad dym, gna horyzont razem z nim. Ja to mnie rozpala i mknie złota strzała, jak ten z popiołu ptak przysłania zieleń drzew. Ogromny rzuca cień, leci jak pocisk wirujący wolny od wspomnień nieładnych. Znowu ochładza się, już nie unosi mnie, nie sprawia, że jak strzała latam, padam, więc na pysk uderzam. Wszystko w rytm, dotykiem boskim moich włosów dotykasz, ledwo trącisz, a już masz mnie.